0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 57-latek z Konina podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji z jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna pracował z młodzieżą i przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Więcej ustaleń na temat tej wstrząsającej sprawy ma reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
1: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Z wykształcenia jest psychologiem, jak ustaliłem. Niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
2: Uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
1: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Warszawa, Michał Dzieneński, Radio Z.
0: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Dla 57-latka grozi mu 15 lat więzienia. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli wychowują się w ich towarzystwie. 3 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies ugryzł 3-latkę. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. Więcej na ten temat reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
4: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
3: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
4: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
3: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Dziewczynka jest w szpitalu, a jej stan lekarze określają jako dobry. 16-latkę za kierownicą z blisko promilem alkoholu w organizmie zatrzymała policja w Zębowicach w Opolskie. Jechała mikrosamochodem lekkim, czterokołowcem, mówi Radiu Z Agnieszka Żyłka z Komendy Policji w Opolu.
5: Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie, co w tym przypadku stanowi rażący przejaw demoralizacji i czyn karalny.
0: Sprawa trafi do sądu rodzinnego, ta wakacyjna przejażdżka może nastolatkę kosztować plany na przyszłość, bo sąd może wydać jej zakaz ubiegania się o prawo jazdy, kiedy dorośnie. Kolej przegrała z upałami. Wysyp awarii i wypadków na torach spowodował w środę piętrzące się opóźnienia pociągów w wielu rejonach Polski. W niektórych przypadkach sięgały aż 5 godzin. Wysokie temperatury wpływają na większą awaryjność starszych składów spalinowych i lokomotyw elektrycznych. Działająca na najwyższych obrotach klimatyzacja też częściej wysiada w takich warunkach, a do tego dochodzi obniżenie maksymalnej prędkości na wybranych odcinkach. Ale mimo to wagony, zwłaszcza w kierunkach nadmorskich, są najczęściej wypełnione do ostatniego miejsca.
6: Bo w wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
0: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk musiała z Warszawy jechać na stojąco. Na szczęście w jej przypadku klimatyzacja działała bez zarzutu. I PKP Intercity wylicza, że nieco ponad 200 wagonów na prawie 2000 wszystkich nie ma klimatyzacji. A przed nami kolejne fale upałów po chłodniejszym piątku i sobocie. Od niedzieli znów będzie bardzo ciepło, tak wysokie temperatury zmieniają nasze życie i przyzwyczajenia. A co się zmieniło w ostatnich latach? O tym reporter Radia Z, Michał Dzieneński.
1: A choćby godziny naszej aktywności. Zaczynamy żyć trochę jak w południowej Europie. Wychodzimy na dwór tak w okolicach 21. Restauracje czy puby zapełniają się.
7: To faktycznie wieczorami ruch się zwiększa, robi się chłodniej.
1: Zmieniają się też nasze mieszkania. Klimatyzacja czy widok klimatyzatorów przy oknach to coraz częstszy widok. Jak we Włoszech czy Grecji.
8: Nie da się w domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
1: Firmy montujące klimatyzację przeżywają prawdziwe oblężenie. Od ręki marne szanse na jej założenie. Warszawa, Michał Dzieniński, Radio Z.
0: Na klimatyzacja przy wysokich temperaturach jest na wagę złota. Upały są bardzo niebezpieczne, co pokazują interwencje ratowników. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
9: Na pewno ten upał powoduje większe potrzeby na udzielenie pomocy tak zwanej zdrowotnej. Ilość ludzi zgłaszająca się do szpitalnych oddziałów oddziałów ratunkowych jest na pewno większa z powodu tych upałów niż normalnie.
10: Jakie osoby chorujące na jakie dolegliwości powinni najbardziej uważać?
9: No w takie gorące to przede wszystkim ludzie, którzy mają choroby naczyniowo-ruchowe, czyli serce, nadciśnienie. A również tacy, którzy chorują na płuca, no i chorzy przede wszystkim onkologiczni.
0: Czerwone alerty przed upałami, także w ogrodach zoologicznych skwar może być niebezpieczny nawet dla zwierząt, które kojarzymy z gorącym klimatem. W zoo w Tokio z powodu udaru cieplnego padły 3 lwice. Reporter Radia Z Jan Kielak sprawdził, jak wygląda sytuacja zwierząt w warszawskim ogrodzie.
11: Te na wybiegach chowają się w cieniu, ale dyrekcja zapewnia, że zwierzęta mają możliwość schronienia w pawilonach, również tych klimatyzowanych, a część z nich ma swoje baseny, w których woda jest systematycznie wymieniana. Na tym jednak nie koniec, mówi dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
12: Są też natryski przy wielu zwierzętach, drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z rybą.
11: Zraszacz z mgiełką wodną jest też dostępny dla zwiedzających i jest to obecnie jeden z częściej odwiedzanych punktów w całym zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Na koniec zaproszenie na grzybobranie. Trwa letni sezon. W lasach nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, który uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak. Czy udało się coś znaleźć?
13: Przez 1,5 godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
14: Mamy 2 koźlarze babki. Mamy też kilka pieprzników jadalnych. No myślę, że na taką małą jajecznicę ze spokojem.
13: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
14: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów. Są to gołąbki.
13: W razie wątpliwości co do grzyba warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Zdjęcia i wideo z grzybobrania możecie zobaczyć na radioz.pl. Teraz to już wszystko, a na kolejny Wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Znalazłam go. Był na trzecim piętrze.
2: A co pan tam robił?
3: Myślałem, że nagrywamy tam, gdzie były próby.
2: A nikt panu nie przekazał, że ma przyjść tutaj? Zresztą, nieważne. Dobrze, że pan jest. Baliśmy się, że nam się pan zgubił.
3: Przepraszam, zaczytałem się, przygotowując do programu. Czytałem swoje kwestie, a telefon wyciszyłem, żeby nie rozdzwonił się na antenie.
2: Drama?
3: Tak, jakby.
2: Proszę się nie martwić, będzie dobrze. Agę pan już zna, mnie pan zna, a tutaj siedzi Bartek. Bartek będzie pana realizował.
0: Brodaty mężczyzna z dużą nadwagą i koszulką z okładką jednej z płyt Iron Maiden odwraca się do pisarza i lekko kiwa mu głową. Artur robi krok w jego stronę z wyciągniętą ręką. Realizator z wysiłkiem, opierając się o konsoletę, na której świecą się różnymi kolorami przyciski, podnosi się z krzesła. Wyciera dłoń o niebieskie, sztruksowe spodnie i dopiero wtedy ściska dłoń pisarza.
4: Czytałem książki. Dobre.
2: Dziękuję. To zapraszam w takim razie do studia.
0: Ornowski kładzie dłoń na plecach pisarza i delikatnym, ale stanowczym gestem prowadzi go do studia. Wchodzą do pomieszczenia, którego ściany są obite szarą gąbką, która wytłumia niechciane dźwięki. Ale jedną pokrywa sztuczny, intensywnie zielony bluszcz, na którym zawieszone jest logo radia.
2: Urządzamy tutaj mini koncerty i inne takie wydarzenia. To takie nasze studio premium dla specjalnych gości.
0: Tobiasz Ornowski usadza Artura przy drewnianym stole, na którym ustawiono włączony ekran komputera, ale bez stacji roboczej. Leży tam też kilka par potężnych słuchawek oraz stoją oczywiście radiowe mikrofony. Naprzeciwko siebie pisarz ma teraz szybę, przez którą widzi drugie pomieszczenie i siedzącego przy konsolecie realizatora.
2: Usiądź sobie wygodnie.
0: Artur wyjmuje swoje notatki, kładzie przed sobą, a w międzyczasie redaktor przybliża do niego jeden z mikrofonów.
2: Proszę.
0: I wciska w dłonie parę słuchawek.
2: Teraz tak. Na ekran nawet nie patrzysz, nie ma sensu. Wszystkim będzie sterować Bartek. Patrzysz na niego, on ci daje znać, kiedy wchodzisz, kiedy schodzisz, ile masz czasu. To profesjonalista, zęby zjadł na realizacji najdzikszych audycji. Przeprowadzi cię przez to bezpiecznie, tak jak przedszkolanka przeprowadza dzieci przez ulicę, okej?
3: Okej.
2: No, widzę, że się denerwujesz, ale wyluzuj, wyluzuj, chłopie. Za 5 minut zapomnisz, że jesteś na antenie. Widziałem cię na próbach, byłeś świetny.
3: Wtedy nie mówiłem do milionów słuchaczy.
2: Mała różnica. Wtedy siedziałeś w studio, teraz siedzisz w studio. Nic się dla ciebie nie zmieniło. Na tym się skup.
3: Robił pan to kiedyś?
2: Czy prowadziłem audycję na żywo?
3: No.
2: Chłopaku, rozmawiasz z weteranem. Pracuję w Zetce od lat 90. Czego ja nie robiłem? Newsy, serwisy, wejścia na żywo, pasma popołudnie, poranne, wieczorne, audycje autorskie, korespondencje z Jugosławii, Czeczenii, Iraku. Na każdą wojnę jeździłem, dopóki żona mi nie zabroniła. No wtedy przestałem. No, ale jak widać, niewiele to pomogło.
3: Dlaczego?
2: Bo i tak się ze mną rozwiodła.
3: Przykro mi.
2: O, moja wina. Powinienem posłuchać jej wcześniej. Na nasze problemy nałożyło się potem moje PTSD. No, ale nie jesteśmy, żeby tu gadać o mnie, ale żeby zrobić rewelacyjną audycję. Jesteś gotowy?
3: Tak.
2: To zakładaj słuchawki i patrz na Bartka.
0: Ornowski klepie serdecznie Artura w plecy i wychodzi ze studia.
1: Jak?
2: Nie wiem, jest mega spięty. Boję się, że zaraz się zesra z tego stresu.
1: Daj spokój!
2: Nie takie rzeczy się na wojnie widziało.
1: Nie jesteśmy na wojnie.
2: No właśnie, tutaj jest gorzej.
0: Kobieta daje mu żartobliwego kuksańca w bok. Mężczyzna przesadnie syczy z bólu, bo cios nie jest tak mocny. Już otwiera usta, żeby jakoś zaprotestować przeciwko takiemu traktowaniu, kiedy realizator daje im znać, żeby byli cicho. Naciska jakiś przycisk i rozlega się czołówka rozpoczynającego się programu.
4: Artur, zaczynasz.
0: Redaktor zakłada ręce i zbliża się do szyby oddzielającej studio nagraniowe od realizatorki. Po drugiej stronie Artur przełyka ślinę i zagląda w notatki. Patrzy też na mikrofon, jakby chciał się upewnić, że wszystko ciągle jest na swoim miejscu. I zaczyna.
5: Dzień dobry państwu, a raczej dobry wieczór. Witam w Zetce na tropie, czyli nowym programie Radio Z. Ja nazywam się Artur. Możecie mnie znać z mojego podcastu, możecie mnie znać z moich książek, przede wszystkim z bestsellerowego cyklu o profilerze Bergu. Ale pojawiłem się dzisiaj tutaj nie po to, żeby opowiadać wam o kolejnych krwawych zbrodniach, nie po to, żeby opowiadać wam o moich książkach, ale po to, żeby wspólnie z wami napisać kryminał. Dokładnie. Wspólnie stworzymy historię, którą później Radio Z wyda w formie książkowej. A później, kto wie, Hollywood czeka. Będzie strasznie, będzie krwawo, będzie tak, jak lubicie.
1: Chyba dobrze mu idzie.
0: Ornowski kiwa głową. W tej samej chwili zapala się lampka przy telefonie stacjonarnym realizatora. Bartek zaskoczony podnosi słuchawkę, przez moment przyciska ją do ucha, a potem, coraz bardziej zdziwiony, marszczy brwi. Wreszcie zasłania głośnik dłonią i odwraca się do Tobiasza.
4: Tobi.
2: Co jest?
4: Bo dzwoni Megi.
2: Jaka Megi?
4: No, Megi, piosenkarka.
2: Okej, a czego chce?
4: Bo niby słucha naszego programu i chce w nim wystąpić teraz, bo była z kimś umówiona i jest wielką fanką kryminału. I w ogóle mocno chaotycznie mówi. Chodzi o to, żeby wejść na antenę.
0: Ornowski zerka na asystentkę. Ta kręci przecząco głową, dając do zrozumienia, że nic o tym nie wie.
2: Pewnie ktoś z marketingu wpakował nas na minę, na coś się z nią umówił, a nam nie przekazał. No ale w sumie lubimy ją, prawda?
1: I pisze dla nas piosenkę na 30-lecie.
2: Ona? Dobra, to w takim razie wpuść ją na antenę.
0: Bartek odkłada słuchawkę. Potem nachyla się do mikrofonu i mówi do niego kilka słów.
5: Ale, szanowni państwo, zanim dokończę tłumaczyć zasady naszej zabawy, dostałem informację, że mamy już pierwszy telefon. Pierwszego gościa. A jest to Megi. Nie wiedziałem, że jest aż taką fanką zbrodni, ale hej, cześć Megi. Z czym do nas dzwonisz?
1: O Boże, musicie mnie wysłuchać. Musicie mnie wysłuchać, ona chce mnie zabić, rozumiecie? Jakiś facet mnie porwał i chce mnie zabić, jeśli mnie nie wysłuchać.
0: Artur, przygotowując się do prowadzenia tej audycji, słuchał radia właściwie niemal non-stop. Nie tylko Zetki, ale również innych konkurencyjnych stacji. Chciał zrozumieć to medium. Podpatrzeć, a właściwie podsłuchać, jak obecnie się je robi. Wiedział więc, że współczesne radio jest to dosłownie wypełnione dźwiękami, które wylewają się gęstą, kolorową falą z głośników. I dlatego to, co w tym momencie odbierali słuchacze radia Z, było tak niezwykłe. Kilka sekund absolutnej ciszy. Artur szuka pomocy po drugiej stronie szyby, w realizatorce. Wszyscy znajdujący się tam ludzie są równie zszokowani co on. Poruszają ustami, zadają sobie nawzajem jakieś pytania, ale żaden z nich nie patrzy na pisarza. Mężczyzna wie jednak, że musi coś zrobić. Te kilka sekund było darem od losu na zebranie myśli i odzyskanie zimnej krwi, ale nie może trwać wiecznie. Cisza jest najgorszą rzeczą, która może zdarzyć się w radio. Chrząka, czując, że gardło ma suche jak pieprz. Mimowolnie chwyta się blatu stołu, jakby bał się, że jakiś nagły podmuch wiatru rzuci nim o ścianę. A potem zbliża twarz do siatki osłaniającej radiowy mikrofon, mając nadzieję, że jego głos będzie brzmiał chłodno, profesjonalnie i stanowczo.
5: Zostałaś porwana?
0: Od razu karci się w myślach. Co za idiotyczne pytanie. Przecież przed chwilą sama to powiedziała. Zamiast wydobyć od niej jakieś nowe informacje, pchnąć akcję naprzód, po prostu po niej powtarza.
1: Tak.
5: Przez kogo?
1: Nie wiem. Nie wiem, kim jest ten człowiek. On stoi tutaj i patrzy teraz na mnie. Ma maskę na twarzy. Taką maskę z budzikiem.
5: Budzikiem?
1: Takim zegarkiem zabawkowym, jak z kreskówki. Boże.
5: Megi, odetchnij głęboko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.
0: Sam się dziwi, że jego głos jest taki spokojny. Mówi bowiem w równej mierze tak do niej, jak do siebie. Ma wrażenie, że całe studio wiruje. Skupia wzrok na logo Zetki zawieszonym na ścianie studia.
5: Lepiej?
0: Kolejne idiotyczne pytanie. Dziewczyna nie przewróciła się na rolkach, nie bolała ją głowa, ale została porwana. Ale co miał innego powiedzieć? Może i napisał kilka kryminałów. Może nagrał dziesiątki podcastów na temat najbardziej brutalnych i wstrząsających spraw kryminalnych. Ale żadna z tych rzeczy nie nauczyła go, jak postąpić w takiej sytuacji.
1: Nie wiem, chyba tak.
5: Czy ten człowiek, który cię porwał, jest sam?
1: Tak, tak, chyba. Tak mi się wydaje.
5: Jest razem z tobą?
1: Tak, tak. Stoi tuż obok. Patrzy na mnie teraz. Bardzo się boję. Tak bardzo błagam was, niech ktoś mnie uratuje, błagam. Zadzwońcie po policję.
5: Megi, skup się. Czego chce ten mężczyzna? Dlaczego do nas dzwonisz?
0: Znowu kilka sekund ciszy. Tak gwałtownej i niespodziewanej, że Artur był pewien, że piosenkarka się rozłączyła. Ale nie. Krótki, urwany oddech świadczy o tym, że ciągle tam była.
1: On powiedział, że jeśli chcecie usłyszeć historię, to opowie wam historię i będzie dzwonić codziennie i opowiadać kawałek po kawałku.
5: Tak?
1: Powiedział, że moje życie zależy od tego, co zrobicie z tymi kawałkami.
5: My?
1: Tak, Radio Z, słuchacze.
5: Ale co mamy z nimi zrobić?
1: Nie wiem. Powiedział, że najpierw macie ich wysłuchać. A jak je wysłuchacie, jeśli będziecie dość uważni, jeśli będziecie dość dobrzy, to już sami będziecie wiedzieć, co zrobić. Powiedział jeszcze...
5: Co takiego?
1: Że jeżeli nie pozwolicie mu opowiedzieć swojej historii, to mnie zabije.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edyta idzie z Eweliną radiowymi korytarzami. W dłoni trzyma kubek, gdzie jeszcze było sporo kawy. Chciała jednak już wracać do pracy. Ewelina najpierw oponowała, ale szybko do niej dotarło, że nie przekona upartej koleżanki.
2: Fajny ten facet, ten pisarz. Całkiem do rzeczy.
3: Może, nie wiem, nie zwróciłam uwagi.
0: Ewelina rzuca jej rozbawione spojrzenie, a potem uśmiecha się złośliwie.
2: Pasujecie do siebie.
3: Słuchaj, co ty sobie dolałaś do tej kawy, co? Wódeczki czy od razu poszłaś na tapsy?
2: Pomyśl tylko. Ty robisz podcasty kryminalne, on robi podcasty kryminalne, macie wspólne hobby. Tematy do rozmowy nigdy by wam się nie skończyły. Ja już widzę, jak spacerujecie pod rękę po łazienkach i rozmawiacie o zbrodniach Kuby Rozpruwacza. Albo o tej małej miejsc, wiesz której?
3: No, Joe Bennett Ramsey.
2: O, no właśnie.
3: Wiesz co, tobie chyba na mózg padło. Udaru dostałaś. Powiedziałabym, że od nadmiaru pracy, ale powiedzmy sobie szczerze, że ty się tutaj nie przemęczasz.
2: Wiesz, że mam rację. To by miało więcej sensu niż ty i Łukasz.
3: Nawet tak nie mów.
0: Edyta rozgląda się na boki, jakby bała się, że ktoś ich podsłuchuje. Ale nie. O tej porze na szczęście radiowy korytarz był pusty.
3: A już na pewno nie mów tak przy Łukaszu.
2: Edzia.
3: Pa. Do następnej kawy.
0: Otwiera drzwi od pokoju reporterów i wchodzi do środka. Wie, że to paniczna i pozbawiona jakiejkolwiek godności ucieczka. I że później Ewelina będzie się z tego powodu z niej nabijać. Domyśla się, że koleżanka w ten sposób stara się jej pomóc. Wielokrotnie dawała Edycie do zrozumienia, co sądzi o jej związku z Łukaszem. Że nie ma przyszłości i o samym zachowaniu jej partnera, że to nic dobrego i że według niej Edyta już dawno powinna wyrzucić go za drzwi i zmienić zamki. A kiedy nie pomagały dobre rady i szczere rozmowy przy winie, przerzucała się na złośliwe docinki, co nie zmieniało faktu, że w takich chwilach Edyta uważała Ewelinę za zwykłą zozę. Uznaje, że zachowaniem koleżanki i obawami o to, czy ta nie palnie czegoś głupiego przy Łukaszu, będzie się jednak martwić później. Teraz miała trochę spokoju, żeby zająć się materiałami, które szykowała na jutro. Krótki reportaż na temat rapera Ziemka, który zgodził się nagrać kawałek na urodziny Zetki. SMS. Jej ręka sama wędruje po telefon, ale zatrzymuje się w połowie drogi. Ma nadzieję, że to nie jest wiadomość od Łukasza. W tej chwili wolałaby, żeby to było cokolwiek innego. Alert bezpieczeństwa RCB, oferta od operatora, a nawet wiadomość od jakiejś firmy, która próbuje jej wcisnąć fotowoltaikę. Ale oczywiście to jest Łukasz. Co u ciebie? Pisze. Edyta wie, że wcale nie interesuje go odpowiedź na to pytanie. Rozmawiali przecież ledwo przed kilkoma minutami. To był sposób, w jaki ją kontroluje. Pewnie teraz siedzi z zegarkiem w ręku i sprawdza, ile sekund minie, zanim mu odpisze i czy zmieści się w jakimś arbitralnie wybranym przez niego okienku czasowym. Czuje wstręt do siebie samej, bo zamierza mu odpowiedzieć najszybciej, jak to możliwe.
4: O Boże, musicie mnie wysłuchać. Musicie mnie wysłuchać, on chce mnie zabić, rozumiecie? Jakiś facet mnie porwał i chce mnie zabić, że mnie nie wysłuchacie.
0: Podrywa się z krzesła i wbija wzrok w zawieszony pod ścianą głośnik, z którego non-stop leci Radio Z.
5: Zostałaś porwana?
2: Ty też to słyszysz?
0: Edyta wybiega z newsroomu i pędzi w stronę windy. Zjeżdża na parter, tam, gdzie jest studio, z którego nadaje program Artur.
6: A to jest naprawdę, czy to jest jakaś akcja marketingowa, Agnieszka?
7: Nie mam pojęcia. Nikt mi nic nie mówił.
8: Na mnie nie patrz, ja tu jestem od przyciskania guzików.
6: A skąd ona dzwoni?
8: No z telefonu.
6: No wiem, że z telefonu, ale skąd? Z Warszawy, z Łodzi, z Koziej Wólki.
8: No skąd mam wiedzieć, Tobi? To jest konsoleta, a nie sprzęt służb specjalnych. No mogę ją podgłośnić, ale nie namierzyć.
6: Agnieszka.
7: Marketing też nic nie wie.
0: Ornowski chwyta się za głowę. Dobra, to jest niewątpliwie kryzys. Ale był przecież już w gorszych sytuacjach. Jak wtedy w Iraku, kiedy wpadli w zasadzkę. Siedzieli wtedy przez pół godziny kuląc się nad rozwalonym samochodem, bojąc się nawet wychylić, żeby nie oberwać odkryjącego się gdzieś w oddali snajpera. Po 30 minutach pojawili się Amerykanie i wydostali ich z tej pułapki. Przez ten czas Ornowski zdążył 4 razy pożegnać się z życiem i 3 razy obiecać sobie, że już nigdy nie pojedzie na żadną wojnę. Obietnicę tę oczywiście złamał. Teraz jest w bezpiecznym studio, w bezpiecznej Warszawie i nikt do niego nie strzela. da sobie radę.
6: Bartek, czyli nie jesteś w stanie ustalić, skąd dzwoni, tak?
8: Mówiłem, to jest konsoleta, a nie...
6: Sprzęt służb specjalnych wiem, widzę, ale... Naszepnij do słuchawki Arturowi, żeby trzymał ją na antenie najdłużej jak może. Niech wydobędzie z niej maksimum informacji.
8: Chyba właśnie to robi.
6: Świetnie.
8: Czy w takim razie powinienem i tak mu powiedzieć?
0: Redaktor spogląda na siedzącego po drugiej stronie szyby pisarza. Artur nie jest dziennikarzem. Z tego, co Ornowski wiedział, nie odbył żadnego szkolenia z postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zresztą, dlaczego miałby? Do tej pory siedział bezpiecznie zakopany w świecie może i makabrycznych, ale jednak wymyślonych historii. O dziwo, daje sobie radę. Jakby instynktownie wiedział, co powinien w takiej sytuacji zrobić.
6: Nie, póki mu idzie, to nic nie mów. Ale monitoruj go i podpowiedz mu coś, jak straci wątek.
8: Dobra.
6: Agnieszka!
7: Tak?
6: Zadzwoń proszę do tej Megi.
0: Drzwi do studia otwierają się i do środka wpada młoda dziewczyna. Ornowski ją kojarzy. Była jedną z reporterek, rzadko wpuszczaną na antenę. Krótko u nich pracowała. Pół roku, może rok, nazywała się Ewa, Edyta, Ewelina, jakoś tak. Zresztą, nieważne. Ornowski w pierwszej chwili chce jej kazać spadać z realizatorki, ale rezygnuje, bo dziewczyna miała dość rozumu, żeby nic nie mówić i usunąć się na bok. Uznaje, że dopóki nie będzie przeszkadzać, to może zostać. Kto wie, może potem przyda się jeszcze jeden świadek tej chorej sytuacji.
7: Nie odbiera.
6: To zadzwoń do jej managementu, jak to jest jakiś chory kawał.
7: Sama wyrwę nogi z tyłka Megi i każdemu, kto w tym maczał palce.
6: Dziękuję. Ktoś wie, gdzie ona mieszka?
7: A po co?
6: No nie wiem, no po co, żeby sprawdzić, czy nie siedzi sobie teraz bezpiecznie w domu, popija winko i śmieje się, jaki świetny numer nam wycięła.
7: Nie wiem, gdzie mieszka, ale wiem, gdzie powinna być.
6: Gdzie?
7: U tego rapera Ziemka. W jego chacie pod Campinosem. Chwalił mi się, że będą razem nagrywali piosenkę dzisiaj wieczorem. Zresztą to ma być jakiś numer dla nas, na jubileusz. Dlatego też z nim gadałam. No wysłaliście mnie tam, żebym zrobiła z nim kilka dźwięków do audycji kulturalnej.
0: To wiesz, Ornowski szturcha asystentkę. Ta zasłania głośnik komórki otwartą dłonią.
7: To prawda. Mieli dla nas nagrywać piosenkę, ale nie wiem, czy na pewno dzisiaj. Na pewno.
6: I ty wiesz, gdzie to jest?
7: Tak.
6: No to jedź tam. Agnieszka?
7: Tak.
6: A ty dzwoń do tego Ziomka. Ziemka. Ziomka.
7: Ziemka.
6: Ziemka, Ziomka, mam to gdzieś, dzwoń do niego. To brzmi jak coś, co mógł wymyślić jakiś zjarany hip-hopowiec. Ja biorę policję na siebie. Musimy jak najszybciej się z nim skontaktować. Ej, ty, potrzebujesz na taksówkę?
7: Mam samochód.
6: I to jedź. A, jeszcze jedno.
7: Tak?
0: Ornowski waha się. To wygląda na kawał. Nie wie, kto go wymyślił, nie wie, kto jest za niego odpowiedzialny, ale to jest chyba jakiś głupi żart. To musi być żart. Albo jakaś jego część. Boi się jednak, że wcale tak nie jest.
6: Uważaj na siebie.
0: Megi patrzy jak zahipnotyzowana na telefon leżący na wyciągniętej dłoni tamtego człowieka. Dłoni schowanej w czarnej, skórzanej rękawiczce. Stary aparat. Pewnie więcej niż 10-letni. Z popękanym wyświetlaczem i brudną obudową. Wątpi, żeby dało się na nim zrobić coś więcej niż zadzwonić czy wysłać SMS-a. Pewnie trudno odpalić na nim najprostszą przeglądarkę, już nie wspominając o Instagramie czy przygotowaniu filmików na TikToka. Nie, żeby teraz to był jej największy problem, ale pozwala swoim myślom odpłynąć w tę stronę, bo wszystko jest lepsze, nawet takie głupoty, niż zastanawianie się nad tym, co się właśnie dzieje. I woli oglądanie z każdej strony tego telekomunikacyjnego zabytku, niż patrzenie na człowieka, który ją porwał. To wszystko wydarzyło się tak szybko. Najpierw Ziemek otworzył drzwi od budzącego ciarki domu, do którego zaprosił ją tylko po to, żeby spróbować ją przelecieć. Od początku przeczuwała, że przyjazd tam to zły pomysł. Ale mieli już obsuwę w nagrywaniu tej piosenki. Jej menadżerka naciskała i powtarzała, jaki to prestiżowy projekt i jak bardzo Zetce zależy, więc w końcu uległa i wybrała się pod ten Campinos. Znowu odlatuje. Znowu jej się wszystko miesza. Ziemek poszedł otworzyć drzwi. Potem usłyszała, jak się z kimś szamocze, a później kroki. Tylko zamiast rapera w salonie jego domu pojawił się ten człowiek. Dziwny. Jakoś tak koślawo zbudowany facet. Jak ktoś, kto ani razu nie wyciskał sztangi, ale przez całe życie przynosił ciężary. A może tak się jej skojarzył, bo miał na sobie niebieski roboczy kombinezon. A na twarzy... nie. Do twarzy jeszcze wróci. Teraz nawet nie potrafiła o tym pomyśleć. Przypomniała sobie natomiast jego głos.
5: Lubię twoje piosenki.
7: O, fan, jak miło.
0: Taka głupia myśl naprawdę pojawiła się w jej głowie.
1: ale tylko na moment. Zaraz zgasła jak iskra. Bo przecież wiedziała, że to żaden fan i że dzieje się coś złego. Zaczęła uciekać. Popędziła na tył domu, próbując przewrócić każdy mebel, który mijała, bo przecież tak zawsze robili na filmach. On pobiegł za nią. Był zaskakująco szybki jak na takiego koślawego człowieka. Udało jej się dotrzeć do drzwi tarasowych. Otworzyła je szeroko. Uderzyło w nią chłodne, wieczorne powietrze. Przed sobą widziała groźny, czarny gąszcz kampinoskiej puszczy. Ale wiedziała, że jeśli uda jej się tam dotrzeć, to będzie bezpieczna. Skoczyła do przodu, ale w tej samej sekundzie poczuła, jak mężczyzna chwyta ją w pół. Przytrzymuje, a potem wbija jej strzykawkę w ramię. Szamotali się jeszcze przez chwilę, ale słabła z każdą sekundą. Później mięśnie odmówiły jej posłuszeństwa. Przed oczami zrobiło się ciemno, a potem obudziła się tutaj. A ten mężczyzna, na którego teraz bała się nawet spojrzeć, wytłumaczył jej, co ma zrobić. Siedzi na niewygodnym krześle. Nogi ma wolne, ale ręce z tyłu związane plastikową trytytką, która teraz boleśnie wbija się w jej nadgarstki. Kończy wypowiadać swoją kwestię. Potem rozlega się głos prowadzącego audycję. Jest w takim stanie, że nie potrafi zrozumieć nawet pojedynczych słów. Wypowiadane przez niego zdania zmieniły się w bezkształtny strumień dźwięków. Tymczasem mężczyzna nachyla się w jej stronę. Jej nozdrza atakuje jego zapach. Ostra woń potu i taniego dezodorantu, którym spryskał się zdecydowanie zbyt obficie. Już lepiej by zrobił, gdyby zamiast tego użył zwykłego prysznica i kawałka mydła.
9: Bardzo dobrze sobie poradziłaś. Jestem z ciebie bardzo zadowolony. No, ale miałaś zrobić jeszcze jedną rzecz. Pamiętasz? O to cię prosiłem.
1: Maggie kiwa głową i przy tej czynności mimowolnie podnosi wzrok. Wtedy ją widzi. Maskę. Maskę, która przedstawia szeroko uśmiechnięty, kolorowy bucik. Zasłania całą jego twarz. Także widzi tylko zimne, ciemne oczy.
9: Zrób to.
1: Dziewczyna bierze głęboki wdech. Czuje, jak do oczu zaczynają napływać jej łzy. Do tej pory się jakoś trzymała, ale teraz ten człowiek każe zrobić jej coś złego. Coś naprawdę złego.
10: Na koniec.
11: Na koniec? Co na koniec?
10: Na koniec chciałabym zaśpiewać piosenkę.
12: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już w poniedziałek po drugiej w Radiu Z.

trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Bez skazy kontrafatalne, czyli prezydent oczami polityków. Wczoraj minął rok od

0: Zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Urząd Głowy Państwa. Czas więc na pierwsze podsumowania. A jakie są oceny ostatnich 12 miesięcy? O tym Karolina Olszewska-Merk.
1: Zgodnie z linią politycznych podziałów, czyli Prawo i Sprawiedliwość kreśli niemal laurka, obóz władzy przeciwnie widzi wyłącznie minusy i to potężne. A usilne próby znalezienia choć jednego plusa kończą się albo niczym, albo jak w przypadku senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, opinią trochę z przymrużeniem oka.
2: Nie jest to prezydentura bezterminowa i wiemy, że się wreszcie kiedyś skończy.
1: Na razie po tym pierwszym roku mamy już absolutny rekord, bo Karol Nawrocki jak żaden prezydent wcześniej zawetował aż 41 ustaw.
0: Andrzej Duda przez 10 lat korzystał z weta 19 razy, Aleksander Kwaśniewski 35. Po utonięciu 2 trzynastolatków w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Na dzikiej plaży bawiło się 3 chłopców. Jeden z nich, mimo sprzeciwu kolegów, wszedł do jeziora i zniknął pod wodą, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
0: Mimo reanimacji nastolatków nie udało się uratować. 37-latek odpowie za pobicie, znieważenie na tle narodowościowym i jazdę po alkoholu. Policja w Gdańsku dostała zgłoszenie o pobiciu przypadkowych osób na ogródkach działkowych. Mężczyzna jeździł tam samochodem. Zwrócił mu uwagę obywatel Ukrainy. 37-latek zaatakował go, wyzywał i próbował pobić. Napastnik był pijany, okazało się, że nie ma prawa jazdy. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Subwencja pomniejszona, kasacja oddalona. NSA oddalił skargę PiS-u w sprawie wypłacania partii pieniędzy z subwencji i dotacji. Podtrzymał decyzję wojewódzkiego sądu, który uznał, że minister finansów może pomniejszyć wypłatę pieniędzy, jeśli działa na podstawie decyzji PKW. Co dokładnie dla PiS-u oznacza oddalenie skargi, tym tematem zajął się reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Ostateczne pożegnanie się ze znaczną częścią pieniędzy z subwencji i dotacji. Przypomnijmy, blisko 2 lata temu sprawozdanie PiS-u z wyborów parlamentarnych zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą, która uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne pieniądze publiczne. Po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański wstrzymał wypłatę części pieniędzy dla PiS-u, a partia uznała, że to działanie bezprawne i złożyła skargę na bezczynność organu. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie szefa resortu finansów. Jan Kielak, Radio Z.
0: Do wyroku NSA odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji, tak uważają analitycy rynku paliw. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówiła mi analityk rynku Urszula Cieślak.
6: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
5: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Obniżony mógłby zostać jedynie VAT, ale i taki ruch dałby sporą ulgę kierowcom, bo przełożyłoby się to o korekty cen paliw w dół, nawet o złotówkę za litr. A analitycy oceniają, że obniżki na stacjach będą, ale bez hura optymizmu. Według wyliczenia Petrol.pl benzyna aktualnie średnio kosztuje 7,55 zł, a litr diesla 8,22 zł. Jest jednak szansa, że ceny spadną o kilkanaście groszy w najbliższych dniach po uspokojeniu się sytuacji na giełdzie i zapowiedziach rozwiązania konfliktu USA z Iranem. Ale jak mówi Radio Z Jakub Bogucki, analityk w portalu, trudno o prognozę długoterminową.
7: Ten konflikt już kilka razy się kończył i jakoś zakończyć się cały czas nie może niestety. Także tutaj myślę, że dopóki nie zobaczymy realnych dokumentów, podpisów, ustaleń, które wszystkie strony konfliktu będą w stanie przestrzegać, no to trudno mówić o powrocie do normalności.
0: Według analityka sytuacja jest niepewna i też może wpłynąć na decyzję rządu, czyli w jakiej formule przywrócić program osłonowy dla kierowców. Niemcy chcą konsultacji wewnątrz NATO. To reakcja na odnalezienie na lotnisku Lipskie Halle drona z materiałem wybuchowym. Według tamtejszych służb to pierwszy taki przypadek w historii, a konstrukcja drona wskazuje, że za potencjalnym atakiem mogła stać Rosja. Jeden z czołowych polityków partii rządzącej chce uruchomienia artykułu 4 sojuszu. Czy konsultacje są możliwe? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
8: Teoretycznie tak, jeśli wniosek zostanie poparty przez niemieckiego kanclerza. Wprawdzie do samego ataku nie doszło, bo w maszynie uszkodzony został zapalnik, ale bezzałogowiec z materiałem wybuchowym został odnaleziony na lotnisku w Lipsku, przy samolotach ukraińskich, ale także przy maszynach należących do państw NATO. Wiadomo, że za budową maszyny nie stali amatorzy, a użyte materiały wybuchowe sugerują ślad nieprzychylnego sojuszowi mocarstwa. Na razie niemiecki rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.
0: Konsultacje wśród członków NATO są zwoływane na wniosek jednego z krajów, który może być zagrożony. Polska na ten artykuł powołała się rok temu, kiedy w naszą przestrzeń wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Dzień dobry, z nami jest Tomasz Siemaniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10: Tak, energicznie od rana. Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CPN? Ceny paliw niżej, tak czy nie?
11: Premier Donald Tusk mówił na ten temat, że ta sprawa jest rozważana i że jest prawdopodobna decyzja co do końcówki sierpnia, powrotów z wakacji. Analizujemy, co się dzieje w Zatoce Perskiej, ceny światowe, no i z pewnością premier bądź minister finansów i gospodarki będą się w tej sprawie wypowiadać.
10: Czyli można powiedzieć, że na ten moment to jest być może. Oczywiście czekamy na wasze opinie. Sonda na radioz.pl, której wyniki poznamy pod koniec części radiowej, czyli być może.
11: No, to tak jak premier powiedział, ja tymi sprawami się bezpośrednio nie zajmuję.
10: Ale rząd się wczoraj tym zajmował, czy nie?
11: Natomiast nie. Wczoraj rząd nad tym nie pracował. Pracuje nad tym minister finansów i gospodarki. No, pamiętajmy też, że po prostu to jest kosztem naszych podatków. To nie jest tak, że jakoś za darmo się to bierze i po prostu rząd obniża. Rząd zdecydował wtedy w tej najtrudniejszej sytuacji po wybuchu wojny, po tym, gdy ceny skoczyły rekordowo ropy na światowych rynkach, żeby złagodzić przez kilka miesięcy. Ale oczywiście kosztem wpływów do budżetu, więc tutaj jest coś za coś.
10: Ale pamięta pan, że przed wyborami, kiedy byliście szef opozycji, no to przyszły premier Donald Tusk tak ochoczo mówił, że w sumie gdyby on był premierem, to byłoby paliwo 5,19. To jest po prostu przywoływane w każdym możliwym momencie teraz.
11: Program CPN pokazuje, że rząd zrobił wszystko, żeby złagodzić skutki wielkich podwyżek cen na rynkach światowych i w Polsce benzyna, patrząc na sąsiedztwo europejskie, była zdecydowanie najtańsza i to jest konkret, który Polacy odczuli w swoich kieszeniach.
10: Ale kiedy może zapaść decyzja w takim razie? I to obowiązywałoby tylko od ostatniego tygodnia wakacji. Na
11: ja
10: jak
11: nie
10: długo?
11: Chcę mówić na razie... nie chcę mówić o szczegółach. Premier na ten temat się wypowiedział i na pewno rząd będzie nad tym pracował i ze stosownym wyprzedzeniem będzie to ogłoszone.
10: Ale wczoraj tutaj na pana miejscu siedziała była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, no i się chwaliła, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości to się znajdowały pieniądze na takie duże cele społeczne, duże programy społeczne pomimo trudnych warunków i że właściwie taki program powinien obowiązywać się CPN, ceny paliw niżej przez całe wakacje. Jakie rząd powinien znaleźć pieniądze.
11: Jakie były ceny za rządów PiS, też benzyny, jaka była inflacja, jaka była drożyzna. Myślę, że pani premier Szydło może zarabiając doskonale w Europarlamencie już utraciła taki kontakt z polskimi cenami i zapomniała, jak to było za rządów PiS-u. Na szczęście premier Morawiecki z prezesem Kaczyńskim w swych dynamicznych dyskusjach bardzo przypominają, jak te 8 lat wyglądało.
10: No jutro minie rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego na ten urząd właśnie. Jak pan ocenia tę prezydenturę w skali od 1 do 10?
11: Nisko tę prezydenturę oceniam.
10: Ale co, 5, oczywiście, 4, 3?
11: Zaraz powiem. Oczywiście nie głosowałem na prezydenta Karola Nawrockiego, więc mój poziom oczekiwań tutaj nie był wysoki. Widzę w tym sporo takich działań, które prowadzą do paraliżu państwa. Te weta rekordowe, te blokowanie różnych nominacji, ta ciągła wojna z rządem i też kompletnie nie widzę żadnej wizji tej prezydentury. Parokrotnie prezydent próbował, pamiętam 3 maja, jakieś zmiany konstytucyjne, szybko to porzuca, więc nie wiemy, jaka jest jego wizja Polski. Poza tym może, że chciałby, żeby w 2027 roku prawica wygrała wybory, to słaby, ten pierwszy rok słaby i oceniłbym nisko. Myślę, że to jest jakieś 2-3 po prostu w skali od 1 do 10.
10: To rzeczywiście nisko. 41 wet. Podpisałem 245 ustaw jako prezydent, choć nie jestem notariuszem rządu, tak mówił ostatnio pan prezydent pod koniec lipca. I mówił jeszcze tak, że niektórzy mają problem z matematyką i ze statystyką, nazywając mnie wetomatem.
11: To nie jest kwestia liczb, tylko kwestia wagi różnych ustaw. Ja nie jestem w stanie do dzisiaj zrozumieć, dlaczego prezydent wetował kilkukrotnie ustawę porządkującą rynek kryptowalut. Przecież to są regulacje europejskie oznaczające kontrolę państwa nad ważnym segmentem rynku, oznaczającą ochronę klientów, ale mimo to wetował. Więc te weta są w sprawach bardzo istotnych. Ustawy różne oczywiście też podpisuje, natomiast to silne wrażenie opinii publicznej, że paraliżuje państwo i że jest nie trudnym partnerem dla rządu, tak jak poprzedni prezydenci, gdy była taka właśnie kohabitacja, czyli obóz rządowy miał inne korzenie polityczne niż prezydent, tylko po prostu jest to programowa walka z rządem. To bardzo źle, to rozciąga się na coraz to nowe obszary, coraz to nowe sprawy i po prostu paraliżuje państwo.
10: No ale w rankingu zaufania, jakby nie patrzeć, Karol Nawrocki jest liderem od wielu miesięcy. Ostatnio też był taki sondaż, kto jest liderem na prawicy. 32% ankietowanych wskazało, że nikt, ale już 20,4% wskazało, że jest to Karol Nawrocki. Nie prezes Kaczyński. Prezes Kaczyński był następny w kolejce, ale jednak tym numerem jeden, gdyby kogoś wskazać na lidera prawicy, to był Karol Nawrocki, więc można powiedzieć, że prezydent cieszy się jednak sympatią pewnej znaczącej części społeczeństwa.
11: No, tak pokazują te badania, natomiast mówi pani redaktor o prezesie Kaczyńskim, to tam co najmniej 5 już jest liderów prawicy, jeszcze były premier Morawiecki, prezesi Bosak i Mentzen i Braun, tak, więc tutaj chętnych do tego liderowania jest bardzo dużo. Rzeczywiście prezydent Nawrocki wydaje się zdystansował się mocno od macierzystego obozu, czyli od PiSu i stara się właśnie patronować całej prawicy. Czym to się skończy? Zobaczymy. Prezydent ma określoną ustrojową rolę. Prezydent powinien być arbitrem, powinien łączyć, nie powinien wprost wspierać jednej strony politycznej. Zobaczymy, jak dalej to się będzie układało. Rok prezydentury minął bardzo szybko, to powinna być też taka wskazówka dla prezydenta Nawrockiego, że czas w polityce płynie niesłychanie szybko i czas może przemyśleć, no tak jak mówiłem wcześniej, po co jest ta prezydentura, co chce dać Polsce i czy uczestnictwo w takiej bieżącej walce politycznej, te ciągłe wycieczki jego współpracowników, takie osobiste pod adresem rządu. Czy to jest właściwa droga? Czy tego chcą obywatele?
10: Prezydent Nawrocki ułaskawił między innymi ostatnio Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. To jest jeden z fanów Legii i taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych, można powiedzieć, liderów dopingu na warszawskiej Żylecie, na stadionie Legii. I jak napisał w mediach społecznościowych pana kolega, szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk, napisał tak: no niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. A co mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz? Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. A pan co powie?
11: No to bardzo niegrzeczna wypowiedź rzecznika, no bo prezydent podejmuje decyzje, a inni mogą te decyzje komentować, tak jak prezydent i jego urzędnicy komentują decyzje rządu. Rzeczywiście, no bo ta decyzja prezydenta dotyczy zakazu stadionowego, to znaczy zakazu wchodzenia na stadion. Wydaje się, że instytucja ułaskawienia no trochę się rozmienia na drobne przy tego rodzaju kierunku, no bo to jest wykroczenie, to nie jest przestępstwo, więc no tak jak to premier Tusk powiedział, no widzimy co się dzieje, widzimy jaki to jest kierunek i o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast takie właśnie słowa wara i tak dalej, no podgrzewają emocje w polskiej polityce. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy urzędnicy prezydenta, którzy się ścigają w takim agresywnym języku, w atakowaniu rządu. Tak nie było. Tak nie było za prezydenta Dudy, tak też przecież konkurenta naszego obozu. Jednak nie przypominam sobie agresywnych wypowiedzi jego urzędników pod adresem rządu, czy pod czymkolwiek adresem.
10: No ale rzeczywiście Rafał Leśkiewicz mnie tutaj zaskoczył trochę, bo do tej pory był raczej dość, powiedziałabym, taki wstrzemięźliwy w swoich wypowiedziach. Pan prezydent, jak pamiętamy, zawetował też ustawę o likwidacji CBA. To akurat taki kamyczek do pana ogródka. Będzie drugie podejście do tej sprawy, czy też nie? Bo tak jak na przykład była wspomniana przez pana ustawę o regulacji rynku kryptowalut, no to były trzy podejścia, właściwie ciągle była ta sama ustawa i oczekiwali się na ten sam efekt. No ale czy tutaj będzie drugie podejście? Czy będziecie jeszcze chcieli zlikwidować CBA, czy już po prostu sobie to, że tak powiem, odstawiacie na łoczny tor?
11: Zmieniamy CBA od samego początku naszych rządów. Nie ma upolitycznienia. Wszyscy szefowie to są fachowcy, począwszy od szefa Strzelczyka, niedawno szef Centralnego Biura Śledczego Policji, generał Luba objął obowiązki zastępcy. Nie ma kamer pod domami, nie ma ochrony rządzących, tak? CBA prowadzi z równą energią sprawy dotyczące byłego rządu i różnych osób też związanych z obecnym obozem politycznym. Będziemy szukali bliższej współpracy z policją, odpolityczniania i działania CBA w takich warunkach, że nikt nie posądza tutaj o jakąś partyjność czy polityczność. To, co było chorobą czasów PiS-u, Pegasus, te wszystkie historie. Właśnie ta ochrona rządzących, wiele takich jest historii, że gdy chodziło o polityka PiS-u, CBA natychmiast musiało się wycofywać. Więc dziś działa profesjonalnie, normalnie i staramy się, żeby... Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby prezydent tę ustawę podpisał. To była mądra ustawa, wzmacniająca walkę z korupcją, przenosząca no właśnie do policji dużo takich rzeczy, których nie musi robić służba specjalna. Więc ta decyzja...
10: I CBA była, zostaje, tak rozumiem?
11: Ta decyzja prezydenta była motywowana ideologicznie. Nikt tam nie wniknął w ogóle w tę ustawę, w rozwiązania tej ustawy, no tak, co my proponujemy.
10: Kiedy powoływano CBA, no to wtedy Platforma Obywatelska, no teraz Koalicja Obywatelska, no głosowaliście za powołaniem CBA, z tego co pamiętam.
11: No tak, to były lata, gdzie rzeczywiście korupcja była ogromnym problemem i kto mógł przewidzieć wtedy głosując, że dojdzie do takich patologii, do tych wszystkich historii, agenta Tomka, próby szukania czegoś na Andrzeja Lepera, wszystkich
10: rozumiem,
11: tych historii.
10: Ale rozumiem, że CBA zostaje, tak? Dokończymy to. Natomiast muszę teraz...
11: Zostaje, no bo po prostu ustawa została zawetowana, więc CBA musi normalnie, profesjonalnie działać i o to dbamy każdego dnia.
10: Czy rząd już teraz powinien powrócić do programu CBA? Tak, odpowiedziało 62%, nie 38%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube i na Platformie X. Tomasz Siemoniak z nami zostaje. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam razem z panem ministrem.
9: To jest gość Radia Z.
10: Szczerze mówiąc, myślałam, że wszyscy powiedzą, że 100% będzie, że wszyscy będą jednomyślni, a jednak nie. No jednak można powiedzieć, że jedna trzecia, tak mniej więcej, ponad jedna trzecia opowiedziałaś za tym, że jednak no, rząd nie powinien powracać do programu CPN. Bo ile trzeba było dopłacić z budżetu?
11: No to są miliardy złotych, tak? No. To są miliardy złotych, które nie wpłynęły od koncernów paliwowych. Też zwrócę uwagę, bo tu łączą się dwa wątki nam, CPN-u i prezydenta Nawrockiego, który zawetował ustawę, która pozwalała nakładać taki nadzwyczajny podatek na koncerny od zysków z tego. Przecież jak ceny są wyższe, to koncerny paliwowe zarabiają wyżej. I był plan taki, żeby nowy CPN z tego właśnie finansować. Prezydent też to zawetował. Trochę absurdalnym argumentem, moim zdaniem, że to prawo nie może działać wstecz i tak dalej, więc w jakiś zdumiewający sposób zadziałał w interesie tych koncernów. Natomiast wyniki sondażu naszych słuchaczy pokazują, że no, ludzie widzą tutaj różne aspekty tej sprawy. Z jednej strony każdy chciałby płacić mniej na stacji benzynowej, gdy tankuje, to jest jasne, ale z drugiej strony też wielu ludzi rozumie, że to właśnie budżet, tak? To znaczy, że no też tak, ludzie, tak, którzy nie jeżdżą samochodami, tak? Jakby patrzą na to wszystko.
10: Ale jak niektórzy ministrowie chyba mieli takie doradztwo, że jak kogoś nie stać, to po prostu powinien zrezygnować z samochodu, jak kogoś nie stać na takie drogie paliwo, no to chyba jednak to było trochę, no nie, powiedziałbym, niesmaczne, nieeleganckie i w ogóle no aroganckie.
11: Nie znam takiej wypowiedzi, nigdy bym w życiu tak nie powiedział. Dlatego też, że nawet jak ktoś nie ma samochodu i nie jeździ, to ceny benzyny są we wszystkim, tak?
10: W każdym
11: bochenku chleba, w
10: tak
11: każdym,
10: jest.
11: Więc jasne jest, że w naszym wspólnym interesie jest to, żeby ceny benzyny były jak najniższe, rząd robi wszystko w tym kierunku, natomiast też pamiętajmy o przyczynach, no to jest trwająca od jeszcze zimy, od tam przełomu lutego, marca, wojna teraz zawieszona, ale wciąż cieśnina Ormus z problemami, nie jest żeglowna i ceny ropy na światowych rynkach przez to poszły do góry.
10: No one tam, można powiedzieć, wachlowały. A czy pan wie, co się dzieje z byłym działaczem Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, który pracował? A nie dziwi pan, że nie został przesłuchany jeszcze przez prokuraturę? Chociażby
11: To są decyzje prokuratury.
10: Świadka.
11: To są decyzje prokuratury. Prokuratura ma swoją procedurę działania w takich przypadkach. Nie chcę się do tej sprawy jakoś odnosić, bo nie znam tutaj żadnych szczegółów, natomiast zwykle jest tak, że najpierw się

czwarta. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 1240 interwencji strażaków po burzach i wichurach w całej Polsce, również z gradem. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 4 osoby zostały ranne. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim przewrócone drzewo spadło na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 2 osoby zostały ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód, osobowy raniąc 1 osobę. Ponad 100 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory w warmińsko-mazurskim. Silny wiatr wywrócił 4 żaglówki, jednostki zatonęły na pokładach. Było prawie 40 osób, w większości dzieci. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Karol Nawrocki świętował pierwszą rocznicę prezydentury. Obchody zorganizowano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki podkreślił, że nigdy nie zejdzie z drogi, na którą wszedł w czasie kampanii wyborczej. Będę i pozostanę waszym głosem, zwrócił się do zgromadzonych.

0: badanych. Najnowsze sondaże pokazują, że ponad połowa badanych pozytywnie ocenia urzędowanie Karola Nawrockiego.
1: Wszystko, co robi prezydent Karol Nawrocki, to spełnia moje oczekiwania.
2: Gdyby jeszcze była odpowiednia współpraca rządu z prezydentem, myślę, że rola Polski na świecie by była zdecydowanie większa.
3: No, nie podoba mi się te ułaskawienia jego, nie podoba mi się beta na wszystko. No, niestety nie ma na kogo głosować.
0: Mówili odwiedzający okolice Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Rządząca koalicja mówi jednak o zawetowaniu aż 41 ustaw. Ogromna skala nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Ratusz ujawnił wyniki audytu we wszystkich miejskich placówkach. Najwięcej zastrzeżeń jest do szpitala na Ursynowie, gdzie pracował młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk. Dochodziło tam do fałszowania grafików, braku kontroli czasu pracy i wypłacania podwójnych wynagrodzeń. O szczegółach audytu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Wynagrodzenia w szpitalu południowym wypłacano w oparciu o grafiki, które wypełniali sami lekarze. Nie korzystano przy tym z elektronicznego systemu czasu pracy. Sam Kacprzyk zatrudniony był jako koordynator SOR-u, mimo że taka funkcja, jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, formalnie nie istniała.
5: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, który był na drugim roku specjalizacji.
4: Szpital dostał ponad 40 zaleceń zmian.
0: Lekarz rekordzista w szpitalu południowym miał 5-dobowy dyżur. Lewica apeluje do rządu o rozwiązania, które podczas upałów poprawią komfort pacjentów w szpitalach. Jak mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, mamy wysokie temperatury, a nie mamy przepisów dotyczących wentylacji czy klimatyzacji.
6: Nie może być tak, że polscy pacjenci na geriatriach, na internach, na oddziałach długoterminowych, po operacjach, w stanach zagrożenia życia leżą teraz jak w piekarnikach. I nie chodzi tutaj o to, żeby wydać rozporządzenie, że każdy dyrektor szpitala ma teraz zamontować klimatyzację, ponieważ na to tych szpitali jest nie stać.
0: Dlatego musi być program rządowy i muszą być na to pieniądze. Jeśli tego nie będzie, Lewica przygotuje rozwiązania systemowe. A w wielu szpitalach wciąż brakuje klimatyzacji na salach i korytarzach i utrudnia to przetrwanie najgorętszych dni. Dlaczego tak wiele placówek, na przykład na Śląsku, wciąż nie instaluje takich urządzeń? Sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Szpitale tłumaczą się przepisami epidemiologicznymi, ale zakazu używania klimatyzacji nie ma. Są za to surowe zasady, między innymi konieczność montowania osobnych instalacji na oddziałach. To duży koszt i trudne zadanie, szczególnie w starych budynkach. Są jednak placówki, które walczą z upałem, jak Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
8: Tam działa 200 klimatyzatorów.
7: Mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafańska. Tam jeden z oddziałów ma już klimatyzację, w pozostałych pracują wentylatory. Pacjenci mają dostęp też do zimnej wody. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Przepisy wymagają wentylacji, między innymi na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych i w izolatkach. Nie ma natomiast takiego obowiązku w zwykłych salach z łóżkami dla pacjentów. Upały od dziś odpuszczą, choć tylko na chwilę. Już w niedzielę w części kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Huśtawka pogodowa jest naprawdę duża, mówi Michał Folwarski z IMGW.
9: Północ kraju to tutaj zdecydowanie nad morzem najchłodniej, w okolicach 19, ale no od upałów już odetniemy wszędzie. Trochę cieplej znowu się zrobi pod koniec weekendu, czyli w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju. Poniedziałek już ten upał się trochę rozleje.
0: Dziś też uważajmy na burze, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Po wypadku w Piotrkowie Trybunalskim policja przypomina, by przejeżdżając obok terenów leśnych zachować szczególną ostrożność. Kierowca, który próbował ominąć sarnę, wjechał do zbiornika wodnego. Co mówią policjanci? Na tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Dzikie zwierzęta na drogach pojawiają się najczęściej o zmierzchu i o świcie. Właśnie wtedy przejeżdżając w okolicach lasów trzeba być szczególnie ostrożnym i po prostu zwolnić, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
11: Światło samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć. Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.
10: Obserwujmy uważnie pobocze. Nie zapominajmy też, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli w zasięgu naszego wzroku pojawi się jedna sarna czy dzik, trzeba się spodziewać też kilku innych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W Piotrkowie Trybunalskim kierowcy udało się wyskoczyć z samochodu, zanim auto wpadło do wody. Mężczyźnie na szczęście nic się nie stało. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku na półmetku. Turyści i pogoda dopisują, mówi Marciej Korolczuk, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich.
12: Jesteśmy zadowoleni, pogoda dopisuje, frekwencja dopisuje, wydarzenia odbywają się wszystkie zgodnie z planem. Program jest bardzo bogaty i zróżnicowany, bo zależy nam na tym, żeby trafić i do najmłodszych, i do młodzieży, i do seniorów, i do turystów, i do mieszkańców.
0: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. W przyszłym tygodniu niezwykłe spektakle i możemy się spodziewać na niebie. 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca. Całkowite będzie można obserwować w Hiszpanii, Islandii i Grenlandii. W Polsce także będziemy mieć dobre widoki, zwłaszcza na południowym wschodzie, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
13: W Polsce będziemy widzieli bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogło być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień, to będzie taki rogalik zachodzący, absolutnie niezwykły widok.
0: Po tym zaćmieniu czeka nas maksimum roju Perseidów. W nocy z 12 na 13 sierpnia będzie można obserwować od 70 do 80 spadających gwiazd na godzinę. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radio Z zapraszam za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
15: Dzień dobry, z nami jest Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Jeszcze nie poseł, ale może w przyszłości o tym też będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry.
15: I pytanie państwu. Numer 1, krótkie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy Karol Nawrocki sprawdza się jako prezydent, tak czy nie?
16: Na pewno zdecydowanie bardziej niż jego poprzednicy, więc tak.
15: Czyli jest lepszy niż Duda?
16: Zdecydowanie, zdecydowanie.
15: A dlaczego lepszy?
16: Przede wszystkim Karol Nawrocki jako pierwszy chyba w historii III Rzeczypospolitej prezydent na przykład wetuje ustawy podnoszące dla Polaków podatki. To jest oczywiście konsekwencja pewnego rodzaju zobowiązań, które podjął wobec naszych wyborców, ale naprawdę się z tego wywiązuje, więc ja jestem pod dużym wrażeniem. Uważam też, że wykorzystuje naprawdę swoją władzę, dlatego że do tej pory było takie przeświadczenie, że prezydent nie powinien
15: za bardzo
16: wetować. Moim zdaniem wetuje nawet za mało, tak? Myślę, że gdyby Sławomir Mędzny doktorem wygrał, to by więcej zawetował ustaw, więc no oczywiście nie z każdego podpisu jestem zadowolony, ale cieszę się, że Karol Nawrocki ma tę odwagę, żeby właśnie postawić weto wielu ustawom, które Donald Tusk przepycha przez Sejm.
15: No, niezła laurka. Oczywiście czekamy na wasze głosy. Na Radio ZPL jest sonda, a i wyniki pod koniec części radiowej Rzecz Jasna. Pan się wybiera dzisiaj na TFT, która jest przed Pałacem Prezydenckim. No, zapraszali z Pałacu Prezydenckiego, że każdy może przyjść, no każdy może wejść. Proszę bardzo, zapraszamy wszystkich, bardzo proszę. No to pan się wybiera?
16: Ja akurat się nie wybieram, natomiast...
15: Nie, no przecież to wasz prezydent. No jak pan się nie wybiera?
16: To nie jest nasz prezydent.
15: No tak? Jednak, sam pan powiedział, że go pobieraliście.
16: Znaczy, Sławomir Mędzyn nie popadł go przed drugą turą wyborów prezydenckich. Oczywiście my, nasi wyborcy, doceniamy to, że Karol Nawrocki w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego podjął zobowiązania wobec naszych wyborców. Myślę, że to było ważne w tym, że nasi wyborcy jednak go popadli.
15: No, poparł, nie poparł. No. Tak
16: oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona, moim zdaniem. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym, myślę, że prezydentem, który wynosi się ponad ten pewnego rodzaju spór, który się dzieje na prawicy.
15: Apartyjny?
16: I to jest jego duża zaleta
15: to
16: polityczna.
15: To mnie pan zaskoczył, naprawdę? Jest taki apartyjny? W którym miejscu?
16: Znaczy, Karol Nawrocki oczywiście wywodzi się z konkretnego środowiska politycznego, ale jestem przekonany, że jest na tyle ambitnym politykiem, że będzie starał się rozgrywać to środowisko.
15: A panu apartyjny chodzi o to, że nigdy nie był w żadnej partii. No rzeczywiście, to było bardzo mocno podkreślane, no ale rzeczywiście to, że nie był w żadnej partii, nie znaczy, że nie sympatyzuje jawnie z pewnym środowiskiem politycznym. Natomiast pojawił się komentarz, że te urodziny to będą przypominać trochę tak jak u Trumpa, bo tam postawiono jakąś konstrukcję przed Pałacem Prezydenckim, coś, co przypomina oktagon. No nie będzie na szczęście walk. No ale tak to ma wyglądać. No będą występy artystyczne, no i na koniec wisienka na torcie, czyli wystąpi sam pan prezydent. A jacyś goście z Konfederacji tam się pojawią? Bo pan nie.
16: Pewnie tak. Akurat o tym nie rozmawiałem ze swoimi kolegami, natomiast no tak jak mówię, dla nas kluczowe jest to...
15: A Sławomir Mędzyn będzie, czy nie będzie?
16: Nie, wydaje mi się, że Sławomir Mędzyn ma swoje raczej tam sprawy teraz, jeśli chodzi o spółkę u siebie w mieście.
15: Musi zadbać o swój biznes.
16: Tak, no teraz Sejmu nie ma, akurat nie odbywa się Sejm, więc może się poświęcić trochę bardziej swojej firmie w czasie tych sejmowych wakacji.
15: No, zwłaszcza, że unika często głosowań. Ma kiepską frekwencję, kiepsko. To jest podstawowy obowiązek posła pojawiać się na głosowaniach i wziąć w nich udział.
16: Oczywiście tak. Natomiast trzeba też zauważyć jedno. Poseł opozycji przegrywa każde głosowanie, a Sławomir Mędzyn jest moim zdaniem posłem, który chyba odbył najwięcej spotkań z wyborcami w tej kadencji ze wszystkich posłów, którzy są w tej, a w poprzedniej pewnie również kadencji. To znaczy ja nie znam drugiego polityka, który zrobił już pewnie ponad 400 spotkań, biorąc pod uwagę i kampanię prezydencką, i inne kampanie. Teraz też te spotkania, które w tym roku także odbyliśmy w ramach takiej naszej trasy Q&A. Byliśmy w 18 miastach. Były też spotkania programowe. Także Sławomir Mędzyn, ostatnia rzecz, o jaką bym go oskarżył, to, że on miga się od pracy. Przeciwnie. To znaczy, ja nie wiem, kiedy ten człowiek odpoczywa.
15: Od pracy sejmowej, za to lubi po prostu turnę po Polsce.
16: Lubi po prostu działania efektywne. A jakby przegrywanie każdego głosowania jest trochę mniej efektywne niż przekonywanie Polaków,
15: by było,
16: że w następnej kadencji możemy być większość.
15: naprawdę na co was stać.
16: Ale
15: nie da się nie zauważyć, że prezydent ma lekką rękę do wet. 41, rekordowa liczba w takim czasie. 245 podpisanych ustaw, czym się chwalił ostatnio sam prezydent i mówił, no jaki tam ze mnie wetomat. No ale trudno nie zauważyć, że prezydent nie ułatwia pracy rządowi, no wręcz przeciwnie.
16: I po to chyba Polacy go wybrali, tak mi się wydaje. To znaczy przede wszystkim głos za Karolem Nawrockim, który...
15: Żeby sypiał piach w tryby?
16: Nie był znanym politykiem, znanym liderem politycznym przed wyborami prezydenckimi. Uważam, że to był przede wszystkim głos przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. To znaczy Polacy nie chcieli, w większości może nieprzytłaczającej, ale jednak w większości, nie chcieli, żeby Donald Tusk miał szybką ścieżkę do przyjmowania, jakiego prawa w Polsce chce. Uważam, że dobrze się stało, że ten rząd podejmuje złe decyzje i w związku z tym dobrze, że jest Polsce prezydenckim ktoś, kto te ustawy zawetuje. Ja mam bardzo duży żal do Andrzeja Dudy, który mówił już po prezydenturze, że no z niektórymi rzeczami się nie zgadzał, prawda, ale nie wypadało zawetować. Po to został wybrany, tak?
15: No, ale przecież, przepraszam bardzo, reprezentował przede wszystkim chyba interesy środowiska, z którego się wywodzi właśnie środowiska politycznego. Jakoś nigdy nie odciął pewnie do końca, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli chodzi o sondaże zaś, to no, w tych sondaży wynika, że jednak większość Polaków, może jakaś przytłaczająca, ale jednak ocenia dobrze prezydenturę Karola Nawrockiego po tym pierwszym roku. No i sondaż dla Super Ekspres, 47% Polaków ocenia dobrze, 43% pytanych ma na złe zdanie. Pod koniec lipca był sondaż Ibrisu dla Onetu, 51% ocen pozytywnych. No i jest też kolejny sondaż dla Onetu. Niemal połowa Polaków uważa, że Karol Nawrocki jako prezydent dobrze reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej.
16: Zgadzam się z tymi opiniami, tak szczególnie na tle poprzedników. Tak jak mówię, Karol Nawrocki w pewnego rodzaju nowe standardy, uważam, wprowadził do pałacu prezydenckiego i ludzie tego oczekiwali. Myślę, że też prawicowi wyborcy, bo tak, oczywiście Karol Nawrocki ma jasne bardzo poglądy, zdefiniowane, ale reprezentuje w ten sposób swoich wyborców. Jego wyborcy liczyli na to, że on wiele z tych ustaw zawetuje, chociaż tak jak mówię, no ja na przykład krytycznie oceniam podpisanie ustawy de facto likwidującej branżę futerkową w Polsce, krytycznie oceniam podpisanie ustawy, która wprowadza parytet w zarządach spółek giełdowych. Uważam, że to niepotrzebne uleganie presji takich postępowych środowisk. Nie, to nie o to chodzi. Ja uważam, że przeciwnie, że włacza kobietom właśnie taka ustawa, bo ona sugeruje, ma taką implikację w sobie zawartą, że kobiety nie są w stanie same dostać się do zarządów spółek giełdowych, tylko potrzebna jest ustawa, potrzebna jest regulacja państwa. Nie wiem, w spółce giełdowej Mencenesa są kobiety i to wydaje mi się, że chyba tam są dwie osoby i właśnie 50% nawet jest parytet zachowany. Także pani redaktorce, naprawdę idzie, że tak powiem, z duchem czasów. Oczywiście sobie trochę hedonizuję, natomiast wszelkiego rodzaju regulacje, że kobiety muszą od państwa dostać zapewnienie, że będą miały miejsca, jest moim zdaniem implikacją, że one same nie są w stanie sobie poradzić, w związku z tym musimy ustawą narzucić spółkom, że trzeba będzie zatrudniać na podstawie płci. Na podstawie kompetencji się powinno zatrudniać, a nie na podstawie płci.
15: A wrócę jeszcze do pana prezydenta, a to ułaskawienie dla Starucha, czyli lidera kibiców warszawskiej Legii, to pan uważa, że to jest okej?
16: Nie znam aż tak szczegółów tej sprawy, bo się nie interesuje tym.
15: Staruchowicz miał na swoim koncie pobicie. No, sprawdziłam. Został skazany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka. Wcześniej otrzymał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii. Takie osoby należy im po prostu dawać prawo łaski.
16: Oczywiście...
15: Ja wiem, że tutaj chodziło o zakaz stadionowy na 2 lata, więc o inną sprawę chodziło, no ale jednak no, jest taka, a nie inna kartoteka.
16: Uważam oczywiście, że prezydent powinien mieć to prawo łaski, bo to też różna dyskusja się na ten temat toczy, czy w ogóle powinna istnieć taka instytucja. Uważam, że tak, natomiast z tego co wiem, to chyba to wygląda ten procedura tak, że tam kancelaria prezydenta się zapoznaje tak z tym wszystkim, jak tam gdzieś tam prezydent podejmuje decyzję. To jest oczywiście kłopotliwe. Mam nadzieję, że jakby były tutaj przesłanki do tego, że jednak ten pan łaskawiony nie będzie sprawiał żadnych problemów w przyszłości. Mam taką nadzieję, natomiast tak mówię, za mało znam sprawę, żeby orzec, czy ten pan zasługiwał na ułaskawienie, czy nie. Tak? Na pewno jest wiele sytuacji, w których prezydent powinien móc korzystać z prawa łaski, bo niestety w Polsce wiele osób jest ściganych zupełnie bez przyczyny. Na przykład znam takiego człowieka, dlatego że on niedawno dołączył do naszej formacji. Człowieka, który został skazany za to. On zajmuje się sportowo pokerem, czymś, co jest absolutnie normalne we wszystkich krajach europejskich. W Polsce został skazany za promocję pokera, za to, że promował grę w pokera. I wydaje mi się, że w Polsce ściganie osób za promocję gry w pokera jest czymś raczej absurdalnym i takich absurdalnych, to jest tylko jeden przykład, ale takich absurdalnych wyroków w bardzo wielu różnych sprawach jest dużo, więc prawo łaski powinno istnieć.
15: No, pojawiły się też opinie, że właściwie chyba należałoby chyba zrezygnować z tej prerogatywy prezydenta. No tutaj są opinie podzielone, bo nie słyszałam może zbyt wielu takich opinii, ale jednak takowe się pojawiają, natomiast zastanawiam się, czy tak prezydent Nawrocki nie wychodzi trochę przed szereg i nie rozszerza swoich kompetencji ponad miarę, jak na przykład przy okazji asesorów ostatnio.
16: Oczywiście jest to cały czas ciągły spór kompetencyjny i my akurat stoimy jasno na stanowisku od samego początku, że to jest gigantyczna wada naszego ustroju, że istnieje spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem a rządem w tak wielu sprawach dotyczących sędziów, dotyczących ambasadorów, nawet powoływania rządu, tak, bo słyszy się z kuluarów, że tam Donald Tusk na przykład bał się powołać Romana Giertycha na ministra sprawiedliwości, bo bał się, że prezydent odmówi po prostu jego powołania, tak, więc jest to rzeczywiście bardzo duży problem, ale jeszcze większym problemem jest to, że prawdopodobnie tego nie zmienimy, bo stworzenie większości konstytucyjnej i to takiej, która będzie myślała długofalowo o interesie Polski, jest trudne, dlatego, że każdy w tym momencie, strona rządząca oczywiście będzie obstawała za systemem kanclerskim, bo akurat Donald Tusk jest premierem, a strona Prawa i Sprawiedliwości i strona popierająca prezydenta będzie prawdopodobnie obstawała za systemem prezydenckim, bo akurat Karol Nawrocki jest prezydentem, to jest bardzo krótkowzroczne.
15: A wy za czym by obstawalibyście?
16: Znaczy, akurat mój lider Sławomir Mentzen, ja się tutaj z nim zgadzam, my uważamy, że mimo wszystko ten system kanclerski jest bardzo efektywny.
15: Jest lepszy.
16: Jest lepszy. Chociaż tak jak mówię, to nie jest wyraz poparcia dla jakiegoś premiera konkretnego, przeciwnie.
15: Karol Nawrocki sprawdza się jako prezydent. Tak, powiedziało 38% naszych słuchaczy i internautów, nie 62%. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na radio.z.pl, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wojciech Makulski, rzecznik Konfederacji, z nami zostaje.
14: To jest gość Radia Z.
15: Akurat nasi słuchacze i internauci, którzy wzięli udział w tej sondzie, no oczywiście wiadomo, że to jest pewien rodzaj quizu, zabawy, etc. No ale jednak jest zdecydowana przewaga, że no Karol Nawrocki w roli prezydenta to tam mi się tak średnio podoba, mówiąc delikatnie.
16: Są różne sondaże, są różne środowiska, które głosują w sposób określony. Te takie ogólnopolskie sondaże pokazują, że jest raczej dobrze oceniane, ale to też jest, że tak powiem, przywara każdego prezydenta. Każdy prezydent ma bardzo wysoki zawsze poziom zaufania, tak. Poziom poparcia. Tak było z Andrzejem Dudą, który...
15: Tak było również z Bronisławem Komorowskim.
16: Tak było również z Bronisławem Komorowskim.
15: Który przegrał. Tak. No,
16: spektakularnie wybory.
15: Znaczy, no tak, no niestety no, nie udała mu się ta reelekcja. Wracam jeszcze do tych asesorów, ponieważ pan prezydent po prostu pominął kontrasygnatę prezydenta. Wczoraj premier się wypowiadał na ten... kontrasygnatę premiera, przepraszam. Prezydent pominął kontrasygnatę premiera, tak to do tej pory wyglądało. Pan premier podpisał wczoraj pierwszy z 200 dokumentów, no i zarzucił prezydentowi i Trybunałowi Konstytucyjnemu próbę obejścia przepisów o kontrasygnacie, bo rzeczywiście decyzja pana prezydenta wynikała z tego, że wcześniej była decyzja Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że wymóg kontrasygnaty premiera pod aktami dotyczącymi nominacji asesorskich jest niezgodnie z Konstytucją, ale otwieram fakt i czytam tam wypowiedź profesora Adama Solikowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, to jest też konstytucjonalista i profesor nauk prawnych i profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego i on mówi, że no pan prezydent rozszerza swoją aktywność w obszarze wymiaru sprawiedliwości poza zakres kompetencji. No to coś tu jest nie tak.
16: Jest to oczywiście taki spór, w którym każdy tak naprawdę chce mieć realną władzę, przepisy są drugorzędne. Ja ubolewam nad tym. Ja lubię bardzo państwo praworządne, w którym rzeczywiście przestrzega się tych norm prawnych,
15: które sami sobie wyznaczyliśmy. Czy pana zdaniem, jako rzecznika Konfederacji, przyszły poseł pewnie, czy pan prezydent przekracza swoje kompetencje, nie uważa pan? Czy to nie jest jego modus operandi trochę?
16: Wydaje mi się, że obydwie strony balansują na krawędzi łamania tych przepisów. Próbują jakby nagiąć je do granic możliwości. Tak jest przecież też w przypadku rządu, też w przypadku tych nominacji ambasadorskich, próby tworzenia ambasadorów bez powołania przez prezydenta, czyli tych kierowników ambasad, co w ogóle paraliżuje, uważam.
15: Ale to, to pana zdaniem pan prezydent powinien jednak podpisać ostatecznie tę nominację? Zgodzić się na to, na tych ludzi, których wytypował rząd MSZ?
16: MSZ wytypował na przykład do Włoch pana Ryszarda Sznepfa. Człowieka, który podpisał list, a tak zwany list ambasadorów, w którym de facto powielał białoruską propagandę Aleksandra Łukaszenki o tym, że polscy funkcjonariusze, polscy członkowie służb mundurowych popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości de facto, niczym ci, prawda, naziści sprzed 80 lat na granicy polsko-białoruskiej. Taki człowiek, uważam, już nigdy nie powinien reprezentować Polski na arenie międzynarodowej. Bogdan Klich z kolei ze swoimi wyraźnie antyrepublikańskimi wypowiedziami publicznie, a wiemy, że republikańska administracja bywa małostkowa, powiedzmy to sobie dyplomatycznie, eufemistycznie, też nie uważam, że jest najlepszym kandydatem do tego. Naprawdę powinniśmy wybierać dyplomatów bardzo neutralnych, niekontrowersyjnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych takich nie wybiera. Ja akurat cieszę się, że pan prezydent nie zgadza się na te nominacje ambasadorskie, bo w wielu przypadkach to nie są ludzie, którzy dają rękojmię tego, uważam, że będą dobrze reprezentować nasz kraj w relacjach z tymi państwami.
15: Czy będzie pakt senacki na prawicy pod auspicjami prezydenta?
16: Znaczy, oczywiście to ciężko jest się bawić tak w takie przewidywania, bo no, polityka jest strasznie nieprzewidywalna.
15: Ale cały czas ten temat powraca jak bumerang.
16: Myślę, że ostatecznie to się rozstrzygnie pewnie jakoś na początku przyszłego
15: ale
16: roku rozmowy, kalendarzowego.
15: Ale jakieś się toczą, tak?
16: Nie jest żadną tajemnicą, że i Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, kiedy spotykali się z panem prezydentem, to mówili mu właśnie o tej możliwości, jako jedynej możliwości stworzenia paktu senackiego i myślę, że taką mamy sytuację w tym momencie na polskiej scenie politycznej.
15: Czyli chodziłoby o to, żeby prawica nie konkurowała między sobą w tych jednomandatowych tak. okręgach wyborczych, jeśli
16: taka
15: chodzi o wybory do Senatu, tak.
16: Taka jest niestety ordynacja i prawdopodobnie inny układ
15: niestety,
16: nie ma sensu.
15: Niestety, no Kukiz uważa, że to jest najlepsze, co mogłoby się zdarzyć.
16: Nie zgadzam się z tą opinią Pawła Kukiza. Uważam, że to nie jest zbyt dobra ordynacja wyborcza. Natomiast taką, a nie inną mamy do Senatu i w związku z tym takie porozumienie jest właściwą ścieżką do tego, żeby Donald Tusk nie miał większości w Senacie, co jest oczywiście bardzo pożądane
15: no dobrze,
16: dla
15: nas. Miał pan oceniać na teraz, to jakie są szanse, na tak, że taki pakt senacki będzie?
16: Myślę, że to jest prawdopodobne bardzo, że prezydent zaproponuje taki pakt senacki i piłka tu będzie po stronie partii prawicowych. Jarosław Kaczyński bardzo by chciał być sam gospodarzem paktu senackiego, ale to on musi zdawać sobie sprawę z tego, że taki pakt senacki nie wypali. To znaczy być może z Markiem Wochem się dogada. Gratuluję, rzeczywiście Jarosław Kaczyński bardzo wpływowych ludzi już udało mu się sprowadzić tego paktu senackiego. Natomiast myślę, że ani Konfederacji, ani innych ugrupowań prawicowych do paktu, którego liderem jest Jarosław Kaczyński, nie uda się sprowadzić. Dlatego, że po pierwsze Jarosław Kaczyński liderem prawicy już nie jest już dominatorem prawicy, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Nie ma. Jest właśnie bez królewia i to jest bardzo korzystna sytuacja.
15: A nie pan prezydent?
16: Karol Nawrocki jest ponad tą parlamentarną, że tak powiem, rozgrywką, tak?
15: No był
16: jest...
15: ostatnio taki sondaż, z którego właśnie rzeczywiście 32% ankietowanych wskazało, że nie ma takowej osoby, którą można by...
16: Tak mi się wydaje, że jest właśnie w tym momencie.
15: Wskazać jako lidera prawicy, ale zaraz potem z wynikiem 20,4% był Karol Nawrocki, właśnie pan prezydent.
16: Oczywiście Karol Nawrocki, tak jak mówię, no właśnie może być tą osobą pewnego rodzaju takim twórcą na przykład porozumienia w Senacie, tak? Właśnie dlatego, że jest ponad tą partyjną parlamentarną rozgrywką, ale ten koniec dominacji PiSu otwiera szansę dla ideowej prawicy, uważam, czyli dla Konfederacji, więc my dostrzegamy szansę w tym oczywiście, ale to wymaga i sprzyjających okoliczności i bardzo dużo ciężkiej pracy.
15: Zacieracie ręce, że tam teraz oni się wzięli za łby.
16: Znaczy, my nigdy nie kibicowaliśmy PiSowi. Uważam, że ta partia szkodzi prawicy, a nie jej pomaga.
15: No, ale prawdopodobnie, jeśli po wyborach oczywiście to się jeszcze okaże, kto tam generalnie będzie liderem, etc., no ale na razie szanse są, może powiedziałabym, takie 50-50. No ale być może będziecie musieli rządzić z PiSem. I z Morawieckim.
16: Być może będziemy rządzili, być może nie będziemy rządzili. Ja mam taką wizję, że po kolejnych wyborach sejmowych uda się złożyć ustawy, które realizują nasz program i mam nadzieję, że na ekranie w Sejmie wyświetli się 231 głosów za. A jacy to będą posłowie za? Myślę, że to jest dla wyborców mimo wszystko trochę sprawa drugorzędna. Bo nam naprawdę nie zależy na tym, żeby tak jak koalicjanci obecnie Donalda Tuska po prostu być, prawda, w tym tramwaju rządowym świetnie, cel spełniony, bo ci koalicjanci Donalda Tuska nie realizują swojego programu, uważam, na tym tracą. Ci, którzy wyborcy zawiedzeni, niektórzy przyszli do Donalda Tuska, niektórzy w ogóle odeszli od tych partii. Dzisiaj te partie nie istnieją, więc gdyby Konfederacji celem było po prostu dorwać się do władzy, a potem zniknąć po 4 latach, no to oczywiście tak, to wchodźmy do koalicji, byle do której. Natomiast jeżeli naszym celem jest przetrwać, zostać główną partią reprezentującą prawicowy elektorat i faktycznie zmienić coś w kraju, to nie jest taka dobra ścieżka, żeby po prostu wchodzić do rządu.
15: I to mówi Wojciech Machulski, który jest współpracownikiem jednym z najbliższych Sławomira Mentzena. I to jest ta frakcja, która jednak tak specjalnie to tak nie przebiera nogami, żeby wejść do rządu na przykład i z Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast Krzysztof Bosak już być może tak i zaraz do tego przejdziemy, natomiast zapytam, czy ten pakt senacki... Nie, dlaczego spiskowa? No tak się mówi w kuluarach, więc to chyba nie ma nic wspólnego ze spiskiem. Ale ten pakt senacki to z Grzegorzem Braunem, czy bez Grzegorza Brauna? Który, jak wiadomo, ma takie poglądy, jakie ma. No i dla, na przykład dla Amerykanów były absolutnie nie do przyjęcia.
16: No to prawda, że byłby nie do przyjęcia. Pytanie, czy to na pewno Amerykanie powinni wybierać to jest w Polsce do przyjęcia, czy jednak naród polski. Natomiast...
15: No, poglądy pana Brauna są... No specyficzne, to tak mówię eufemistycznie.
16: Znaczy, dla mnie bardzo wiele poglądów Grzegorza Brauna jest nieakceptowalnych.
15: Na przykład co?
16: No, na przykład jego poglądy dotyczące geopolityki i mimo wszystkiego wszystko takiego symetryzowania, to łagodnie powiedziane, symetryzowania pomiędzy Ukrainą a Rosją, pomimo że uważam, że tak, ukraińskie elity nie szanują narodu polskiego. To jest prawda, nie szanują.
15: No, ale nie można postawić w żaden sposób znaku równości między Rosją a Ukrainą. No.
16: Ja go nie stawiam. Wydaje mi się, że Grzegorz Braun czasem go stawia i to jest błąd. Nie podobają mi się jego poglądy historyczne, tak, na temat tego, co się wydarzyło na ziemiach polskich, no, na temat tych zbrodni, które dokonali Niemcy w obozach koncentracyjnych. No ale tak jak mówię, to naród polski finalnie decyduje, czy Grzegorz Braun i jego ludzie znajdą się w parlamencie, czy nie. Uważam, że w tym momencie pakt senacki bez Grzegorza Brauna jest skazany na porażkę. Dlatego, że w pakcie senackim trzeba zdobyć pierwszy wynik w wyborach do Senatu I jeżeli Grzegorz Braun wystartuje przeciwko paktowi senackiemu, prezydenckiemu, no to myślę, że będzie ciężko tak o to. Natomiast to Prawo i Sprawiedliwość ma problem przede wszystkim z Grzegorzem Braunem. My z nim byliśmy w koalicji, on wtedy nie wygłaszał tych różnych poglądów, kiedy byliśmy z nim w koalicji, tych takich najgrubszych, mówiąc kolokwialnie, ale dla mnie to nie jest problem. Tak samo jakby ja uważam, że Mateusz Morawiecki bardzo dużo złego zrobił dla Polski, tak? Ale pakt senacki rządzi się swoimi prawami, w sensie
15: to
16: tam...
15: wybaczycie mu to, co wyprawiał?
16: To nie chodzi o wybaczenie.
15: Pamiętam,
16: to nie chodzi
15: że głosowaliście zawsze na nie, zwłaszcza w pandemii.
16: I będziemy głosować na nie, Mateusz Morawiecki już nigdy nie powinien być premierem. Natomiast pakt senacki działa tak, że po prostu w części okręgów startuje jedna partia prawicowa, w innej części kolejna partia prawicowa i po prostu nie ma dublowania kandydatów w tych samych okręgach. To nie jest żadne porozumienie polityczne, dlatego że ja nie wyobrażam sobie na przykład, żeby premierem był Mateusz Morawiecki. Nie wyobrażam sobie, żeby politykę zagraniczną korony Grzegorza Brauna realizować w Sejmie. Tego też sobie nie wyobrażam. Ale tak jak mówię, pakt senacki nie na tym polega, że my będziemy się teraz we wszystkim zgadzać, będziemy współpracować politycznie. Dlatego, że nawet jeżeli on będzie istniał, to będziemy mówić jasno. Nie zgadzamy się z Prawem i Sprawiedliwością w tym i w tym. Uważamy, że tu są hipokrytami. W tym się nie zgadzamy z Grzegorzem Braunem. I to nie oznacza żadnej koalicji ani współpracy w parlamencie po wyborach.
15: Konfederacja zaczyna układać listy, czy tam w prasie, to prawda? Czy już macie ułożone?
16: Znaczy oczywiście trwają przygotowania. Uważam, że przygotowywanie kandydatów na ostatnią chwilę byłoby czymś nierozsądnym, więc oczywiście są zawsze rozmowy, jest zawsze szukanie sojuszników, szukanie samorządowców, którzy są coraz chętniejsi, także różni niezależni samorządowcy z całej Polski, żeby nas wspierać. Być może oni także, niektórzy z nich będą chcieli wystartować ze względu na dwukadencyjność, która zakończy kadencję bardzo wielu wójtów, burmistrzów. Więc oczywiście takie przygotowania trwają, ale mimo wszystko dużo się może wydarzyć, bo jeszcze do rejestracji list jest rok, tak?
15: Oczywiście.
16: Zdaje się.
15: A czy jest ostra rywalizacja między Ruchem Narodowym a Nową Nadzieją, czyli Ruchem Narodowym Krzysztofa Bosacha i Nową Nadzieją Sławomira Mencena?
16: Nie ma takiej rywalizacji.
15: Nie ma? W ogóle zupełnie nic?
16: Oczywiście.
15: Przecież
16: ja
15: nie jest tajemnicą Paliszynela, że jest tajemnicą, nie jest tajemnicą Paliszynela, że no, panowie chyba tak nie połają sympatią do siebie. Że oczywiście jest to taki sojusz taktyczny, można powiedzieć.
16: Są, że tak powiem, wspólnikami bardzo dobrze prosperującego biznesu.
15: To nie będą go rozwalać, tak?
16: Porównując to partię polityczną do firmy, to nie jest tak, że jeżdżą ze sobą na wakacje, czy spędzają ze sobą święta, tak? Ale są liderami dobrze prosperującego biznesu i coraz więcej, że tak powiem, Polaków się do niego również przekonuje, więc wszystko idzie dobrze, tak? I ja nie czuję żadnego absolutnie konfliktu w tym momencie między tymi partiami. Z całą pewnością Krzysztof Bosak będzie zachęcał w kampanii wyborczej do głosowania na kandydatów Ruchu Narodowego. Nie ma w tym nic dziwnego. Sławomir Mencen będzie zachęcał do głosowania na kandydatów Nowej Nadziei, więc oczywiście zawsze na liście jest rywalizacja pomiędzy kandydatami, ale to nie jest wojna i podżynanie sobie gardeł.
15: Nie ma kolega z tej samej listy wyborczej na pewno, przed wyborami.
16: Na pewno będzie rywalizacja, ale Konfederacja zachowa jedność z całą pewnością. Śmieszne jest to, że PiS, często ja od PiSu słyszałem od różnych troli właśnie Prawa i Sprawiedliwości, że my to się za chwilę rozpadniemy i rozbijamy prawicę. No cóż, źle się zestarzały słowa niektórych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości po tym, co się wydarzyło w zeszłym miesiącu.
15: A kto ile dostanie jedynek na listach? Ile dostanie Ruch Narodowy, a ile dostanie Nowa Nadzieja? To się podzieliliście?
16: Znaczy to, że tak powiem, że
15: 41 okręg.
16: Pomiędzy partiami to już jest podzielone, to chyba jest informacja publiczna, bo o tym Sławomir Mencen też mówił publicznie. Natomiast no co do szczegółów będziemy to ogłaszać.
15: Czyli więcej będzie miał, jednak Nowa Nadzieja będzie miała jedynek, tak?
16: Znaczy to są ustalenia pomiędzy liderami, to myślę, że będzie publiczne, kiedy już będziemy
15: tak
16: znać też kandydatów.
15: Jednak, Nowa Nadzieja będzie miała jednak więcej jedynek.
16: Nowa Nadzieja jest oczywiście większą partią niż Ruch Narodowy, jeśli chodzi o członków. Natomiast tak jak mówię, no te ustalenia, one są międzypartyjne w tym momencie. Liderzy partii teraz też przygotowują swoich kandydatów, myślą o tym, jak to będzie
15: Mencen jedynko z Warszawy?
16: Myślę, że tak. Myślę, że to jest właściwy kierunek. Startował w poprzednich wyborach i to jest też pewnego rodzaju taki najważniejszy okręg. On jest największy pod względem liczby mandatów i też często liderzy partii startują z tego okręgu, więc nie wiem tego na 100%, ale podejrzewam, że Sławomir Mencen tak
15: wystartuje z
16: Warszawy.
15: A pan skąd wystartuje?
16: To się jeszcze okaże.
15: Ale na pewno pan wystartuje.
16: Chciałbym wystartować.
15: O, to będzie wtedy jeden z najmłodszych posłów.
16: Być może. Chciałbym wystartować, jeżeli będzie taka wola też władz partii, że byłbym osobą dobrą do reprezentowania. Mam nadzieję, że tak.
15: No to jak wszystko wskazuje na to, że tak. No to przepraszam bardzo, mieć takiego patrona. A Bosak miałby skąd wystartować z jedynki z Podlasia?
16: Ostatnio startował w Białymstoku, ale nie wiem czy ta decyzja będzie podtrzymana, bo w tym momencie raczej wewnątrz tych partii tworzących Konfederację są takie rozmowy i że tak powiem jeszcze na poziomie ogólnokonfederackim nie jest to szyte, tak, nie jest to rozrysowywane, bo jest naprawdę jeszcze wcześnie, tak, rok do tej stacji listy jest bardzo dużo czasu.
15: A co będzie za Jaczkowską herni, którą Sławomir Mentzen wyrzucił z partii? Ona jest bardzo popularna w waszym elektoracie.
16: Sławomir Mentzen nie wyrzucił z partii Ewy Jaczkowskiej. Ewa Jaczkowska niestety
15: podjęła decyzję. Marginalizował, że w końcu po prostu stwierdziła, że pójdzie na swoje. Założyła stowarzyszenie Ruch Biało-Czerwoni.
16: Ach, te stowarzyszenia w polityce, prawda?
15: No i jest moda, tak.
16: Jest
15: Polska
16: moda na
15: 2050 też się od tego zaczęła. Nowoczesna
16: chyba. Tak, a chociaż tutaj stowarzyszenie jest drugim krokiem, prawda? W tych ostatnich wypadkach, które obserwujemy, ale Ewa Zajączkowska niestety podjęła decyzję o opuszczeniu Nowej Nadziei, ale trudno. Na szczęście jesteśmy dalej w Konfederacji i ja uważam, że Ewa Zajączkowska byłaby świetnym liderem jakiejś listy do Sejmu z ramienia Konfederacji. Jest osobą rozpoznawalną, bardzo lubianą,
15: bardzo wielu
16: naszych wyborców ją bardzo ceni, dlatego ja sobie nie wyobrażam, że ona z jakiejś jedynki nie wystartuje do tego Sejmu.
15: Mocno antyunijne. A pan też uważa, że kobietom należałoby odebrać prawa wyborcze?
16: Nie uważam tak.
15: No bo takie pomysły miał jeden z byłych ideologów Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke.
16: Zawsze powtarzał, że on naprawdę wielu ludziom by odebrał prawa wyborcze, ale zostawmy
15: ale
16: to już.
15: Ale o kobietach miał takie, a nie inne zdanie.
16: Jego filozoficzne
15: nie interesują
16: dyskusje.
15: Polityką, no ewentualnie to właściwie to mężczyźni. To w ogóle polityka nie dla kobiet i w ogóle no to.
16: Upewniam się, czy takie dyskryminacyjne
15: anachronizmy się jeszcze jakoś może ostały w Konfederacji.
16: Ale wie pani, przeniosłem się trochę do przeszłości, bo już dawno nie tłumaczyłem się z Janusza Korwin-Mikkego. Także
15: wie pan,
16: pewnego rodzaju nostalgię.
15: Nostalgia, zwłaszcza, że Janusz Korwin-Mikke chyba będzie chciał wystartować, przynajmniej pytanie
16: może
15: słuchacza.
16: Może się spotkamy w parlamencie.
15: Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie startował z list korony Grzegorza Brauna. Czy wyobraża pan sobie koalicję z człowiekiem, który storpedował wam kampanię wyborczą w 2023 roku?
16: Ja mam bardzo duży sentyment do Janusza Korwin-Mikkego, mam bardzo duży szacunek, dlatego że Janusz Korwin-Mikke ukształtował moje wolnorynkowe i konserwatywne poglądy. Zresztą u nas w siedzibie Krajowej Partii Nowej Nadziei dalej jego zdjęcie tam wisi, bo pomimo, że on już chyba nie ceni nas tak jak kiedyś, to my go dalej cenimy. Pomimo, tak jak mówię, bardzo wielu takich krzywych akcji, bym powiedział, które się wydarzyły po drodze w tej historii, bo Janusz Korwin-Mikke miał ogromną liczbę zalet i ogromną liczbę wad i z całym dobrodziejstwem inwentarza my z nim trwaliśmy przez lata. Uważam, że był obciążeniem w 2023 roku dla Konfederacji. Natomiast z tego, co wiem, z tego, co też się mówi w kuluarach, będzie startował z list korony Grzegorza Brauna, ponoć w Lublinie, tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Natomiast być może się spotkamy z Januszem Korwin-Mikkem w parlamencie.
15: Ciągnie wilka do lasu.
16: Znaczy, ja go szanuję. On zdaje się, że niedługo skończy 84 lata w październiku, więc ja bym bardzo chciał być w takiej formie jak Janusz Korwin-Mikke w takim wieku. Podziwiam.
15: W lepszej formie niż Donald Trump?
16: Janusz Korwin-Mikke ze swoimi tymi, prawda, kontrowersyjnymi poglądami uważam, że pasuje do tego szerokiego frontu, który tworzy Grzegorz Braun, więc myślę, że on nie będzie obciążeniem.
15: Eufemizm.
16: Nie będzie obciążeniem dla Grzegorza Brauna, więc być może rzeczywiście odnalazł swoje miejsce na tę końcówkę kariery politycznej.
15: Czy zdaniem Konfederacji pan prezydent powinien zawetować ustawę Lex Szarlatan, która po prostu chce postawić tamę takim pseudomedykom, szarlatanom i różnym takim po prostu metodom pozamedycznym?
16: To jest bardzo ładne uzasadnienie tej ustawy. I tak jest zawsze. Zawsze w przypadku każdej ustawy jest takie piękne uzasadnienie, że tak naprawdę państwo to chce zadbać o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie, o naszą przyszłość. To jest wszystko, to są piękne słowa. Problem w tym, że takie przepisy mogą być nadużywane, tak? Dlatego, że ja pamiętam, jak zwalczano ludzi, którzy na przykład kwestionowali zasadność obostrzeń covidowych. To byli, każdy, kto kwestionował, był szurem, prawda? Był płaskoziemcą. W ogóle to powinien natychmiast mieć odbierane prawo do wykonywania zawodu. Każdy, kto mówił, że szczepienia nie będą skuteczne.
15: Ruchy antyszczepionkowe Konfederacji były absolutnie w smak. I ostatnio na przykład u prezydenta też wylądował Jerzy Ziemba, który znany jest z tego, że chciałby leczyć raka witaminą C.
16: Jerzy Ziemba to akurat nie jest tu autorytet medyczny, mówiąc eufemistycznie.
15: No, ale był pana prezydenta, przejawił się z petycją. Petycja została jakoś tam zarejestrowana, więc rozumiem, że zaczyna się taki
16: proces.
15: Polega
16: demokracja, że słucha się każdego, prawda? Natomiast Lex Szarlatan, ten tak zwany, on daje narzędzia do uciszania ludzi, którzy mają odmienne zdanie od pewnego rodzaju mainstreamu medycznego.
15: A nie dają narzędzia do tego, żeby jednak generalnie stawiać tamy takim praktykom, które po prostu mogą ludziom szkodzić?
16: Ludzie, którzy odstają od mainstreamu, to mogą być różni ludzie. To mogą być ludzie, którzy właśnie szkodzą na przykład, bo nie mają wiedzy, ale to mogą być też ludzie, którzy zadają zasadne pytania. Nauka zawsze polega na kwestionowaniu.
15: Jest Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
16: Jerzy Ziemba nie jest człowiekiem z mojej bajki. Ja absolutnie nie zachęcam do śledzenia Jerzego Ziemby, ale nauka zawsze polega na kwestionowaniu aktualnego konsensusu medycznego. To znaczy, jakikolwiek postęp jest możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś kwestionuje aktualne dokonania i chce poszukać czegoś nowego, chce znaleźć odpowiedzi na nowe pytania, chce przebadać jeszcze raz sprawę przebadaną do tej pory.
15: Jest taka zasada, po pierwsze nie szkodzić, tak?
16: Oczywiście tak. Jeżeli ktoś doprowadza do uszczerbku na zdrowiu, to oczywiście przecież istnieją przepisy w tym zakresie.
15: Ale właśnie chodzi o to, żeby nie doprowadzać do uszczerbku
16: na zdrowiu. Ale chodzi o to...
15: Można kogoś na przykład pozwać do sądu, jak już po prostu ten uszczerbek na zdrowiu nastąpił i ktoś za to naprawdę podnosi ogromną cenę.
16: Tylko, że konsekwencją tej ustawy jest to, że powstanie jakaś grupa ludzi, która będzie mogła uciszać tych, którzy akurat im przeszkadzają. I ja uważam, staram się nie być naiwnym człowiekiem i wiem doskonale, że przecież także ten mainstream medyczny, on również prowadzi pewnego rodzaju biznes. To też nie jest tak, że ci ludzie wolontaryjnie chcą zdrowia wszystkich Polaków. I wydaje mi się, że niewłaściwym jest zamykanie ust tym, którzy zadają pytania, tym, którzy chcą wiedzieć więcej. I tam w tej grupie są, ja się z tym godzę, tak, są i ludzie, którzy nie są wiarygodni i ich informacje nie są dobre dla zdrowia, ale są też ludzie, którzy właśnie przeciwnie. Być może ich sposób na prowadzenie swoich spraw medycznych jest lepszy od tego, co proponują biznesmeni z branży farmaceutycznej.
15: Czyli rozumiem, że zanim pan prezydent powinien tę ustawę zawetować, zresztą tak. Konfederacja głosowała przeciw. 14 posłów Konfederacji zagłosowało przeciw.
16: Lubimy wolność, lubimy wybór.
15: No ale tak. Jeśli to jest wbrew jednak... No,
16: a ludzie są dorośli. Naprawdę państwo nie powinno traktować ludzi jak dzieci. No to... Tak samo jest z alkoholem. Ja jestem na przykład jestem abstynentem, a jestem wielkim przeciwnikiem.
15: Stuprocentowym. Zero nic
16: od zawsze. Tak? I uważam, że alkohol jest mega szkodliwy. I w ogóle zachęcam, żeby nie pić alkoholu. Ale uważam, że państwo nie powinno traktować nas jak dzieci. I nie powinno wprowadzać tych bzdurnych ograniczeń na kupowanie czy spożywanie alkoholu, bo każdy jest dorosły. Ja bym chciał, żeby państwo mnie i moich współobywateli traktowało jak ludzi dorosłych, którzy sobie wybierają. Jeżeli chcesz się napić alkoholu,
15: ale
16: proszę bardzo.
15: Jeżeli muszą być to tak samo, jak przepraszam, z ruchem drogowym. Tak?
16: Znaczy ja zgadzam się, że no, dzieci nie powinny kupować alkoholu. To jest ograniczenie oczywiście. I ja nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązań. Ale jeżeli ktoś jest dorosły, to odpowiada za siebie.
15: Dobrze, jest kolejne pytanie. Zakładając, że do koalicji PiS i Konfederacji potrzebna będzie trzecia partia. Brauna lub Morawieckiego. I obydwie będą miały wystarczającą liczbę posłów do utworzenia rządu. Czy istnieje scenariusz, w którym zgodzilibyście się na rząd z Morawieckim, odstawiając Brauna na boczny tor?
16: Ja sobie wyobrażam każdy scenariusz. Oczywiście Mateusz Morawiecki jest gigantycznym szkodnikiem i hipokrytą, tak mi się wydaje, więc ciężko mi sobie wyobrazić współpracę z Mateuszem Morawieckim. Natomiast tak jak mówię, my będziemy szukali takiego układu, który pozwoli na przegłosowanie naszych rozwiązań w parlamencie. A więc będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, które sprawi, że kiedy będą głosowane nasze ustawy,
15: czyli
16: to będzie 231 za. To niekoniecznie oznacza współrządzenie. Jeżeli ten hipokryta poprze dobre rozwiązania, one wejdą w życie, to świetnie. To mnie interesuje, że on jest hipokrytą. Może być rząd mniejszościowy, tak.
15: Wspierany od czasu do czasu przez Konfederację, jeśli chodzi o ich ustawy.
16: Ale to tak samo, czy Karol Nawrocki wspiera rząd Donalda Tuska? Wydaje mi się, że nie.
15: No, ale nie,
16: 245...
15: To jest rzecz, którą można powiedzieć
16: panie
15: Karol Nawrocki.
16: A 245 ustaw podpisał. I można by powiedzieć, no tak, Karol Nawrocki wspiera rząd Donalda Tuska. Jak trzeba, to podpisuje ustawy. Nie, po prostu to Karol Nawrocki decyduje, czy jakaś ustawa wchodzi w życie, czy nie. Jeżeli od Konfederacji zależy większość, w której to może być nawet i ten, prawda, szkodnik Morawiecki. Jeżeli od Konfederacji zależy większość, to Konfederacja sobie decyduje. Ta ustawa przechodzi, ta nie. Bo ta jest dobra, ta jest zła. I to jest świetna sytuacja.
15: A pana zdaniem Karol Nawrocki, pan prezydent, ma takie ambicje, żeby zostać liderem szeroko pojętej prawicy?
16: Jest bardzo ambitnym człowiekiem, moim zdaniem. Tak.
15: Czyli mógłby mieć takie ambicje.
16: Może mieć takie ambicje, ale będzie mu ciężko je zrealizować z Pałacu Prezydenckiego, tak uważam. Ale to już czysto sobie teoretyzuję publicystycznie, tak? Bo uważam, że to jest po prostu ciężkie do wykonania ze względu na ograniczoność sprawowania tej funkcji. To znaczy za 9 lat Karol Nawrocki przestanie być prezydentem lub za 4 lata. I po prezydenturze oczywiście taka jest w Polsce tradycja, nie wypada prezydentowi być posłem, ministrem, premierem, marszałkiem Sejmu. Może Karol Nawrocki znowu nas zaskoczy, tak? Ale ciężko jest, uważam, ciężko jest prezydentowi zostać liderem jakiegoś obozu politycznego, tak myślę.
15: No teraz niektórych zaskakuje Andrzej Duda, były prezydent, który skupił się przede wszystkim na zarabianiu pieniędzy. I
16: troszkę go wszyscy zostawili w polityce, prawda?
15: Troszkę smutne. Niektórzy są tak skonfundowani, można powiedzieć, że może trochę tłumaczy za bardzo. Przemysław pyta. Pytanie z przymrużeniem oka. Czy jest pan zazdrosny o to, iż brat przyrodni rok temu zaprosił pańskiego konkurenta politycznego Ryszarda Petru do udziału w filmie Vinci 2, a pana nie? I czy możemy liczyć na jakąś współpracę, kolaborację filmową pana i pana brata Juliusza, wielkiego reżysera?
16: Z tym ostatnim oczywiście się zgadzam, wielkiego reżysera. Widziałem rzeczywiście ten taki epizod Vinci 2 Ryszarda Petru i Norberta Pietrykowskiego.
15: Nie my epizod.
16: Tak.
15: Właśnie
16: tak.
15: Przez 3 sekundy tak. Na ekranie.
16: To widzę, że też pani uważnie oglądała.
15: Tak, więc... no, rzucił się w oczy od razu Ryszard Petru.
16: Tak. On tam jest nazwiska nawet przedstawione na takiej rzeczywistości w Krakowie. Zresztą prezydent Miszalski też tam jest, co jest dość zabawne w dzisiejszych okolicznościach.
15: No ale Kraków dał chyba tam jakieś pieniądze na produkcję tego filmu.
16: No oczywiście to jest ciekawy wybór mojego brata Juliusza Machulskiego, że akurat Ryszard Petru i Norbert Pietrykowski. Zresztą rozmawiałem o tym z Norbertem Pietrykowskim. Pochwalił mi się przed premierą filmu, że będzie tam grał epizod. Ciekawy wybór.
15: Oczywiście. Ale żadna kolaboracja się na razie póki co nie szykuje.
16: Może być ciężko, natomiast nigdy nie mów nigdy.
15: Ale ciężko, że nie macie kontaktów, rozumiem, tak?
16: Nie mamy za bardzo kontaktów.
15: Rozumiem.
16: Natomiast oczywiście ja...
15: A pan ma jakieś takie, tak powiem, nie wiem, może smykałkę, albo raczej smykałkę, to może nie, ale że takie ciągoty, że chciałby wystąpić na ekranie telewizyjnym?
16: No mnie pociągnął do polityki, więc jest ciężko. Chociaż politycy występowali w
15: teatr,
16: filmach,
15: to jest teatr, polityka to jeden wielki teatr, non stop.
16: Tak.
15: Czy likwidacja zasiłku pogrzebowego będzie w programie Konfederacji na 2027 rok?
16: Nie.
15: Dlaczego, kiedy pytam polityków Konfederacji o to, czy zamierzacie nakazać opuszczenie Polski imigrantom z krajów obcych kulturowo, na przykład z Afryki, Bliskiego Wschodu czy z Indii, to zaczynacie kręcić, nawet zazwyczaj wybitnie, ktoś tak napisał, merytorycznie panowie Bosak czy Płaczek. To może pan rzecznik chociaż odpowie.
16: Oczywiście mamy swoją przygotowaną już i publiczną nawet strategię migracyjną. Ona jest dostępna na stronie projekt27.pl, to jest właśnie w ramach projektu 27, a więc inicjatywy programowej Sławomira Mencena. Powstała strategia, której autorem jest Dobromir Sośnierz i zespół ekspertów. To jest strategia, która kompleksowo pokazuje, jak będziemy traktować imigrantów zarobkowych, nawet turystów, ludzi, którzy chcą się tutaj osiedlić, więc naprawdę ona, to jest tam kilkanaście stron, zdaje się, dotyka szeregu spraw. I my chcemy, żeby Polska po pierwsze miała realnie strategię migracyjną, bo ta obecnie istniejąca to jest jakiś zbiór haseł, a nie zbiór rozwiązań. I ona oczywiście powinna być twarda dla obcokrajowców, dlatego że dzisiaj tak to nie wygląda. I oczywiście ci, którym kończą się pozwolenia na pobyt, ci, którzy popełniają w Polsce jakieś wykroczenia, przestępstwa, powinni Polskę opuścić jak najszybciej. Tak? Natomiast to też nie jest tak, że ja chciałbym Polski, w której nie ma żadnych obcokrajowców, tak? Oczywiście
15: bo się
16: nie powinno ich być...
15: tylko dlatego, że ktoś ma na przykład pochodzenie afrykańskie.
16: Tak, znaczy ja uważam, że nie powinno być tak w Polsce, że migranci stanowią nie wiadomo jak duży odsetek populacji, bo to będzie prowadziło nieuchronnie do konfliktów na tle narodowościowym. Ja tego w Polsce nie chcę. Chciałbym, żeby w Polsce większość społeczeństwa stanowili Polacy, a nie cudzoziemcy, ale oczywiście my przygotowaliśmy strategię migracyjną, w której po pierwsze liczy się, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, a nie, że sobie na hura po prostu sprowadzamy kogoś. Liczy się też to, oczywiście, z jakiego państwa ktoś pochodzi, bo ja nie neguję faktu, że są różne kultury na świecie i jedne kultury dają większe prawdopodobieństwo, że ktoś nie będzie się dobrze zachowywał w naszym kraju, a inne kultury mniej. Więc oczywiście...
15: Które kultury są takie wątpliwe, które zagrażałyby tutaj, powiedzmy, no, bezpieczeństwu publicznemu?
16: Wydaje mi się, że na przykład jest takie państwo w Afryce Wschodniej, jak Somalia. Państwo upadłe. Państwo, w którym jest terroryzm. Państwo, w którym funkcjonują piraci. Państwo, no właśnie, które de facto nie funkcjonuje, jest państwem, gdzie przestępstwo jest na porządku dziennym. I uważam, że oczywiście to nie jest tak, że żaden Somalijczyk nigdy do Polski nie wjedzie, ale w naszej strategii migracyjnej jest to punktowane, tak? Że osoba na przykład z Francji nie ma problemu, jeżeli ktoś jest rodowitym Francuzem, tak? To nie ma problemu, bo to jest bliska kultura i raczej Francuzi zachowują się w porządku. Japończycy zachowują się bardzo w porządku. Na przykład w Niemczech, jak popatrzymy na obywateli Algierii i obywateli Japonii, to oni... Tam to było kilka tysięcy chyba przestępstw obywateli Algierii, chociaż teraz nie jestem pewny tych liczb, więc chciałbym takie palcem na wodzie napisać, ale no raczej... obywatele Japonii popełnili 2 przestępstwa. Tak? Kilkaset razy więcej przestępstw popełnili obywatele Algierii, bo wydaje mi się, że kultura japońska daje większą rękojmię porządnego zachowywania się w Europie niż kultura algierska, tak mi się wydaje. I to jest, uważam, że to jest fakt. To oczywiście to jest bardzo politycznie niepoprawne. Różni ludzie się mogą rzucić, że to jest w ogóle jakaś tam islamofobia, nie wiem,
15: rasizm.
16: Xenofobia.
15: Rasizm.
16: właśnie to nie jest rasizm, tak? Ja uważam, że wszyscy są ludźmi, jak do każdego powinien być duży szacunek, ale nawet to trochę mam problem mimo wszystko moralny z powoływaniem się na to, ale dobrze, powiem to. Nawet papież Leon XIV mówi, że szacunek do drugiego człowieka nie oznacza granic otwartych na przestrzał. To nawet papież mówi, że każde państwo ma prawo do posiadania swojej strategii migracyjnej. To nie jest tak, że my musimy cały świat przyjąć do Polski. Naprawdę nie na tym polega miłosierdzie, chrześcijaństwo i szanowanie drugiego człowieka.
15: Czy Konfederacja, pytaj Maciej, uwolni Polaków i Polki od obecnego systemu kaucyjnego? Butelki, puszki, etc.
16: Myślę, że jest to część takich postulatów, które byśmy chcieli zrealizować na samym początku przyszłej kadencji, bo to jest coś, co bardzo denerwuje Polaków. Ostatnio rozmawiałem z osobą, która pracuje przy systemie kaucyjnym. Zupełnie niepolitycznie się spotkaliśmy. I ta osoba oczywiście mi przekonywała, że bardzo duże pieniądze zostały zainwestowane w system kaucyjny, że będzie ciężko przez lobbying tych firm zlikwidować ten system kaucyjny, ale wydaje mi się, że takie wyzwanie to jest właśnie wyzwanie, które chcielibyśmy podjąć. Nasz europoseł Stanisław Tyszka, zdaje się, ma gotowy projekt likwidacji systemu kaucyjnego, bo o tym rozmawialiśmy i wydaje mi się, że to jest jeden z tych projektów, które warto w przyszłym Sejmie położyć na agendę.
15: Czy jak dojdziecie do władzy, cofniecie zakaz hodowli zwierząt na futra w Polsce?
16: Byłbym zwolennikiem tego rozwiązania.
15: I jeszcze jedno pytanie. Czy zamierzacie realnie odpolitycznić spółki Skarbu Państwa i spółki samorządowe, czy też po prostu czekacie na swoją kolej, aby dorwać się do koryta?
16: No właśnie, bo czytam...
15: Tylko niech pan nie mówi męcenem, że właśnie, w partiach jest wielu zdolnych ludzi, zbrodnią byłoby blokować im
16: właśnie,
15: karierę.
16: Czytałem to pytanie i ja nie wiem, skąd ten człowiek czerpał cytat ze Sławomira Mencena, dlatego że ja ostatnio w tym roku miałem taką przyjemność ze Sławomirem Mencenem, objeżdżaliśmy struktury, byliśmy w ponad 200 okręgach i w każdym z tych okręgów Sławomir Mencen niemalże podniesionym głosem mówił, że nie ma żadnego tłumaczenia się, że ktoś jest ekspertem, ale po prostu tak się szczęśliwie składa, że jest u nas w partii i nie powinniśmy go wykluczać. Przeciwnie, w Nowej Nadziei zasada jest prosta, to znaczy nawet jeżeli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie i możemy nawet uznać, że nadawałby się do jakiejś spółki, bo ma tam, nie wiem, skończone studia odpowiednie, to w tej spółce państwowej czy samorządowej się nie znajdzie, bo w oczywisty sposób
15: no,
16: nie
15: chyba,
16: jest
15: że
16: to uczciwe.
15: Jest, rozumiem, z bycia w partii. No,
16: taki manewr typu Hołownia, tak, że tam jego ludzie poryzygnowali i potem weszli do spółek, to nie jest, uważam, uczciwe. Natomiast no właśnie Sławomir Mencen ma bardzo ostre w tym zakresie poglądy i jestem przekonany, bo znam twardość jego poglądów i twardość determinacji w realizacji, jestem przekonany, że nikt z Nowej Nadziei się w tych spółkach nie znajdzie. Każdy, kto by się znalazł, to by przestał być w partii zaraz, wyleciałby, w sensie nie zrezygnował i absolutnie nie wiem, skąd nasz słuchacz wziął taki cytat Sławomira Mencena, bo jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Sławomir Mencen jest purystą, jeśli chodzi o niezatrudnianie ludzi w spółkach Skarbu Państwa, pomijając fakt, że dzisiaj mamy 400 podmiotów, które mają jakieś tam w różnych formach, ale jednak formę właścicielską Skarbu Państwa i wiele z nich nie powinno być państwowych i to jest też nasz pogląd absolutnie, bo właśnie to są okazje do zatrudniania kolesi. Po co państwu jest polski holding hotelowy, fabryka cukierków, a nawet, powiem koncesyjnie, Poczta Polska, do której dopłacamy bardzo dużo. Uważam, że to nie jest spółka strategiczna.
15: To jest Royal Mail przecież, no Poczta Królewska, no.
16: Ale my nie mamy króla.
15: No nie mamy króla, ale Janusz Korwin-Mikke, pamiętam, że był monarchistą i jemu się marzyła monarchia właśnie.
16: Ale ładna jest ta instytucja w Wielkiej Brytanii. Bardzo mi się, bo jestem w ogóle tak prywatnie, to jestem, że tak powiem, dużym fanem anglosfery, bardzo się interesuję tą anglosferą i ma to w sobie coś takiego, taki, prawda, sznyt ładny, ale to wychodzą tutaj moje, prawda, konserwatywne, reakcjonistyczne poglądy.
15: No było to państwo jednak mocno kolonialne.
16: To prawda, ale uważam, że dużo jest też, za dużo jest też tego takiego teraz zawstydzania, można to tak powiedzieć, obywateli Wielkiej Brytanii, bo to nie oni są za to odpowiedzialni, co się działo 100 czy 150 lat temu. Jest taki duży spór na przykład na Jamajce, która chce się bardzo pozbyć Karola III jako głowy swojego państwa i oni właśnie domagają się reparacji i tak dalej. Uważam, że wiele państw postkolonialnych, oczywiście dochodziło tam do wielu straszliwych rzeczy i to trzeba jasno mówić, nie wolno tego ukrywać, ale wiele też z tych państw czerpie korzyści z tego, że jest w tej anglosferze. No na przykład właśnie Jamajka. Trudno jest jej zrezygnować dzisiaj z Karola III jako głowy państwa, dlatego że to pomaga im biznesowo. To znaczy firmy, które inwestują na Jamajce, jakby ich ostatecznym takim trybunałem sądowym jest ten królewski taki trybunał tajnej rady, który jest w Wielkiej Brytanii, co sprawia, że państwo jest bardziej wiarygodne dla biznesu. Na przykład Antigua i Barbuda, kolejny kraj karaibski, tam też monarcha brytyjski jest głową tego państwa i nie wiem, czy pani zna tę anegdotę, kto doradził w latach 70. temu państwu nie rezygnować z Elżbiety II. Fidel Castro, komunista. Dlaczego on to doradził? Właśnie z tego powodu. Mówił, jesteście bardziej wiarygodni gospodarczo. Także te państwa uważam, że zbyt dużo chcą zawstydzić, za bardzo chcą zawstydzić Wielką Brytanię. To jest też pewien element politycznej poprawności współczesnej na świecie.
15: No tak.
16: Przepraszam, musiałem się wygadać, bo to jest moje hobby.
15: I wyszliśmy tu prezydenta Karola Nawrockiego, a skończyliśmy na monarchii brytyjskiej. Bardzo dziękuję. Wojciech Makulski był z nami, rzecznik Konfederacji.
16: Dziękuję bardzo.
15: Kandydat prawdopodobnie na przyszłego posła Konfederacji. Dziękuję, życzę dobrego dnia.
16: Dziękuję, dobrego dnia.
14: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Uwaga kierowcy, trasa S5 zablokowana pod Bydgoszczą w stronę Poznania. W pobliżu węzła Bydgoszcz-Miedzyń zderzyły się dwie ciężarówki, w wypadku zginęła jedna osoba. Utrudnienia w ruchu występują na odcinku między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Bydgoszcz-Południe. Wyznaczono objazd przez Bydgoszcz. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Są postępy w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie, mówi Donald Trump. Nie ujawnia jednak szczegółów. Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy, ale to jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści. Między oboma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści, ale są już pewne postępy, powiedział prezydent USA. Pytany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostaw m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, Trump odparł: my też chcemy rakiet. Prezydent USA mówił także o negocjacjach z Iranem, które jego zdaniem przebiegają dobrze. Po raz kolejny wyraził przekonanie, że wojna niedługo się zakończy. Nie sądzę, by mogli wytrzymać dużo dłużej, dodał. A wczoraj Trump podpisał rozporządzenie mające ograniczyć tak zwaną turystykę porodową i możliwość uzyskiwania obywatelstwa USA przez niektóre dzieci cudzoziemców. To kolejna próba zaostrzenia zasad po czerwcowej porażce administracji przed Sądem Najwyższym. Nowe rozporządzenia mogą jednak też zostać zakwestionowane przed sądami.

0: Polska weźmie udział w spotkaniu w Niemczech w sprawie obrony przed dronami po incydencie na lotnisku w Lipsku. Niemiecka prasa krytykuje niedostateczne zabezpieczenia przed powtarzającymi się atakami. Dron wylądował tam tuż przy samolocie pełnym amunicji. Zapalnik odczepił się od materiału wybuchowego i tylko dlatego nie doszło do tragedii. Śledztwo w tej sprawie przejęła niemiecka prokuratura federalna. Chodzi o poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, podaną w uzasadnieniu. O szczegółach reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
1: Na razie służbom udało się ustalić, że materiał wybuchowy użyty w dronie jest wykorzystywany przez wojsko. Według niemieckich służb za akcję na pewno nie odpowiadają amatorzy. Podejrzenia kierują w stronę Rosji. Lotnisko w Lipsku od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie wykorzystywane jest m.in. do przewozu pomocy militarnej do Kijowa. W momencie ataku na lotnisku stała ukraińska maszyna wyładowana amunicją. W pobliżu były także samoloty należące do państw NATO.
0: Niedługo przed odnalezieniem drona kamikadze w pobliżu portu lotniczego nieznany obiekt uderzył w przelatujący obok samolot transportowy. Niewstrzymanie zrzutu wody mimo zaleceń ekspertów mogło doprowadzić do masowego śnięcia ryb w Pilchowicach. To główny wniosek z kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska po katastrofie ekologicznej. Jest zawiadomienie do prokuratury i wniosek o finansowe kary dla inwestora. Chodzi o remont zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku prowadzony przez Tauron Ekoenergię. Co na to inwestor? Co dalej z remontem? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Tauron przygotowuje odpowiedź, ma na to 2 tygodnie zgodnie z prawem. Wcześniej spółka stała na stanowisku, że inwestycja prowadzona była zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Zatrudniony był też zespół przyrodników, ale według ustaleń RDOŚ zespół był jednak skompletowany wybiórczo, a w kluczowym momencie zrzucania wody zalecenia ichtiologa zostały zignorowane. Do tego brakowało odpowiedniej reakcji, żeby ograniczyć skutki tej katastrofy. RDOŚ nie wydał zalecenia wstrzymania remontu. Prace trwają. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wnioski po kontroli pojawiły się po ponad miesiącu od śnięcia ryb. Nadal wyłączone z użytkowania jest odcinek rzeki Bóbr poniżej zapory. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program na przyszłoroczne wybory. W Warszawie odbyła się konwencja PiSu. Dzień nie był przypadkowy. Wczoraj była rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Władze partii liczą, że nowy program pozwoli PiSowi zwyciężyć w wyborach i powrócić do władzy. Konwencji wysłuchał reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Władze PiSu podkreślały konieczność zmiany konstytucji, bo obecna ich zdaniem jest hamulcem w rozwoju państwa. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił też o powołaniu tak zwanej Straży Praw, która miałaby bronić polskiej praworządności.
4: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
3: Poza tym debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, a także rozwoju rolnictwa. Jan Kielak, Radio Z.
0: Władze PiSu jeszcze raz zaapelowały o pokój na prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 3 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę, która przyjechała wraz z mamą w odwiedziny do krewnych. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. Ze szczegółami reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
6: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
5: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
6: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
5: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze jej stan określają jako dobry. Na koniec zaproszenie na grzybobranie. W wielkopolskich lasach nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, które uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak.
7: Przez 1,5 godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
8: Mamy 2 koźlarze babki, mamy też kilka pieprzników jadalnych. No myślę, że na taką małą jajecznicy ze spokojem.
7: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
8: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów. Są to gołąbki.
7: W razie wątpliwości co do grzyba warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Grzyboznawczyni przewiduje, że w przyszłym tygodniu może być istny wysyp grzybów. Zdjęcia i wideo ze zbiorów naszego reportera będziecie mogli Państwo zobaczyć na stronie radioz.pl. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radio Z o 6. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Rafała Piecha.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się szósta, jest piątek, 7 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech. Dzień dobry
5: Państwu.
4: Dzień dobry,
5: zapraszamy. Gwałtowne pożegnanie upałów. Po fali burz są poszkodowani i straty materialne.
6: Podsumowanie roku i zapowiedź zmian w modelu prezydentury. Karol Nawrocki świętował rocznicę.
5: Ministerstwo Sportu łaskawe dla złotych medalistów Ligi Narodów. Spełnia prośbę Tomasza Fornala.
4: Szósta.
5: Ekstremalne upały ze spektakularnym zakończeniem. Wieczorem i w nocy załamanie pogody objawiło się potężnymi burzami. Był intensywny deszcz, porywisty wiatr, pioruny, a nawet grad.
6: Taka pogoda dała się we znaki mieszkańcom niemal całej Polski. Z porannym raportem reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Czy są poszkodowani?
7: Tak, według wstępnych danych podawanych przez Straż Pożarną ranne zostały przynajmniej 4 osoby. Koło Suwałk spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. Pod Buskiem-Zdrój drzewo przewróciło się na grupę pielgrzymów zmierzających do Częstochowy. 2 osoby zostały poszkodowane. Pod Kętrzynem także spadające drzewo uderzyło w przejeżdżający samochód. Na Mazurach właśnie straty są największe. Na jeziorze Seksty silny wiatr wywrócił 4 żaglówki. Wszystkie zatonęły. Na pokładach było w sumie 38 osób. Większość to nastolatki. Wszyscy zostali uratowani i wyciągnięci na brzeg. Na szczęście nikomu nic groźnego się nie stało. Skończyło się na strachu, przemoczeniach i lekkich otarciach.
6: Strażacy interweniowali w sumie ponad 1200 razy. Głównie usuwali z dróg powalone drzewa, pomagali zabezpieczyć uszkodzone dachy i wypompowywać wodę.
5: W rocznicę swojego zaprzysiężenia Karol Nawrocki zapowiada zmianę modelu prezydentury. W pierwszym roku urzędowania złożył ponad 20 inicjatyw ustawodawczych.
6: To był pracowity rok, mimo że nie udało się zrealizować wszystkich postulatów, podsumowuje Nawrocki. Oficjalne uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego obserwował reporter Radio Z Daniel Wrzos.
8: Prezydent w czasie swojego rocznicowego wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Odniósł się też do rekordowej liczby zawetowanych ustaw, dokładnie 41.
9: Tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje, to zawsze je podpiszę.
8: Według Karola Nawrockiego rząd na poważnie powinien wziąć się do ciężkiej pracy i załatwić budowę Fortu Trump i stałą obecność wojsk amerykańskich.
6: A w najnowszym sondażu SW Research dla RP.pl ponad połowa badanych stawia Karolowi Nawrockiemu co najmniej 4 za pierwszy rok prezydentury. 6 daje prawie 15%. Oblewa prezydenta Nawrockiego co 5 ankietowany i są to głównie

0: najstarsi wyborcy.
1: Kierowcy, strzeżcie się dziś patroli drogówki. Trwają wzmożone kontrole prędkości w ramach europejskiej akcji RoadPol.
0: To międzynarodowa organizacja, która zrzesza policje drogowe z państw Starego Kontynentu. Każda indywidualnie decyduje o konkretnym dniu wzmożonych kontroli. W Polsce to właśnie dziś, mówi Radiu Z komisarz Edyta Machnik.
2: Funkcjonariusze będą wykorzystywać tutaj ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
0: Spodziewajcie się kontroli na drogach szybkiego ruchu, głównych trasach, ale też w miastach i na drogach lokalnych.
1: Przyjmujący prosi, resort sportu nakłania ucha. MVP turnieju finałowego tegorocznej Ligi Narodów Tomasz Fornal wystosował do ministra sportu pewne zapotrzebowanie po tym, jak siatkarze zdobyli złoty medal w Chinach.
0: Z nami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. O co chodzi?
3: Fornal po powrocie z Chin zwrócił się z apelem do obecnych na lotnisku przedstawicieli ministerstwa. Jak pewnie wiecie, teraz zmieniamy Spałę na Zakopane i rozpoczynamy tam przygotowania do Mistrzostw Europy. Chciałbym poprosić o klimatyzację w pokojach, żebyśmy mogli lepiej regenerować się między treningami, mówił siatkarz. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Dwa dni później minister sportu Jakub Rutnicki wrzucił na Instagrama zdjęcie pokoju z zamontowaną klimatyzacją. Fornal odpowiedział w swoim stylu. Dziękujemy, po Mistrzostwach Europy też zapraszam na konferencję, napisał nasz przyjmujący.
0: Treningi w Zakopanem siatkarze zaczną w poniedziałek, a Mistrzostwa Europy startują 9 września. Więcej o sporcie w Radiu Z po 6.30.
1: A dwie po 8.00 gościem Radia Z będzie poseł PiSu, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Horała. Skomplikowany. Beata Lubecka bez wątpienia wszystko wyjaśni.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Nie no, to człowiek od Morawieckiego, to ja się orientuję. Słuchajcie, 5 po 6 mamy to dzisiaj najcieplej, 26 stopni. Więcej stopni na termometrach dzisiaj nigdzie w Polsce nie zobaczycie. 26 na południu w Przemyślu, ale na przykład we Wrocławiu już 25, w centrum około 24, na północy chłodek przyjemny 21 i burzowo jeszcze na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Ja się cieszę, że upały już minęły, bo wczoraj to było mi tak gorąco, że normalnie chciałem wyjść z siebie i stanąć obok. 5 po 6, stary brat mówi do głośników do 10.

12 po 6, chłodno, nareszcie wstajecie z Radiem Z i teraz będziemy mówili wam, jak żyć, ponieważ w naszym poradniku Radia Z, uwaga, teraz tani i domowy sposób na to, jak pozbyć się mrówek. Jeżeli macie taki problem, to przygotujcie coś do pisania, bo nie będę powtarzał. Najlepszy sposób, uwaga, najlepszy sposób na pozbycie się mrówek z mieszkania to sprzedaj mieszkanie i kup nowe. Radio Z i już. 12 po 6.

0: Najważniejsza wiadomość tego poranka jest taka, że już nie ma upałów, kochani. Dzisiaj w ciągu dnia najcieplej na południu, ale to najcieplej oznacza 26 stopni. Dzwonicie od rana w dobrych nastrojach. Bardzo to doceniam. 321, 321, 321. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio Z, Roman Sligi. Życzę się miłego dnia i weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek. Na razie.
0: No tak, niektórzy mają dwa dni przerwy. Takim to dobrze. Stary brat mówi do głośników do 10. Kto tam jeszcze?
2: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Fajnie, że jesteś i znowu mówisz do głośników. Skoro mówisz do głośników, no to ja cię słucham przez mikrofon. Pozdrawiam.

0: Eminem i Rihanna, Monster w Radiu Z. Już za chwilkę wiadomości o 6.30, a później normalnie już przebieram nogami. Już się cieszę, bo wam powiem w prognozie pogody, jak dzisiaj będzie chłodno. Zostańcie z nami.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
15: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
16: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
15: To ty nie jedziesz pociągiem?
16: No nie.
15: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
16: Coś tam słyszałem.
15: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
16: Naprawdę?
15: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
16: Ale autem to chyba szybciej.
15: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
16: Przekonałaś mnie.
15: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
17: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, jest piątek, 7 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
6: Pierwsza ofiara letnich pożarów lasów i pól na Węgrzech. W jednym z gospodarstw na południu kraju zginął 84-letni mężczyzna.
10: Ogień strawił budynki i prawie 5 hektarów terenu. Z żywiołem walczyli strażacy wspierani przez mieszkańców i rolników, którzy ruszyli z ciągnikami, łopatami i cysternami z wodą. Ostatecznie udało się opanować płomienie.
6: Z powodu trwających upałów i ogromnej suszy na Węgrzech co chwilę wybuchają pożary. Wczoraj w Budapeszcie padł nowy rekord temperatury. Słupki rtęci pokazały 41,6 stopnia Celsjusza.
10: Służby zlikwidowały pseudohodowlę psów w Kielcach. Ponad 200 zaniedbanych czworonogów, w tym martwe szczenięta, odkryto podczas interwencji na dwóch posesjach.
6: Zatrzymano 35-letniego właściciela pseudohodowli buldogów francuskich. Służby sprawdzają dokładne warunki, w jakich przebywały czworonogi. Od tego zależy, jakie ewentualne zarzuty usłyszy mężczyzna.
10: Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o pomoc, a część uratowanych psów trafiła już pod opiekę schroniska i fundacji.
6: Fale Dunaju zniknął z A1 na Śląsku. Rozpoczął się długo wyczekiwany przez kierowców remont między Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi.
10: Prace podzielono na 13 odcinków. Najpierw drogowcy zajmą się 3-kilometrowym fragmentem w kierunku Gliwic. W miejscu pracy jezdnia jest zamknięta, a ruch przełożono na sąsiednią nitkę, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.
6: Remont potrwa do końca sierpnia przyszłego roku. Koszt wszystkich napraw to prawie 700 milionów złotych.
10: Wyjątkowo niski poziom wody w rzekach odsłania niezwykłe skarby. Z Dunaju w Bułgarii wyłoniły się fundamenty starożytnego mostu rzymskiego z IV wieku. Archeolodzy zrobili zdjęcia lotnicze i dokumentację widocznych pozostałości mostu i oceny ich stanu.
6: Z kolei w Niemczech na Renie wyłoniły się pozostałości amerykańskiej bomby z czasów II wojny światowej i było to w Kolonii. Ważący blisko ćwierć tony niewybuch zmusił władze do ewakuacji mieszkańców z domów w promieniu 400 metrów, a także pobliskiej stacji telewizyjnej.
10: Teraz w Radiu Z Wiadomości Sportowe zaprasza Krzysztof Wilanowski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Sponsorem programu jest Sudal. Oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
22: Lechia Jagiellonia. Krok bliżej gry w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejarz na własnym terenie wywalczył skromną zaliczkę. Pokonał Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Do siatki trafił Janik Aniero. Też jedną bramkową, ale dającą więcej radości kibicom zaliczkę wypracowała sobie Jaga. Dublet ustrzelił Kajetan Schmidt i Duma Podlasia pokonała Rangersów z Glasgow 2-1.
23: Wiadomo, że to jest dwumecz i dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, bo zapracowaliśmy sobie na małą przewagę i pojedziemy na Ibrox walczyć o awans ze zwycięstwem. Minimalnym, ale zawsze zwycięstwem. Ta radość jest taka stonowana.
22: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. W kwalifikacjach Ligi Konferencji bez zaliczki Raków i Gieksa częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze szwedzkim Hammarby. Ekipa z Katowic 0-2 przegrała z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Nie w europejskim, a naszym pucharze Polski. Rozlotowane zostały pary pierwszej rundy. Są hity, w aż 3 meczach spotkają się ze sobą kluby z Ekstraklasy. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa, Śląsk Wrocław zmierzy się z Pogonią Szczecin, a Widzę Łódź podejmie koronę Kielce.
21: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
20: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Jeżeli wam gorąco, mam dobre informacje. Już teraz w nocy słuchajcie, na północy nad morzem 11 stopni, w centrum 15, na południu 21, a w ciągu dnia najcieplej na południu, ale to już nie będzie 30, 26 stopni dzisiaj na Podkarpaciu, w centrum około 25, nad samym morzem. Dzisiaj 22 stopnie i burzowo-deszczowo jeszcze na Podkarpaciu. Jutro jeszcze ładniej i bez upału nigdzie.
3: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No to rozkręcamy ten, słuchajcie, piątek, piąteczek, piątunio. Czekaliśmy na niego podwójnie, bo raz, że weekend, a dwa, że właśnie ochłodzenie. Nareszcie, ileż można było po tym upale łazić za 25 minut.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 19.07? Niemożliwe?
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
1: A w naszych walizkach na finał tygodnia ogromna nagroda główna, 700 tysięcy złotych, kochani. W czerwonym portfelu ekstra wakacyjna premia 25 tysięcy złotych. Pewniak za odebranie telefonu w finale. Ale żebyśmy do Was zadzwonili, musicie się zgłosić SMS-em. Wyślijcie Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Regulamin naszej zabawy na radioz.pl. I uwaga, uwaga, teraz pierwszy bonus odpalamy do godziny 7 przez najbliższe 18 minut. Tutaj normalnie dzwonię jak na statku, na żaglówce. Uwaga, uwaga, 10 tysięcy szans. Włączam teraz przez najbliższe 18 minut. Jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to płacicie za jednego SMS-a, a mamy 10 tysięcy waszych zgłoszeń w grze. Nagroda główna 700 tysięcy złotych. Grajcie Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wstajecie z Radiem Z, kochani, za 9:07. Uwaga, uwaga, czy są na sali jacyś fani Psiego Patrolu? Czy nie ma fanów Psiego Patrolu? No to miałem czołówkę przygotowaną, ale oczywiście jakieś guziczki mi tu się nie powściskały. Teraz, uwaga!
1: Rider oraz jego psy.
0: O tak!
1: Ekipa na 102.
0: Hej!
1: Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky, ta kopaczka ta.
0: No bo uwaga, uwaga, to jest nie lada gratka dla wszystkich fanów Psiego Patrolu, bo dzisiaj premiera filmu Psi Patrol i Dinozaury. I tak się składa, że mam dla was rodzinne zaproszenie, czyli uwaga, 4 bilety do kina na premierę filmu Psi Patrol i Dinozaury. Co trzeba zrobić? No przede wszystkim zrobić hał-hał, tak jak zrobi teraz mój wydawca Artek. Artur, bardzo prosimy. Jeszcze raz, nie było słychać? O, tak robi Psi Patrol. I odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Jakich sztuczek nauczył cię twój czworonożny przyjaciel? Jakich sztuczek nauczył cię twój czworonożny przyjaciel? Numer do mnie 321-321-321. Macie czas do 7, czyli przez najbliższe 8 minut.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z. Upały tak nam dały w kość. Słuchajcie, że za chwilkę wiadomość numer jeden w naszych wiadomościach Radia Z o 7:00 to jest to, że dzisiaj upału nie będzie. Zostańcie z nami. Radio Z.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
12: Ale chyba nie włosów.
11: Akurat włosy wypadają mi garściami.
12: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
11: Ale łysienia u ciebie nie widać.
12: No właśnie.
9: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Macie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje. W tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicić wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Coraz bliżej siódma, jest piątek, 7 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
6: Upał zelżał, ale burze nie. Pomarańczowe alerty w południowo-wschodniej Polsce.
7: Narada szefów MSW po incydencie z dronem w Lipsku, spotkanie w Niemczech.
6: Tajemnice grzybobrania. Czy wiecie, gdzie w lesie jest najwięcej grzybów? Posłuchajcie.
5: 7.
6: Ekstremalny skwar ustał, ale nie na długo. W przyszłym tygodniu znów ma być upalnie. Ale i dziś pogoda da nam się jeszcze we znaki, szczególnie w południowo-wschodniej Polsce.
7: W tej ćwiartce Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. Z zestawem aktualnych ostrzeżeń reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Owszem.
7: To gdzie będzie dziś mocno padać, wiać i grzmieć?
8: Przede wszystkim w Świętokrzyskiem, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Tam teraz przechodzi front burzowy. Będzie się działo, przewiduje synoptyk IMGW Michał Folwarski.
9: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru. One tutaj mogą dochodzić nawet do 90, czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
8: Do tego sporo deszczu. Mieszkańcy Mazur i Podlasia mają to już za sobą. Tam tej nocy wiatr wywracał żaglówki na jeziorach, zrywał dachy i wyrywał drzewa. Spadł grad wielkości pięści. Sytuacja już na szczęście się uspokoiła. W południowo-wschodniej Polsce trudniejsza pogoda poprawi się najpóźniej wczesnym popołudniem.
7: Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Po tropikalnych nocach odetchniemy z ulgą, a jutro w dzień, mimo że będzie słonecznie, temperatura nie przekroczy 25 stopni.
6: Będzie narada na wysokim szczeblu po incydencie z dronem na lotnisku w Lipsku. Szef niemieckiego MSW zaprasza ministrów spraw wewnętrznych z Polski, państw bałtyckich, Szwecji, Norwegii i Danii do Flensburga. Mają rozmawiać o obronie przed bezzałogowcami oraz lepszej ochronie infrastruktury krytycznej.
7: Na lotnisku w Lipsku do tragedii nie doszło tylko dlatego, że zapalnik odczepił się od materiału wybuchowego. Jak wiecie z Radia Z, dron wylądował tuż przy samolocie pełnym amunicji. Niemiecka policja i prokuratura prowadzą śledztwo, by wyjaśnić, kto odpowiada za atak. I o tym reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
10: Na razie służbom udało się ustalić, że materiał wybuchowy użyty w dronie jest wykorzystywany przez wojsko. Według niemieckich służb za akcję na pewno nie odpowiadają amatorzy. Podejrzenia kierują w stronę Rosji. Lotnisko w Lipsku od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie wykorzystywane jest m.in. do przewozu pomocy militarnej do Kijowa. W momencie ataku na lotnisku stała ukraińska maszyna wyładowana amunicją. W pobliżu były także samoloty należące do państw NATO.
7: Niedługo przed odnalezieniem drona na lotnisku w pobliżu portu lotniczego nieznany obiekt uderzył w przelatujący obok samolot transportowy.
6: Tarcza paliwowa na ostatnie dwa tygodnie wakacji to prawdopodobny scenariusz, tak uważają analitycy rynku paliw z BM Reflex.
7: I decyzji spodziewają się w najbliższych dniach. Od czego ona zależy? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia. Ewentualny nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio obniżony, mógłby zostać jedynie VAT. Mówiła mi analityk rynku Urszula Cieślak.
12: Oznaczałoby to znaczącą korektę do złotówki na litrze.
11: W przypadku benzyny spowodowałoby to zejście poniżej 7 zł za litr oleju napędowego do poziomu nieco powyżej 7 zł. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Dziś spotkanie operatorów europejskich sieci przesyłowych energii. Przeanalizują ewentualny wpływ zaćmienia słońca na bezpieczeństwo dostaw prądu.
7: Księżyc prawie całkowicie zasłoni słońce w środę. Najlepiej ma to być widać w Hiszpanii. Operatorzy chcą się naradzić, by ewentualne działania podjąć jeszcze zanim nastąpi zaćmienie.
6: Jedna ze specjalistek nie przewiduje większych kłopotów. Zwraca uwagę, że choć zaćmienie wpłynie na produkcję energii, to jednak nastąpi późnym popołudniem, więc skutki nie powinny być znaczące. Pogoda sprzyja grzybiarzom. W Wielkopolsce można uzbierać nawet pełne koszyki kurek. Deszcze i ciepłe wieczory powodują, że w lasach regionu nie brakuje też borowików, podgrzybków czy koźlarzy.
7: Reporter Radia Z Adam Kaźmierczak wybrał się do lasu ze specjalistką.
13: Kilka minut zajęło mi i pani Marioli Mazur-Zielińskiej z wielkopolskiego sanepidu znalezienie pierwszego grzyba jadalnego, a na pierwsze kurki natrafiliśmy po około pół godziny. Jak podkreśla ekspertka, żeby znaleźć ładne okazy, wcale nie trzeba zapuszczać się daleko w las.
14: Nigdy nikt nie zbiera przy wejściu do lasu. Najwięcej grzybów można znaleźć.

0: zawsze znaleźć przy wejściu do lasu.
1: W taki sposób znaleźliśmy kilka sztuk. Ważne, aby nie zbierać grzybów przy ruchliwych drogach, ponieważ prawdopodobnie zawierają one toksyny ze spalin. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Specjalistka podpowiada, że kurek warto szukać między brzozami lub innymi drzewami liściastymi. Aby upewnić się, że zebraliśmy jadalne grzyby, warto odwiedzić oddział sanepidu, gdzie pracownicy zweryfikują nasze zbiory.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: No i jak, jest fajnie? No fajnie, chłodniej słuchajcie. Jeszcze dzisiaj burzowo na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Jutro już się wszędzie wypogodzi, a chłodek już od dzisiaj. Dzisiaj najgoręcej 26 stopni. Nieźle, prawda? Wczoraj tak było najchłodniej. Na południu 26, dzisiaj w centrum 24, na północy przyjemne 22. Nareszcie, odetchniemy.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków.

0: pobudeczka z Radiem Z. I patrzcie, za chwilkę u nas Shakira zaśpiewa Daj, daj, daj, daj. A ja mam coś dla was, coś specjalnego dla wszystkich fanów serii Psi Patrol. No wiadomo, kto nie zna Psiego Patrolu, każdy rodzic wie, że to jest Chase, Marshall, Rubble, Sky, Rocky i Zuma, a później dołączają przecież jeszcze Everest czy Tracker. Ja wiem, ja się orientuję. Ja ostatnio byłem w sklepie z dzieckiem i wszystko było z Psiego Patrolu. Piórnik, szczotka do włosów, resorak. Wszystko musiałem kupić. A do kin wchodzi film. Pełnometrażowy film animowany Psi Patrol i Dinozaury. Mam dla was rodzinne zaproszenie, 4 bilety na premierę takiego filmu. Uwaga, uwaga, trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czego was nauczył, jakich sztuczek wasz czworonożny przyjaciel. 321-321-321, dzień dobry.
1: Mój czworonożny w ilości 4 sztuk przyjaciel czy przyjaciele nauczyli mnie tego, że jak jest taki piątek, to po prostu czasami wystarczy brzuchem do góry, nie robić nic i tylko się zastanowić, czego tu zrezygnować, bo tyle jest do roboty.
0: No właśnie, i też nie będzie dużo do roboty, bo idziecie do kina całą rodziną. 4 bilety lecą do ciebie, droga słuchaczko. To ja też tak zrobię jak ty. 12 po 7.

19 po 7, słuchajcie, mam najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych, z którego wynika ciekawostka, że ta hipotetyczna nowa partia Mateusza Morawieckiego znalazłaby się poza Sejmem, pod progiem wyborczym. No to po co było to wszystko, panie Mateuszu? Przecież my dziennikarze o niczym od 2 tygodni nie mówimy poza upałem, tylko o tej nowej partii, o tym rozłamie. To wszystko na nic? Nawet nie wejdziecie do Sejmu? No to ja nie wiem, no to ja bym na pana miejscu chyba, nie wiem, przeprosił i kupił jakieś smakołyki. Dla kota.

0: Ale Beata, jak ty ładnie śpiewasz, ja nie wiedziałem.
1: Nie, to ty tak śpiewałeś. Rozumiem, że to Most Beat Music się wybiera, że rozumiem,
0: ale
1: tak?
0: Nie wprowadzaj słuchaczy w błąd, to ty
1: nie,
0: zrobiłeś
1: to,
0: takie.
1: Nie, to teraz ty próbujesz wprowadzić się, dzień dobry bardzo państwu, słuchaczy w błąd. No właśnie taki facet, no kurczę, przychodzi człowiek, myśli, że po prostu może liczyć na jakieś, nie wiem, wsparcie. Nie, od razu ząk od rana.
0: Nie, no bo w ogóle muszę zdradzić słuchaczom, że to była twoja ulubiona piosenka, a twój
1: to
0: ulubiony...
1: To też nieprawda.
0: A twój ulubiony wers to widzisz życie, nie. To ja i ty, ten ptak to drzewo i kwiat.
1: No, drzema to do siebie, że jest taki dość sentymentalny, więc tak wprawił mnie w takie właśnie, no właśnie. Nastroje sentymentalne od rana. Takie
0: upały
1: piątko.
0: Przeszły, cieszysz się chłodniej dzisiaj?
1: Tak. Zdecydowanie tak. No prawda? W nocy nie mogłam spać, po prostu spociłam się jak nie wiem co.
0: Okej, dzisiaj będzie pocił się twój rozmówca.
1: Rozumiem,
0: kolejny.
1: Że wolałeś nie dawać się w szczegół.
0: Nie, no wiesz tak.
1: No ale prysznic od rana był, żeby nie było.
0: Okej, okay. No. No to całe szczęście.
1: No właśnie.
0: Nie wiedziałem, że z tobą można rozmawiać jak z męskiej szatni. Beatko, dzisiaj twoim gościem będzie Marcin Chorała.
1: No facet, tak.
0: To jest pan poseł rozłamowiec z Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli człowiek od Mateusza Morawieckiego.
1: Zdecydowanie, on pewnie nie uznałby, że jest rozłamowcem. Po prostu no jakoś takich potraktowali z buta, no.
0: Tak, wiesz. Tak, tak. Ale te sondaże, widziałaś? Podobno ta nowa partia, którą Mateusz Morawiecki chce założyć, nawet nie weszłaby do Sejmu, właśnie
1: ale,
0: o tym mówiliśmy.
1: A ja widziałam wczoraj sondaż Opinia 24, chyba dla Onetu, tak. O ile mnie pamięć nie myli, i tam by wynikało, że ta nowa partia Rozwój Plus, jak to niektórzy mówili, Rozbój Plus, 5,3. No
0: a,
1: to weszliby. Tak, ale pamiętasz, okay. Jak tutaj była Beata Szydło dwa dni temu, czy też trzy dni temu, to właściwie mówiła, że powinni się dogadać przed wyborami, bo no faktycznie no, ordynacja jest taka, a nie inna, że premiuje największe podmioty, więc im większa partia i to, no to po prostu to wynik generalnie idzie na ich konto, im jest lepszy, no więc dzielić się, to nie jest najlepszy pomysł.
0: Sejmowa przedwyborcza układanka, ciąg dalszy, 8:02, goście
1: Adia Z. Nie, do wyborów to jeszcze ponad rok.
0: No to już leci, leci. Marcin Chorała, 8:02, goście Adia Z, zapraszamy.
2: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
3: No to jest piękny widok.
2: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Powierowie.
4: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
2: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
5: Reklama.
6: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Powierowie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
19: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
26: Słuchaj, Marian.
19: No?
26: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
26: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
26: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
27: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
28: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
29: Play.
30: Po reklamie.
0: Punktualnie 7.30, jest piątek, 7 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
31: Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Od lipca weszły nowe zasady finansowania ich pobytu w OZZ-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania.
32: Niektóre grupy straciły prawo do bezpłatnego pobytu. Pojawiły się też luki. Na przykład z zakwaterowania może skorzystać matka z dzieckiem z niepełnosprawnością, ale rodzeństwo tego dziecka już nie.
31: Dlaczego jeszcze zmiany są potrzebne, tłumaczy Jolanta Jesis-Polewska, która prowadzi ośrodek w Gorzowie Wielkopolskim.
33: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład trójkę, czwórkę, piątkę dzieci.
32: Sprawę chce wyprostować Lewica, która złożyła projekt ustawy w tej sprawie. Sejm zajmie się nim we wrześniu.
31: Historyczne rozmowy w Wenezueli o demokracji z inicjatywy USA w Caracas rozpoczęły się negocjacje reżimu i opozycji.
32: Mają ustalić warunki przeprowadzenia demokratycznych wyborów oraz odbudowy kraju po niedawnych kryzysach. Opozycja liczy, że uda się osiągnąć porozumienie do końca roku. Wśród najważniejszych postulatów znalazło się przywrócenie wiarygodności Państwowej Komisji Wyborczej oraz Sądu Najwyższego.
31: W rozmowach nie biorą udziału nieformalni liderzy opozycji Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia, którzy od 2 lat przebywają poza granicami kraju. W styczniu amerykańscy żołnierze aresztowali dotychczasowego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Tymczasową prezydenturę objęła Delcy Rodriguez.
32: Fala ekstremalnych upałów szaleje w Europie i bije temperaturowe rekordy. Wczoraj na południu Słowacji termometry pokazały nienotowane dotąd 42,2 stopnia Celsjusza.
31: Nowy rekord tegorocznego lata ma od wczoraj także Chorwacja. Po raz pierwszy w sezonie termometry pokazały 40 stopni Celsjusza. Tyle było na stacji pomiarowej na lotnisku w Osijeku.
32: Mniej biurokracji w odkrywaniu wraków na dnie Bałtyku.
31: Urząd Morski w Gdyni powiększył listę takich miejsc dostępnych bez każdorazowego pozwolenia. W sumie jest ich teraz 64. Do zestawienia dołączyło 19 nowych jednostek i samolotów o zróżnicowanym stopniu trudności, z czego ponad 40 spoczywa na głębokości do 50 metrów.
32: Wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
34: Radio.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem programu jest Sudal. Oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
4: Iga Świątek zrobiła swoje. Nasza tenisistka w dwóch setach, 6-2 i 6-1, rozprawiła się ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. To było jej 25. zwycięstwo w tym sezonie. Dzięki niemu awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. To był udany dzień. Jestem zadowolona z tego, jak grałam, mimo że początek nie był idealny. Wiedziałam jednak, że mogę się zresetować. Potem wszystko potoczyło się po mojej myśli. Złapałam rytm, jestem naprawdę zadowolona. Komentowała Świątek. Na Tour de Pologne, czwarty etap dla Barta Lemena. Holender dzięki tej wygranej zdobył żółtą koszulkę lidera. Na trasie z Żagania do Karpacza nie obyło się bez problemów. Po kraksie na czele peletonu, około 40 km przed metą, sędziowie przerwali wyścig, a trasa została skrócona. Dzisiaj piąty etap z Opola do Kocierzy, start o 11:30. Dzisiaj też piłkarskie emocje, rusza trzecia kolejka Ekstraklasy, zainaugurują mecz Wisły Kraków z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu o 20:30.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
0: Jak miło przekazywać takie wieści, słuchajcie, jest chłodniej, ludzie, otwórzcie okna, nie bójcie się, dzisiaj już nie będzie takiego upału, dzisiaj najcieplej na południu, 26 stopni i to wszystko, więcej nie będzie, w centrum 24, na północy nad morzem 21, 22, tak samo na Mazurach, deszczowo i burzowo dzisiaj jeszcze na południu, Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna, jutro wypogodzi się wszędzie i też będzie chłodno.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Taylor Swift, zawsze na propsie. The Fate of Ophelia, za 26:08.

0: Alexis Jordan, Happiness. Jest happiness, bo dzisiaj chłodniej, dzisiaj 26 stopni na południu co najwyżej. Wiadomości z kraju w Radiu Z. Roman Giertych jest podejrzewany o to, słuchajcie, że wyniósł z prokuratury nagranie z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież i zrobił to nielegalnie. I premier mówi, Donald Tusk, że Giertych nie jest świętą krową i jeżeli złamał prawo, to cytuję, jest out. Jest out. No to od razu słychać, że pan premier ciągle harata w gałę, bo człowiek nie grający w piłkę by powiedział, nie wiem, że winny poniesie konsekwencje na przykład, a jak ktoś się zna na piłce, no to mówi, że jest out, jest na spalonym. Dostanie czerwoną kartkę, będzie mu łyso jak sędziemu Marciniakowi.
1: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczeńska, organizator festynu białczeńskiego.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
7: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
8: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
10: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
17: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
18: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
19: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: nie wiem, o czym konkretnie był ten numer, ale chyba o tym, że są wakacje i trzeba się bawić. David Guetta, Alok i Stick Figure.
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
0: Otóż to, jak wakacje, to się bawimy. Wygrywacie, słuchajcie, wakacyjne zestawy Radia Z, a tam bidon, okulary przeciwsłoneczne, piękne, sam taki noszę, czerwone, zetkowe i ręcznik papierowy. A nie, przepraszam, ręcznik plażowy. Kochani, zabawa polega na tym, że musicie paszczodźwiękiem zrobić dokładnie tak, jak klawiszowiec zespołu Aha w piosence Take On Me. I teraz wy dzwonicie do mnie pod 321 321 321 i robicie dokładnie tak samo jak on. Numer telefonu 321. I jeszcze 321. I jeszcze raz 321. Za 6 8.

0: Ależ to jest numer, ale to jest moc. Imagine Dragons, Believe. A uwaga, uwaga, wszyscy zainteresowani wakacyjną rządzą pieniądza. Mnóstwo pieniędzy dzisiaj. Nagroda główna to, słuchajcie, 700 tysięcy złotych. I teraz przez najbliższe 4 minuty niecałe, 3 minuty 45 sekund włączam super mnożnik. Każdego waszego SMS-a mnożę razy trum, trum, trum. 14 tysięcy. Taki bonus. Jednego SMS-a wysyłacie, płacicie za jednego, a tak naprawdę przychodzi ich do nas 14 tysięcy i o tyle rosną wasze szanse na wygraną 700 tysięcy złotych. Hasło Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł.

0: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się ósma, jest piątek, 7 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: PiS kontratakuje konferencją programową, odpowiada na Rozwój Plus Morawieckiego.
4: Upały jak w Hiszpanii, to może zestaw pracy. Posłuchajcie, co na to politycy.
3: Gościem Radia Z jest poseł Marcin Horała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Ósma.
3: Wewnętrzne podziały na prawicy, spekulacje, alternatywne inicjatywy. Żeby je uciąć, Jarosław Kaczyński z rozmachem zwołuje konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości i przedstawia swoje pomysły na przyszłe rządy w Polsce.
4: W rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta na forum PiS-u przemówili prezes i kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. Reporter Radio Z Tomasz Kubat śledził wydarzenia tej konwencji.
2: Tak jest.
4: Czy można ją traktować jako odpowiedź na rozpad ugrupowania i odejście grupy związanej z Mateuszem Morawieckim?
2: Można było odnieść takie wrażenie, bo wszystko zaczęło się od przekonywania, jak pełne życia i sukcesów. Mimo podziału jest Prawo i Sprawiedliwość. Prezes Kaczyński koncentrował się na straszeniu Niemcami, którzy chcą nam zabrać niepodległość i tylko zwycięstwo PiS-u może ich powstrzymać, a głośno pokrzykujący Przemysław Czarnek wśród braw aktywu rzucił takim pomysłem.
5: Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne.
2: Szczegółów tej idei jednak nie poznaliśmy.
4: Przemysław Czarnek zapowiada też, że w poniedziałek przedstawi pomysły na to, jak porzucić unijną politykę ekologiczną i obniżyć rachunki za prąd, nie wychodząc z Unii.
3: Odpoczynek od upału będzie krótki. Kolejna fala tropików przypłynie do Polski w niedzielę.
4: I znów będzie jak we Włoszech czy Hiszpanii.
3: Reporter Radia Z Michał Dzieneński z nami teraz. Ty rozmawiałeś z politykami. Może czas pomyśleć o zapisaniu siesty w polskim prawie.
6: Na razie to mało prawdopodobne, mówi Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
7: Pytanie, czy my jesteśmy jako Polska na to gotowi?
8: Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w tym rytmie 8 godzin.
6: Dodaje Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u. Ale uwaga, od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy dopuszczające tymczasowe przerwy w pracy w największe upały.
4: Przepisy przepisami, ale upały zmieniają już styl życia Polaków.
6: Rzeczywiście, restauratorzy przyznają, że życie zaczyna się po 21, kiedy chłodniej wychodzimy z domów.
9: Faktycznie wieczorami ruch się zwiększa, robi się chłodniej.
6: Do tego w upały zaczynamy chodzić wolniej, jak w krajach południa. Mniej się zmęczymy i co to dużo mówić, spocimy.
4: Na południu Europy siesta i to często przez cały rok obowiązuje od 13 do nawet 17.
3: Ale na razie 8:02. Poranną kawę proponujemy w towarzystwie gościa Radia Z. Oczywiście Beaty Lubeckiej.
10: Dzień dobry, pan poseł dostał kawę. Marcin Karała jest z nami, Stowarzyszenie Klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: Kawa smakowała?
11: Tak, dobra, jeszcze będę pił, nie dokończyłem.
10: Dobrze.
11: Jeszcze.
10: Pytanie krótkie i krótka odpowiedź od pana jest oczekiwana przeze mnie. Czy Mateusz Morawiecki jest wiarygodnym liderem, tak czy nie?
11: Tak.
10: No nie spodziewałam się, że będzie inaczej, ale oczywiście czekamy na wasze głosy, na opinie i głosy naszych słuchaczy, internautów. Sonda na Radio Z.pl. Bardzo jestem ciekawa, co będą na ten temat sądzić nasi słuchacze i internauci. Jaki będzie rozkład głosów, o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam zapytać o wczorajszą fetę przed Pałacem Prezydenckim na cześć pana prezydenta, który to został rok temu zaprzysiężony na ten zaszczytny jakże urząd. Był pan tam, prawda?
11: Tak, byłem.
10: No jakie wrażenia?
11: No bardzo pozytywne, bardzo taka radosna atmosfera, ludzie z całej Polski się zjechali, ja też jestem...
10: Radosna czy podniosła?
11: I radosna i podniosła, bardziej radosna, no nie jest to święto państwowe, prawda, czy jakaś inna taka oficjalna uroczystość, bardziej takie spotkanie grona przyjaciół, którzy mają poczucie, że uczestniczyli w czymś dobrym.
10: Ale to tam każdy mógł tam wejść po prostu sobie z ulicy rzeczywiście?
11: Tak.
10: Tak? A to były te trybuny i tam każdy mógł sobie zasiąść? Czy jednak tam były jakieś wejściówki?
11: Była ta linia, gdzie po prostu Służba Ochrony Państwa musiała wykonać kontrolę, musiała wiedzieć, kto wchodzi, to musiała być osoba wcześniej zgłoszona, ale też była jakby możliwość otwarta uczestniczenia dla ludzi z zewnątrz, mogli bardzo blisko tam podejść.
10: No nigdy nic takiego się nie zdarzyło wcześniej. Rzeczywiście takie trochę niektórzy dostrzegają, że to może trochę taki model amerykański. Niektórzy widzą w tym, że Putin właściwie by się też nie powstydził czegoś takiego. Adrian Zandberg, lider partii Razem, napisał na X-ie tak. Zresztą pan wszedł w polemikę. Drodzy prawicowi politycy, czy wy naprawdę nie czujecie...

0: śmieszności w tym zadęciu?
1: Nie czujemy, choć rozumiem, że dla osób z zewnątrz jakiś tam wątek śmieszności może się pojawić, bo to jest naprawdę szczere. No, ludzie naprawdę się cieszą. Ja też mam poczucie wielkiej osobistej satysfakcji, bo spory kawałek zdrowia, życia w to włożyłem, żeby Karol Nawrocki prezydentem został i byłem też zwolennikiem tej kandydatury. Jeszcze jako kandydata na kandydata, kiedy no, dopiero ona się pojawiała. Więc no, jak mówię, to odpisałem zresztą Adrianowi Zandbergowi, że to jest po prostu szczere, niewykalkulowane. Ja rozumiem, że jak ktoś nie podziela tej emocji, to może go to jakoś tam śmieszyć czy ten, no ale co ja na to poradzę, że mam taką emocję.
0: Mateusz Morawiecki też był, pana kolega i lider partii, która za chwilę powstanie, 15 października, tak jak zapowiedzi, i cały czas grzebał w telefonie. No i posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska von Hauckelom była zbulwersowana, że to skandal. No po co tam przyszedł? No, to...
1: Prześmieszne, bo żeby to nagrać, to pani poseł też musiała grzebać w telefonie, prawda? Żeby uruchomić kamerę i tam wyśledzić.
0: No nie wiem, no może
1: chyba,
0: spoglądała.
1: Chyba nie uważała, nie słuchała pana prezydenta, tylko inwigilowała, kto tam, że nie wiem... Ciężko mi tu odpowiadać.
0: Nudził się Morawiecki, rozumiem.
1: Na tak niepoważne sprawy. No, pani poseł von Hauckelom wcześniej wrzuciła zdjęcie z konwencji programowej PiSu, z widowni, gdzie właściwie wszyscy pod rząd siedzieli w telefonie. Poza tym ja też siedziałem w telefonie na wystąpieniu pana prezydenta, już chociażby dlatego, że takie są czasy, że jak się jest w polityce, to trzeba być też cały czas aktywnym online. I chociażby po to, żeby wrzucić zdjęcie tweeta z jakimś cytatem z wystąpienia, też trzeba telefonu użyć, więc to naprawdę jest to absolutnie niepoważne. Mateusz Morawiecki, prawda jest taka, że jest zawsze w pracy. To jest jego taki mindset, więc być może tam też jakieś inne sprawy załatwią.
0: Człowiek,
1: no i cóż, cybor. Z tego. No, ale też
0: dzieciom zakazujemy
1: słuchać,
0: jednak posługiwania się telefonami komórkowymi w szkołach, a natomiast dorośli cały czas...
1: Ale ani to nie szkoła, nosem, ani Mateusz Morawiecki nie jest dzieckiem, no co by nie mówić. Nawet już
0: wczoraj Karol Nawrocki mówił tak, chcę zmienić model prezydentury. No niewątpliwie przez ten rok pan prezydent robił wszystko, żeby poszerzać swoje kompetencje.
1: Wypełnić kompetencje konstytucyjne.
0: No. A nie wbrew konstytucji?
1: No przepraszam, jeżeli na przykład... No, ja rozumiem, o co chodzi, bo w Polsce się utarł pewien zwyczaj, tylko wynikający nie wiadomo z czego. Na przykład zwyczaj taki, że to jest jakaś szczególna sprawa, że prezydent wetuje ustawę, że to musi być jakieś nadzwyczajnie zła ustawa.
0: Nie chodzi mi o weta.
1: Tak
0: chodzi
1: dalej.
0: Mi na przykład o ostatnią sprawę dotyczącą kontrasygnaty dla asesorów. Żeby zostało to kompletnie pominięte przez pana prezydenta. No bo wcześniej Trybunał Konstytucyjny uznał, że kontrasygnata nie jest potrzebna. A są opinie konstytucjonalistów, że jednak powinna być.
1: Zgodnie z polską konstytucją, to nie opinie konstytucjonalistów są w Polsce źródłem prawa. No, jeżeli
0: tylko
1: źródłem
0: Trybunał
1: prawa jest
0: konstytucyjny, który jest taki...
1: Szczerze mówiąc, ściśle
0: zawsze,
1: nie.
0: Zawsze,
1: ściśle nie jest źródłem prawa. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, natomiast wyjaśnia wątpliwości co do źródeł prawa. No ale tak jest, no to się komuś może nie podobać, ale tak po prostu jest, no taką mamy konstytucję, takie mamy przepisy, no i trzeba stosować, no po prostu. Były w historii inne trybunały konstytucyjne i podejmowały decyzje, które
0: dobrze,
1: się
0: to zapytam inaczej.
1: Mogły nie podobać.
0: Czy Karol Nawrocki w pana ocenie przekraczał swoje kompetencje, czy nie jako prezydent?
1: Nie, oczywiście, że nie przekraczał. Nie znam takiego przypadku, że przekraczał swoje konstytucyjne kompetencje. Czasami bywało tak, że wypełniał w sposób inny niż do tej pory dni prezydenci, niż się utarło, ale no znów utarcie się jakiegoś zwyczaju tego, że na przykład prezydent rzadko korzysta z jakiejś kompetencji albo że jest to rzecz nadzwyczajna, nie ma umocowania w polskiej konstytucji, konstytucja nic tak nie mówi.
0: A to, że prezydent na przykład sobie wybierał, kogo może odebrać oślubowanie, jeżeli chodzi o nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nie, to naprawdę, no... No też po prostu taki niebezpieczny chyba precedens jednak.
1: Pan prezydent wtedy był w trudnej sytuacji, ponieważ były poważne wątpliwości co do prawidłowości wyboru tych sędziów. Sejm nie odpowiedział na jego pytania, na jego prośbę o wyjaśnienie wątpliwości. Dokonał jakiejś tam szopki w sali kolumnowej, totalnie niekonstytucyjnej, a z drugiej strony niepowołanie żadnych sędziów groziło paraliżem Trybunału Konstytucyjnego organu państwa. Więc to uważam, że ponieważ w wyniku działań koalicji już żeśmy wyskoczyli z trajektorii przewidzianej ściśle, prawne, były dwie możliwości prawnie złe. Prezydent wybrał to mniejsze zło, które zapewnia funkcjonowanie konstytucyjnego organu.
0: A czy Karol Nawrocki to jest teraz numer jeden na prawicy?
1: Powiem więcej, to jest numer jeden w Polsce, numer jeden w szerokim obozie patriotycznym, więc Karol Nawrocki jest kimś więcej niż numer jeden na prawicy.
0: Kimś więcej, czyli kim?
1: Jest kimś numer jeden, po pierwsze w Polsce w ogóle, w sensie formalnym jako głowa państwa, ale też w szerokim obozie, nazwałbym go niepodległościowym, patriotycznym, który wykracza poza prawicę, w którym mieści się też patriotyczne centrum i patriotyczna lewica, choć ta akurat ostatnia jest dosyć w Polsce nieliczna, ale też się zdarza.
0: Czyli strącił z piedestału Jarosława Kaczyńskiego, tak można powiedzieć. A czy będzie pakt senacki pana zdaniem?
1: To pani redaktor powiedziała, natomiast obecnie mamy taką sytuację, że mamy na szeroko pojętej centro prawicy i centrum cztery formacje co najmniej. Każda ma swojego lidera. Pan prezes Jarosław Kaczyński jest liderem według sondaży obecnie największej z nich. No ale jest liderem jednej z czterech formacji, a pan prezydent jest, że tak powiem, powyżej, ponad nimi wszystkimi.
0: Czyli prawica się dzieli tak jak w latach 90., a będzie pakt senacki?
1: Mam nadzieję, że będzie, ale to też znów raczej chyba tylko pan prezydent jest tym, który jest w stanie go poukładać.
0: A będzie z Braunem czy bez?
1: Jak pan prezydent będzie układał, to się wyjaśni. No, z mojej perspektywy byłoby to bardzo, bardzo ciężkie i jestem jak najdalszy od współpracy z Grzegorzem Braunem. Z drugiej strony pan Grzegorz Braun będzie miał taki pas szachida, żeby ten pakt senacki wysadzić, bo jeżeli będzie pakt senacki, a korona wystawi mu konkurentów w każdym okręgu senackim, no to efektem będzie 90 na 100 mandatów w Sejmie dla Donalda Tuska, obecnej koalicji rządzącej. No i jakoś trzeba ten problem rozwiązać.
0: No bilans dokonań prezydenta po pierwszym roku kadencji przedstawia się następująco. Na 14 gospodarczych punktów programu pana prezydenta tylko dwa można uznać za częściowo zrealizowane. No czyli co, gruszki na wierzbie?
1: Nie no, polski system konstytucyjny, gdzie jeżeli większość sejmowa uprze się zablokować inicjatywy pana prezydenta, no to jest w stanie to zrobić. Mamy taką nawet tam, że wetomat, taki kierunek tutaj, że tak powiem, propagandowy. No pan prezydent podpisał chyba ponad 80% skierowanych do niego ustaw.
0: Natomiast, ale zawetował te takie bardzo ważne dla obozu rządzącego.
1: No ale no nie mniej, 80% podpisał, a rządzący
0: ale
1: zablokowali...
0: Ale te, które dla obozu rządzącego, można powiedzieć, są kluczowe.
1: A rządzący zablokowali wszystkie poza jedną. No to kto tu jest wetomatem? To zupełnie na odwrót. To pan prezydent większość podpisuje. Nie ma takiego obowiązku, tak jak mówię. Nie musi być ustawa jakaś, nie wiem, niekonstytucyjna wyłącznie, że prezydent jej nie podpisał. Może po prostu się z nią nie zgadzać merytorycznie. No po to go Polacy wybrali, ma swoje poglądy, ma swój program. Jeżeli uważa, że ustawa jest merytorycznie zła, to jej nie podpisuje. Niemniej wykazał daleko idącą dobrowolę, bo przytłaczającą większość podpisał, a co mało tego jeszcze, co jest nowością w ogóle również... Nie, do tej pory nie będącą w zwyczaju, choć pierwszy raz tak zrobił Aleksander Kwaśniewski, że wetując ustawę, mówiąc wyraźnie, co się w tej ustawie mu nie podoba, składa swój projekt, który jest tą ustawą, no ale pozbawioną tego zapisu, który dla pana prezydenta jest kontrowersyjny. I nawet takie ustawy, czyli swoje własne ustawy, koalicja rządząca potrafi zablokować w Sejmie i nie przyjmować, byle tylko zablokować, bo są prezydenckie.
0: Obecny premier Donald Tusk na portalu X napisał tak. Na pierwszą rocznicę top 5 najgorszych decyzji Karola Nawrockiego. Sejf, związki partnerskie, kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych. No i co pan odpowie panu premierowi?
1: No nie wiem, tu właściwie przy każdej tej, no od ułaskawienia pana o pseudonimie Staruch, który został ułaskawiony z zakazu stadionowego za to, że siedział na płocie.
0: No ale kartotekę ma taką no, nieszczególną.
1: No ale to nie jest, tylko, wie pani, no to, że ktoś ma nieszczególną kartotekę, to nie znaczy, że powinien być karany za jakiś absurd, który jest absurdem.
0: Panie pośle, pan doskonale wie, że to jest...
1: Tak powiem, za całokształt, tak? Należy mu się.
0: Kibicowskich, bo wcześniej one były na prezydenta trochę wkurzone, chyba tak można powiedzieć, za to, że pan prezydent zawetował nowelizację kodeksu karnego.
1: Ta sprawa była wyjaśniona i no, niestety przez chwilę niektórzy ulegli pewnej manipulacji. Pan prezydent złożył swój projekt nowelizacji kodeksu karnego, gdzie kwestia tych tak zwanych aresztów wydobywczych, nadużywania aresztu jest zaadresowana, ale jednocześnie nie jest tak, żeby na przykład osoby oskarżone o przestępstwa pedofilskie nie były aresztowane, a to było w projekcie rządowym. A wracając tutaj, no nie wiem, no sejf, no gigantyczna dyskusja, nie wiem, czy jest sens wracać, ale jakby możemy omawiać.
0: Wrócimy, ale teraz, ale to... na koniec części radiowej muszę poinformować, jaki jest wynik tej naszej sondy, tego naszego quizu. Czy Mateusz Morawiecki jest wiarygodnym liderem? Według posła Horały tak, no jak żeby inaczej, skoro przyłączył się do Rozwoju Plus. Tak, odpowiedziało 15% naszych słuchaczy, internautów. Nie, 85%, czyli przewaga jest gigantyczna. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio.pl, na YouTubie i na Platformie X. Marcin Horała z nami zostaje i z pewnością na to pytanie odpowie skąd.
2: To jest naprawdę szczere. Ludzie naprawdę się cieszą. Ja też mam poczucie satysfakcji, bo sporo życia i zdrowia w to włożyłem, by Nawrocki został prezydentem. Tak poseł Marcin Horała w Radiu Z mówi o amerykańskim stylu świętowania rocznicy tej prezydentury.
3: Mateusz Morawiecki, to prawda, jest zawsze w pracy. Taki jest jego mindset. Tak polityk komentuje uwagi o korzystaniu z telefonu podczas uroczystości państwowych.
2: Prezydent Nawrocki nie przekraczał swoich obowiązków. Wypełniał je może inaczej niż wszyscy prezydenci do tej pory. Utarcie się zwyczaju nie ma umocowania w konstytucji, podkreśla Marcin Horała.
3: Dalszego tej rozmowy słuchajcie w internetowych kanałach Radia Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Bardzo przyjemny, chłodny wręcz dzień, bo dzisiaj najcieplej na południu 26 stopni. Więcej nie będzie. W centrum 24, na północy 22. Burzowo jeszcze w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Jutro wypogodzi się w całej Polsce, bez upału będzie, a te 30 na termometrach wrócą dopiero w niedzielę od zachodu. Będzie taka fala ciepła znowu szła.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: A jak komuś ciągle gorąco, to mam trochę mrozu. Nie ma miejsca jak dom. Stary brat mówi do głośników do 10:00. Teraz 7:45.

0: 15 po 8 słuchacie Radia Z. Czas najwyższy na rozwiązanie naszej zabawy, która nazywa się
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
0: Otóż to, a zabawa polega na tym, że na klawiszach daje klawiszowiec zespołu Aha w kawałku Take On Me. A wy dzwonicie i próbujecie zrobić to samo paszczodźwiękiem. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Moja interpretacja tego utworu to ty, tyry, ty, ty, ty, ty, ty, tyry, ty, ty, ty, ty. Fajnie? A rodzina mówi, że nie mam talentu. Czy Żletka we mnie uwierzy? Asia, pozdrawiam.
0: No dobrze, Asiu, ładna próba, ale trzeba tak szybciej, tak jak tutaj, posłuchaj.
2: Małgorzato z miejscowości Żarów. Parararam, pam, pam, pam, parararara, parararam, pam, pam, pam, parararara, parararam, pam, pam, pam, parararara,
0: Tak jest. Małgosia, wygrywasz, słuchaj, wakacyjny zestaw Radia Z, a tam bidon, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Mam nadzieję, że w czasie tych wakacji jeszcze taki sprzęcior ci się przyda. Pozdrawiamy, dziękujemy. Zabawa Łatwe piosenki w Radiu Z powróci, a teraz Michael Jackson, Black or White, 21 po 8.

0: I teraz ja, 25 po 8. Słuchajcie, już za chwilę u nas wiadomości o 8.30, a w nich temat numer jeden. Najważniejszy temat dzisiaj w Polsce. Polityczny, gospodarczy, życiowy, każdy. Dzisiaj nie będzie już upału.
1: Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: trwającego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
2: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Media Expert.
14: Po reklamie.
15: A to już 6.30, jest piątek, 7 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
16: Marcin Chorała w Radiu Z o świętowaniu roku prezydentury Karola Nawrockiego na dziedzińcu pałacu.
17: Wrażenia pozytywne, radosna atmosfera. To nie było święto państwowe, a po prostu świętowanie grupy przyjaciół, którzy mają poczucie, że uczestniczyli w czymś dobrym, ocenia poseł PiSu, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus.
16: Jak dodaje, Karol Nawrocki jest obecnie kimś więcej niż politycznym numerem jeden na prawicy.
18: Jest kimś numer jeden, po pierwsze w Polsce w ogóle, w sensie formalnym jako głowa państwa, ale też w szerokim obozie, nazwałbym go niepodległościowym, patriotycznym, który wykracza poza prawicę, w którym mieści się też patriotyczne centrum i patriotyczne na lewica, choć ta akurat ostatnia jest dosyć w Polsce nieliczna, ale też się zdarza.
17: Zdaniem Marcina Chorały, prezydent przez miniony rok robił wszystko, żeby wypełnić obowiązki konstytucyjne i nie przekraczał ich.
16: Kierowcy, zróbcie głośniej, poważny wypadek na wielkopolskiej A2 w kierunku Świecka. Po zderzeniu busa z ciężarówką zablokowana jest trasa między węzłami Słupca i Września. Jedna osoba została ranna.
17: W Kujawsko-Pomorskim z kolei wypadek śmiertelny na ekspresowej Piątce koło Bydgoszczy. W nocy tir uderzył w ciężarówkę stojącą na pasie awaryjnym. W kierunku Poznania przejedziecie tylko lewym pasem.
16: Donald Trump mówi o postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie. Prezydent USA oświadczył, że trwają zaangażowane rozmowy w tej sprawie, ale żadnych szczegółów nie ujawnił.
17: Podczas rozmowy z mediami w gabinecie owalnym odniósł się też do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trump wyraził przekonanie o zbliżającym się końcu konfliktu z Iranem.
16: Zapewnił, że mimo intensywnych działań i uszczuplenia części rezerw, Stany dysponują wystarczającymi zapasami amunicji i stale zwiększają produkcję zbrojeniową.
17: Symboliczny powrót słonicy Erny do warszawskiego zoo. W ogrodzie stanął naturalnej wielkości jej szkielet wydrukowany na drukarce 3D. Wcześniej kości zostały dokładnie zeskanowane. Unikatowa konstrukcja ma służyć edukacji i przypominać o ochronie zagrożonych wyginięciem słoni afrykańskich.
16: Charyzmatyczna słonica, nazywana przez opiekunów żelazną damą, przyszła na świat w Zimbabwe. Została osierocona w wyniku ostrzałów redukcyjnych. Stamtąd trafiła do Holandii, a następnie do Warszawy, gdzie przez ponad dekadę rządziła niesfornym stadem. Zmarła 6 lat temu. Jak się okazało, miała wadę serca.
17: W Warszawie mieszkają teraz 3 słonie: Fryderyka i Buba oraz samiec Leon.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Jak przyjemnie, jak chłodno. Od samego patrzenia na mapę pogodową. Dzisiaj najcieplej 26 stopni, więcej nie będzie. 26 w Przemyślu. Wrocław 25, Częstochowa, Bydgoszcz, Poznań 24, Kołobrzeg 22, w Trójmieście i w Suwałkach tylko 21 stopni. Jak to miło brzmi, prawda? Słonecznie i deszczowo i burzowo jeszcze tylko na Podkarpaciu.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Za 27.09.

0: Drodzy słuchacze radia, zapamiętajcie, że w te wakacje, jak ktoś was zapyta co, to wy odpowiadacie bingo.
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: No właśnie, Bilgun, Arjun Batar i Hubert Radzikowski. Gdzie ich nie było? Jaka ta Polska piękna. To wam właśnie pokazujemy, słuchajcie, w naszym bingo. Czy jest 38 stopni w cieniu jak wczoraj, czy 21 jak dzisiaj, to naprawdę kraj zachwyca. Podsumowanie tego dnia malutkie, Hubercie.
2: Dzień dobry, wakacyjne bingo z Radiem Z. Naprawdę dokonało rzeczy bardzo ważnych wczoraj. Będąc w południowo-zachodniej części Polski, zaczęliśmy dzień od opijania nowych znajomości wodą mineralną w pijalni wód mineralnych w Świeradowie Zdroju. A później było jeszcze ciekawiej. Szklarska poręba i start do wodospadu Kamieńczyka, do tego, który pojawił się w opowieściach z Narni. Tam dostarczyliśmy naszego Aslana, naszego kota. Możecie zobaczyć na social mediach, jak wyglądał i jak znalazł się w nowych okolicznościach natury. A później, nie wiem jakim cudem, udało się zejść na dół i do tej pory zostać w Szklarskiej Porębie, bo jednak wiek już nie ten i trzeba trochę poodpoczywać. Tym bardziej teraz chętnie razem z wami wyskoczę nad morze, bo tam za jednego z parawanów, zdaje się, łypie oczkiem do was mój przyjaciel, Bilgun. Cześć, Bilu!
0: No dokładnie, już będą chłopcy w komplecie. Bilgun, Arjun Batar i Hubert Radzikowski. Wakacyjne bingo w Radiu Z. Przez cały dzień w wakacje u nas właśnie.
1: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzeda.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Idealne na upały, lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
4: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy kawę.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Can't Stop the Feeling, oczywiście Justin Timberlake o poranku w Radiu Z. Kochani, jak wakacje to wakacje, a teraz przenosimy się do kuchni, ale do nie byle jakiej kuchni, słuchajcie, to jest kuchnia w Pałacu Prezydenckim, bo w Super Ekspresie kucharz pana prezydenta Karola Nawrockiego zdradza, jakie są ulubione potrawy w Pałacu Prezydenckim. Podobno to ryby, owsianki, sałatki i omlety. I Karol Nawrocki, kucharz, mówi, że Karol Nawrocki jest skromnym człowiekiem, który je wszystko, co prezydencki kucharz mu przygotuje. Ważne, żeby w tych potrawach było dużo białka, witamin. I tak się składa, że jest z nami ulubiony omlet pana prezydenta. Dzień dobry, panie omlecie.
1: A, witam, cześć.
0: Jak tak pan prezydent Nawrocki pana je codziennie rano, to co mu pan przekazuje, co mu pan mówi?
1: Jak macie na to siły i humor, wszystko jest możliwe. Trzeba iść na siłownię. A, to...
0: Okej, to dziękuję bardzo. To niech pan dalej się daje jeść panu prezydentowi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.
1: Ja dziękuję również.
0: Dziękujemy. Za 7.9.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu Z. Ta wakacyjna rządza pieniądza trwa do 9:00. Włączam przez najbliższe 5 minut ekstra super bonus 16 tysięcy. Kochani, wysyłajcie, korzystajcie. Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. 16 tysięcy losów wpada za każdego SMS-a tu i teraz przez najbliższe 4,5 minuty. Walczycie o 700 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media

0: sprzedaży w Pobierowie.
1: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się dziewiąta, jest piątek, 7 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
5: Chorała w Radiu Z o Nawrockim. Lider nie tylko na prawicy, to numer jeden w całym kraju.
6: Groźne burze z happy endem uratowani młodzi żeglarze na Mazurach.
5: Ekstremalny upał to jeszcze nic wobec tego, co przed nami.
4: Dziewiąta.
5: Rocznica zaprzysiężenia prezydenta i pytania o polityczną przyszłość prawicy w Polsce.
6: Tylko prezydent jest jej szerokim liderem, mówi gość Radia Z Marcin Chorała. Poseł PiS-u, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, dodaje, że Jarosław Kaczyński to lider jednej z formacji na prawicy, a Karol Nawrocki jest ponad tym.
5: Beata Lubecka po rozmowie z posłem Chorałą. Czy to, co mówi, oznacza, że prezydent może w przyszłości rozdawać polityczne karty?
7: No, może mieć wpływ na układ polityczny sił list wyborczych, przepraszam, bo zdaniem Marcina Chorały tylko prezydent jest obecnie w stanie na przykład poukładać pakt senacki na najbliższą kampanię. Jednocześnie, jak podkreśla poseł Chorała, to, czy znajdzie się w nim Grzegorz Braun na przykład, będzie zależeć właśnie od Karola Nawrockiego. Sam Chorała nie jest za takim rozwiązaniem.
8: Z drugiej strony pan Grzegorz Braun będzie miał taki pas szachida, żeby ten pakt senacki wysadzić, bo jeżeli będzie pakt senacki, a Korona wystawi mu konkurentów w każdym okręgu senackim, no to efektem będzie 90-100 mandatów w Sejmie dla Donalda Tuska obecnej koalicji.
7: I to jest problem, który prawica musi rozwiązać, ocenia poseł Chorała.
5: Kurczą się pomarańczowe alerty przed burzami po gwałtownych pogodowo wieczorze i nocy. Zagrzmieć i zlać deszczem może dziś jeszcze południowo-wschodni skrawek Polski. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do popołudnia na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce, a także na wschodnich krańcach Śląskiego.
6: Załamanie pogody po ekstremalnych upałach było potężne, zwłaszcza na Mazurach. Wichura zrywała dachy z budynków, wyrywała drzewa z korzeniami, padał wielki grad. Jedna z najtrudniejszych akcji ratunkowych była na jeziorze Seksty. W niebezpieczeństwie byli uczestnicy obozu żeglarskiego. Pomoc przyszła na czas, mówi Radiu Z strażak Kamil Kulas z Olsztyna.
9: Wskutek silnego i gwałtownego wiatru doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. Łącznie w wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana, chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
6: Uratowani nastolatkowie i ich opiekunowie noc spędzili w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Na przemoczonych i przestraszonych młodych ludzi czekały tam suche ubrania na zmianę i koce.
5: Zastrzeżenia do reformy płac w ochronie zdrowia po posiedzeniu zespołu trójstronnego zgłaszają je lekarze i pielęgniarki.
6: Rozmowy w resorcie zdrowia dotyczyły propozycji rozporządzenia i ustawy, m.in. o limitach zarobków oraz czasu pracy. Rząd do końca sierpnia chce przyjąć rozwiązania, które zlikwidują kominy płacowe.
5: Jakie konkretnie uwagi zgłaszają medycy? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Lekarze popierają wprowadzenie limitów w wydatkach szpitali na pensje oraz rozliczanie dyrektorów. Resztę przepisów należy dopracować, uważa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat.
11: Dwie rzeczy, o których miałam zastrzeżenie, ale reszta jest wszystko do poprawki, do uszczegółowienia, żebyśmy mogli bezpiecznie pracować, a pacjenci też, żeby się czuli bezpiecznie.
10: Z kolei pielęgniarki domagają się wyjaśnienia zasad naliczania nowych stawek za pracę oraz czy obejmą pracujących tylko na etat, czy również na kontraktach.
6: Naczelna Rada Lekarska uważa, że odpowiedzialność karna to zbyt surowa kara wobec lekarza, który złoży nieprawdziwe oświadczenie o godzinach pracy.
5: To najchłodniejsze lato z tych, które przed nami. Takie przewidywania ekspertów mogą szokować. Tegoroczne fale ekstremalnego upału mogą z perspektywy czasu wydawać się chłodne.
6: Bo w nadchodzących dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem letnich miesięcy.
5: Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, alarmuje Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
12: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowa. Proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są.
6: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Nie strasz, nie strasz, meteorologu jeden z drugim. Słuchajcie, dzisiaj póki co bardzo przyjemnie. Na południu 26 stopni, w centrum 24, na północy 21 stopni, w Trójmieście 20.

0: Jeden w Suwałkach, Kołobrzeg, Olsztyn 22. No fajnie, odpoczywamy od upałów. Trzydziestki na termometrach wrócą w niedzielę od zachodu.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl

Kocham ten głos. Lily Wood, The Prick i Robin Schulz, Prayer in C. 15 po 9. Słuchacie Radia Z. To się nazywa duch walki. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców znowu będzie startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Czwarty raz. Wielkie brawa. W 2024 przegrał w drugiej turze z Aleksandrem Miszalskim. W 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsce, nie przechodząc do drugiej tury. Także przy Łukaszu Gibale nie mówi się do 3 razy sztuka, tylko do 4 razy sztuka. I pan Łukasz jest żywym przykładem na to, że czasem jak człowiek przegra, to i tak wygrywa. Zobaczymy, jak te wybory w Krakowie przebiegną tym razem. 15 po 9. A tutaj Kuba i Kuba. No to Kuba czy Kuba? Niech się zdecydują w końcu. Stygnie lato.

0: No ja bym nie umiał tak długo na jednym oddechu tak wyciągnąć, no. Celine Dion i Drove All Night, 22 po 9.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: Dzisiaj między innymi 70 tysięcy albo nawet 700 tysięcy złotych, a Monika wygrała u nas stówkę 100 tysięcy złotych.
3: Masz 100 tysięcy złotych.
4: Boże. Ale to naprawdę?
5: Monika, naprawdę.
0: No, 100 tysięcy złotych piechotą nie chodzi, tym bardziej 700. Dzisiaj tyle do wygrania. Grajcie Radio Z SMS-em pod 7353 za 3,69. Włączam super ekstra bonus. 17 tysięcy losów w dzisiejszej grze za każdego SMS-a. Radio Z pod 7353. Wyższej premii tego poranka już nie będzie. Razy 17 tysięcy. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
14: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
15: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
16: Polecam. Ewa Swoboda.
17: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: To pewne, niskie ceny są...

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Po reklamie.

Ostatni dzień lata w Radiu Z. Ja tak właśnie zauważyłem, że w tym roku to właśnie polscy artyści ostatni dzień lata śpiewają tak jak tutaj Gibbs, Ego i For Money, albo Kuba i Kuba też śpiewają, że na balkonie stygnie lato. No ale kochani, to jest połowa wakacji. Przed nami jeszcze, ja policzyłem, 3 tygodnie i 3 pełne dni wakacji. Także proszę nie siać defetyzmu. A za moment u nas muzyka numer 1 w Radiu Z. Elton John, I'm Still Standing. Zostańcie z nami.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicisz wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
17: Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Kochani, ekstra bonus przez najbliższe jeszcze 5 minut do 10. Jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł, to macie 17 ekstra szans na wygraną, a dzisiaj nagroda główna to 700 tysięcy złotych. Super ekstra bonus do 10 przez 5 minut. Radio Z pod 7353 i mnożymy każdego SMS-a razy 17 tysięcy. Radio Z pod 7353. Powodzenia.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
21: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: od 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
1: Super!
2: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.

0: pomoc 15-latkowi, który znalazł się pod wodą. Młodszemu udało się wyjść z wody. Ciało starszego wyciągnęli nurkowie. Nie udało się go uratować, mówi Radiu Z Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
1: Apelujemy o rozwagę nad wodą. Nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania tonącej osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
0: Młody mężczyzna utonął po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, gdy nie było już ratowników.
2: Marcin Chorała w Radiu Z tylko pozytywnie o prezydenturze Karola Nawrockiego.
0: Robił wszystko, żeby wypełnić obowiązki konstytucyjne, mówi poseł, i odpiera zarzuty dotyczące działania prezydenta bardziej na rzecz PiSu i by zaszkodzić obecnemu rządowi.
2: Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z i Karoliną Olszewską-Merk. Dzień dobry,
3: Dzień
2: Karolina.
3: Dobry.
2: Czy tych 41 zawetowanych ustaw albo sprawa braku kontrasygnaty przy nominacjach asesorów to nie problem?
3: Zdaniem Marcina Chorały nie, a działania prezydenta są zgodne z jego kompetencjami. Nie znam takiego przypadku, żeby przekraczał te konstytucyjne, mówi w Radiu Z poseł i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Czasami bywało tak, że wypełniał w sposób inny niż do tej pory inni prezydenci, niż się utarło, ale no znów utarcie się jakiegoś zwyczaju tego, że na przykład prezydent rzadko korzysta z jakiejś kompetencji, a nie ma umocowania w polskiej konstytucji.
3: Dziś jego zdaniem Karol Nawrocki jest numerem jeden, po pierwsze w Polsce, a po drugie w szerokim obozie niepodległościowym, który wykracza poza prawicę. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merka, Radio Z.
0: W ocenie Chorały tylko Karol Nawrocki może poukładać prawicę. Nowy pakt senacki.
2: Płonie kolejny wielki magazyn w Rosji. Ukraińcy od początku lipca celują w obiekty Wildberries, niezwykle popularnej wśród Rosjan platformy handlu internetowego. Tym razem zaatakowali centrum w Jekaterynburgu.
0: To miasto w azjatyckiej części Rosji, 2000 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wildberries handluje wszystkim, od małego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. To taki rosyjski Amazon. Ukraina uderza w te obiekty, bo uważa, że zaopatrują m.in. armię na froncie.
2: Niewykluczone, że ukraińskie zboże znów będzie jechać przez Polskę. Po zablokowaniu żeglugi na Morzu Czarnym ukraińskie władze negocjują z Rumunią, Węgrami, Słowacją, Mołdawią i Polską ponowne uruchomienie korytarzy zbożowych znanych z początku pełnoskalowej wojny.
0: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. To w ogóle możliwe?
5: Negocjacje trwają. Taką informację dostałem od ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co podkreśla Ukraina. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę wprost do portów, tak by zboże nie trafiało na lokalne rynki, tylko było eksportowane do Azji i Afryki. Zważywszy jednak na wydarzenia sprzed kilku lat, protesty rolników i blokady dróg, rozmowy są bardzo delikatne. Jak zapewniają polscy rządzący, o sprzedaży ziarna w naszym kraju nie może być mowy, bo cały czas obowiązuje embargo na ukraińskie produkty zbożowe.
0: Ruch handlowy na Morzu Czarnym jest wstrzymany od ponad miesiąca. Rosja ostrzeliwuje statki, które płyną z ukraińskiej Odessy czy Mikołajowa.
2: Lasy zaroiły się od zbieraczy kurek. Grzybów nie brakuje m.in. w okolicach Poznania, Czerwonaka czy Wolsztyna.
0: Z koszykiem ruszył także reporter Radia Z Adam Kaźmierczak i żeby mieć pewność, że nikogo nie zatruje zbiorami, poprosił o towarzystwo grzyboznawczynię Mariolę Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu.
6: Cóż nam udało się odnaleźć?
7: Czyżby?
6: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego, ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
8: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
6: Tak, można by tak nazwać.
8: Siup do koszyka i idziemy
6: dalej.
0: Uwaga, bo pod smaczne kurki podszywają się trujące lisówki pomarańczowe. Dlatego dobrym pomysłem jest ze zbiorami zajrzeć do oddziału sanepidu, gdzie pracownicy zweryfikują grzyby.
2: Tylko zweryfikowane informacje w wiadomościach ekonomicznych Radia Z. Iwona Kutyna już z nami.
3: Tylko i wyłącznie zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Orlen z potężnym zyskiem w pierwszym półroczu zarobił na czysto ponad 15 miliardów złotych, 3 razy więcej niż przed rokiem. 82% Polaków tymczasem spodziewa się wzrostu cen właśnie przez droższe paliwo. Według raportu Big Info Monitor 31% respondentów ocenia, że wydatki na paliwo są bardzo istotnym obciążeniem dla domowego budżetu, dlatego 36% właścicieli samochodów deklaruje, że będzie rzadziej korzystać z auta, a częściej wybierać komunikację miejską. Pracując 5 lat dłużej można zwiększyć emeryturę nawet o 80%. ZUS wyliczył dla faktu, że nawet rok dłuższej aktywności zawodowej daje finansowe korzyści. W 2022 roku na wydłużenie okresu pracy decydowało się 18% osób, w 2025 było to już 25%. Przy opóźnieniu o rok świadczenie rośnie o 14%, po 2 latach to 27%, a po 3 już 43%. Polacy coraz chętniej jeżdżą do Portugalii. Ma to głównie związek z nasilającymi się na świecie konfliktami. Portugalię w zeszłym roku odwiedziło ponad 500 000 Polaków, co dało 11. miejsce wśród wszystkich cudzoziemców. Zagraniczni

0: Turyści zostawili ponad 29 miliardów euro, Polacy ponad 506 milionów.
1: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Jak przyjemnie, bez upału. Dzisiaj 26 stopni i więcej nie będzie. Na Podkarpaciu 26, w centrum 24, na północy 21. Odpoczywamy od upału. Ewelina Pacyna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z dobrych wiadomości jest też taka, że dzisiaj piątek. Chyba lepszej nie będzie, co?
2: No pewnie, bo wszyscy czekali, że weekend i że ochłodzenie. No to mamy to, no nareszcie.
3: No nareszcie, ale upały wracają niebawem, a poza tym przecież za chwilę znowu będziemy narzekać, że o 16 już ciemno, więc cieszmy się tym, co mamy.
2: Właśnie, ale rano już naprawdę jest później jasno.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl

Eagle Eye Cherry Safe Tonight w Radiu Z, 16 minut po 10. Na razie bez alertów RCB w telefonie. To będzie dobry weekend. W Pobierowie nad Polskim Morzem dzisiaj 18 stopni. Od jutra 21. Piękne słonko i bardzo dobrze się składa, bo mamy wyjątkowy weekend. Mamy dzień parawanów. O nim opowiemy i na niego zaprosimy niebawem. Będzie też o tym, komu kurki nie dają spać i czy parasole naprawdę chronią przed słońcem. A może lepsze parawany? Zostańcie z ZK.

0: Justin McLemore, Ryan Lewis. Trochę energii w ten na razie deszczowy poranek. Tu Radio Z, 22 minuty po 10. A w dzisiejszym finale zabawy wakacyjne rządza pieniądza. Ogromna nagroda główna. 700 tysięcy złotych. O to dzisiaj gracie. Ale to nie wszystko, co możecie wyciągnąć z naszych walizek. Bo grając dzisiaj, gracie również o finał, czyli o najnowszą Hondę ZRV. A to piękny, przestronny samochód. Gigantyczny bagażnik, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. I teraz każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT gwarantuje wejście do gry i od teraz gwarantujecie sobie także 7700 losów. O dzisiejsze 700 tysięcy i o Hondę. Mam nadzieję, że potem będziecie mówić tak.
1: Nadal nie dowierzam, naprawdę. Serce mi skacze tak, że masakra.
2: Cudowna, cudowna sytuacja. Najpiękniejszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać.
0: Radio Z pod 7353 i jesteście w grze. Radio Z i już. Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje, Intermarché. Olej rzepakowy Olala, 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3, a przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
11: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak, sięgnij po Alesto.
17: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: To nasz słoneczny Wiktor Dyduła, 20 minut do 11. I taka ciekawostka, bo znana aktorka Kate Blanchett wyznała w wywiadzie, że nie może się wysypiać. Z jednej strony zarywa nocki w teatrze, a z drugiej zrywa się o świcie przez wygłodniałe kury. Tak, pani Kate Blanchett hoduje kury, taka teraz jest moda w Hollywood, krótko mówiąc, nie śpi, bo kury karmi. Ja to szanuję, a może te kury piją, bo nie mają koguta? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
9: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są.

0: Sprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Jeszcze 10 minut, 10 szczęśliwych minut, żeby zagrać o 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szansę 7700 razy jednym SMS-em. O treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z 7353.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
15: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
16: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do

0: I nawałnic, jakie przeszły nad Polską, strażacy interweniowali ponad 1300 razy. Usuwali połamane drzewa i konary, wypompowywali wodę z posesji. Uszkodzonych zostało ponad 100 dachów, rannych zostało 5 osób. Najwięcej interwencji było w Warmińsko-Mazurskim i tam na jeziorze Seksty było o krok od tragedii. Potężny wiatr przewrócił 4 z 5 łódek młodzieżowego obozu żeglarskiego. W wodzie znalazło się 37 osób. O skutecznej i szybkiej akcji ratowniczej reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Tylko jeden z nastolatków miał mocniejsze obrażenia i musiał z wybitym barkiem na chwilę trafić do szpitala. Wszyscy uratowani trafili do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, gdzie dostali ciepłe napoje, koce i suche ubrania. Mówi Radiu Z kierownik stacji Stefan Świderski.
2: Część z nich była naprawdę mocno przestraszona, część wypierała to, co się stało, żartując sobie z całej tej sytuacji. To było silne uderzenie wiatru, bardzo krótkie, ale bardzo silne. Oni nie płynęli na żaglach, tylko na silnikach. Zabrakło im dosłownie pół godziny do miejsca, do którego planowali się dostać na noc.
1: Wszyscy mieli na sobie kapoki, między innymi dlatego skończyło się tylko na stratach w sprzęcie.
0: Dziś zatopione i przewrócone łódki mają być wyciągnięte. Część z uczestników obozu chce mimo wszystko kontynuować zaplanowany jeszcze na tydzień rajs. Na miejskiej plaży w Poznaniu miał molestować 16-latkę i zaczepiać inne dzieci. Mężczyzna usłyszał zarzut. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Adam Kaźmierczak. Co ustaliłeś?
3: Zatrzymany 30-letni Dawid F. nie przyznaje się do winy. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, mężczyzna podczas przesłuchania złożył wyjaśnienia.
4: Zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
3: 30-latek ma także zakaz kontaktowania się z nastolatką oraz zakaz zbliżania się do niej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: 30-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Prawie 13 tysięcy razy tylko w zeszłym tygodniu wyjeżdżało do zgłoszeń pogotowie, głównie do zasłabnięć, problemów kardiologicznych, bólów klatce piersiowej. Najprawdopodobniej z powodu ekstremalnych upałów. Wielu pacjentów wymagało hospitalizacji. Nasz reporter Przemek Taranek jest w krakowskim szpitalu wojskowym. Kto najczęściej potrzebował pomocy?
5: A przede wszystkim osoby w podeszłym wieku z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy, powiedziała mi kierowniczka SOR-u w szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
6: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
5: Ale pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów, biegacze i rowerzyści. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Oto po chwilę odpoczniemy gorąco znów w poniedziałek. Dodatkowe kontrole prędkości w całej Polsce w ramach europejskiej akcji Roadpol. To międzynarodowa organizacja, która zrzesza policje drogowe z państw Starego Kontynentu. Każdy indywidualnie decyduje o konkretnym dniu wzmożonej kontroli. U nas to właśnie dzisiaj, mówi Radiu Z komisarz Edyta Machnik.
7: Funkcjonariusze będą wykorzystywać tutaj ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
0: No właśnie, policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wszystkich wypadków na drogach.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: No wreszcie, jak przyjemnie dzisiaj, 20 stopni na południu, 26 w centrum, 20-21 na północy, no i oczywiście może wciąż pokropić, a nawet zagrzmieć. Przede wszystkim dzisiaj burzowo w trzech województwach: Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie. I to już prawie 5 minut po 11, za chwilę o naukowcach, którzy postanowili sprawdzić, czy pod parasolem w upał jest rzeczywiście chłodniej. A na razie David Guetta i Bebe Rexha. I'm good.

Greatest z ja na antenie Radio Z. Czy WP parasole naprawdę dają chłód i się przydają? To mit, twierdzą uczeni z Austrii. Niektóre materiały rozgrzewają się nawet do 70 stopni i mimo, że nie świeci na nas słonko bezpośrednio, to jednak chłodniej nie jest, jest wręcz przeciwnie. Jestem bardzo ciekawa, czy parawany też kiedyś trafią na naukowy warsztat. W każdym razie testowałam w te wakacje. Na wiatry to jest absolutne złoto, a ponieważ w ten weekend dzień parawanów z Zetką, to jeszcze w tej godzinie o tym dniu opowiemy i na niego zaprosimy. Na razie Nickelback, Trying Not to Love You w Radiu Z.

0: Smith & Tell na antenie Radia Z. Ach, co to będzie za finał. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 70 tysięcy złotych i ogromna wakacyjna nagroda główna 700 tysięcy. Ktoś dzisiaj rozpakuje tę swoją walizkę. No i ja tylko przypomnę, że gracie SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. Od teraz do południa każde zgłoszenie wpada do gry 10 tysięcy razy. I pytanko, które pojawia się z takiej okazji, czy warto?
1: Jaką radę bym dał? Trzeba grać, żeby wygrać. Bez wysłania SMS-a na pewno nie wygramy.
0: 369 z VAT, jesteście w grze Radio Z 7353.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 4

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Natalia Imbruja w Radio Z. Turn za nami, 20 minut do południa. A już jutro długo wyczekiwany dzień parawanów. Za moment sprawdzimy, co tam słychać na plaży w Pobierowie.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Media Expert.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
2: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
10: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
2: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Hey, sir, a my wybieramy się nad morze.
1: Sponsorem relacji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
0: I to już jutro długo wyczekiwany dzień parawanów z Radiem Z. Z morzem zetkowych parawanów zapraszamy. Będziemy przede wszystkim na plaży w Pobierowie, ale spotkacie nas także w Niechorzu, Mielnie i Łebie. A na miejscu już nasz dzielny bilgun Arium Bata.
3: Kochani, morze nad morze, jesteśmy w Pobierowie, mewy nisko latają, no i fale z kolei dają, że tak powiem, popalić. A moi drodzy, widzimy też państwa, którzy idą w stronę naszego miasteczka Radia Z. Czy państwo idą właśnie na dzień parawanów?
4: Tak, idziemy na dzień parawanów.
3: No świetnie, jak wam się podoba tutaj nad polskim morzem?
5: Bardzo fajnie, pogoda dopisała, plaża super.
3: No właśnie, wydawałoby się, że pogoda coś lekko kuleje, ale to nieprawda, bo ja zrobiłem taki obrządek taneczny, no i od razu słoneczko wyszło. Dzisiaj wieczorkiem tutaj parawany zakryją całą plażę, ale o tym już wkrótce.
1: Sponsorem relacji był importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.

0: Cudowna nowość od Zali. A wy macie jeszcze 4,5 minuty, żeby wykorzystać 10 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szczęście SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Korzystajcie. Kasa czeka. Radio Z 7353.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biebronie.

0: A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr, złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się radą.

0: zarobić lato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioset.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
8: Po reklamie.
9: I to już prawie południe. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Iwona Kutyna. Bardzo prosimy.
10: Będą kolejne transfery. Rozwój Plus Morawieckiego rozmawia z posłami. Z powodu upałów gigantyczne zainteresowanie klimatyzacją. Walka o tytuł czempionów, potem aukcja, pokaz koni w Janowie.
9: 12.
10: Szczera deklaracja Marcina Horały w Radiu Z. Nie mamy nic do stracenia, mówi poseł i podpisał.

0: Rozwój Plus w swoich szeregach ich nie chce. Jak mówi Marcin Chorała, to jakby nie nasz kierunek.
1: Według nieoficjalnych doniesień do klubu mogą jednak dołączyć inni z obecnego klubu PiSu. Kłopoty z czystą wodą w kranach w Łazach koło Zawiercia w województwie śląskim. Prawie 4000 mieszkańców może korzystać z kranówki tylko do spłukiwania toalet. W studiu Wiadomości Radia Z z najnowszymi informacjami nasz reporter Tomasz Kubat. Dlaczego bieżąca woda nie nadaje się do picia czy nawet do mycia naczyń?
2: Miejscowy sanepid informuje, że w ujęciu głębinowym w pobranych próbkach stwierdzono bakterie z grupy coli i enterokoki jelitowe. To co prawda nie oznacza automatycznie zagrożenia zdrowotnego, ale sygnalizuje, że mogło dojść do pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody. Trwają działania, których celem jest przywrócenie właściwej jakości kranówki. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz.
1: Punkty poboru wody dostępne są w dwóch miejscach na terenie miasta. Do tego butelkowana woda będzie dostarczana do domów i mieszkań przez strażaków. Klimatyzacja na wagę złota, coraz potężniejsze upały powodują, że coraz więcej Polaków chce mieć w domu klimatyzację. Zainteresowanie jest olbrzymie, prawdziwe oblężenie przeżywają firmy montujące klimatyzatory. W opalne dni zapytań jest o kilkaset procent więcej niż zwykle. Na instalację trzeba czekać nawet do jesieni. Reporter Radia Z Michał Dzienyński rozmawiał z warszawiakami na temat klimatyzacji właśnie.
3: I co, myśli pan, że bez klimy ciężko?
4: Nie da się. Nie da się. W domu jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
3: To ma pan od wschodu czy od południa?
4: Ja mam z dwóch stron. Ja mam przelotowe mieszkanie.
5: Gdybym nie musiał, to chętnie bym został w domu pod wentylatorem i nie zawracał sobie głowy.
6: Ja się zahartowałem w ostatni weekend. 38 stopni we Wiedniu przeżyłem.
1: Klimatyzator razem z montażem kosztuje około 4000 zł. Jarmark Świętego Dominika na Półmetku. Odwiedzających czeka jeszcze wiele wydarzeń, które odbędą się w najbliższy weekend, mówi Maciej Korolczuk, rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich.
7: Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20 rusza festiwal Let's Barok na przystanku u Dominikanów. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: Jarmark Świętego Dominika to także koncerty, warsztaty, pokazy, spotkania, atrakcje dla dzieci czy pyszna kuchnia. A w Radiu Z Kultura mają dla Was Rafał Piech.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Już jutro weekend z Latem Z. Czekają na Was aż dwa koncerty. W sobotę w Suwałkach na bulwarach nad Czarną Hańczą od 18 zaśpiewają Maciej Skiba, Kejra i Agnieszka Chylińska. W niedzielę w Uniejowie w pobliżu kompleksu boisk imienia Smolarka na scenie Roxy Węgiel, Kombi, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów i Oskar Cyms. Zapraszamy też tradycyjnie do Strefy Z z atrakcjami dla dzieci. Jeden z najstarszych festiwali pianistycznych na świecie rozpoczyna się w Dusznikach Zdroju. Do posłuchania będzie 20 koncertów i recitali fortepianowych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski zakończy się 15 sierpnia. Wiedźmy, zmory i upiory w Sosnowcu. Tamtejsza bibliosfera zaprasza od poniedziałku na wystawę prac po konkursie fotograficzno-cosplayowym, mówi Klaudia Pluta.
10: Uczestnicy tworzyli kreatywne autoportrety inspirowane właśnie dawnymi wierzeniami ludowymi, mitologią czy słowiańskim, nordyckim folklorem.
9: Wystawę będzie można oglądać do 7 września.
11: Jeśli lubicie lato, ale nie znosicie upałów, ten weekend jest modelowy. Kochani, jutro maksymalna temperatura to 24 stopnie, tyle będzie na zachodzie. No może 25 dobije na Podkarpaciu, nigdzie nie będzie padać, wszędzie będzie słonko. Troszkę cieplej w niedzielę, 31-30 na zachodzie, a poza tym przyjemne 25-6.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: W internecie dziwny trend, wkładanie liści laurowych do etui telefonu. Na co to komu? Cytując klasyk, o tym za moment. Trans Evanescence. Radio Z.

Avicii w Radiu Z Kwadrans po południu. Jest nowy trend w mediach społecznościowych. Ludzie wkładają liść laurowy do etui telefonu. Po co? Bo ma to się przyczynić, cytuję, większej pomyślności, nowym możliwościom finansowym. Liść laurowy po prostu od wieków był symbolem zwycięstwa, sukcesu i uznania. No ja znam inne metody, kochani. Zwycięstwo, finansowy sukces, takie rzeczy tylko w naszej zabawie wakacyjnej rządza pieniądza. Jak do niej dołączyć i o co dzisiaj gramy, przypominam za moment, a teraz męskie granie orkiestra i nareszcie.

0: Got it! To bardzo fajny tajniak w ciemnych okularach Roy Orbison. A wy słuchacie Radio Z, mamy 21 minut po południu i ja mam bardzo ważne pytanie. Na co przyda wam się kasa? Posłuchajcie Klaudii.
1: Na pewno zabierzemy siebie i dzieci na wycieczkę, bo nie byliśmy na wakacjach od 2 lat i na pewno wyremontujemy sobie kuchnię u góry w domu.
0: Klaudia z Lutomierza zagrała i wygrała w naszej zabawie 135 tysięcy złotych. O co gramy dzisiaj, moi drodzy? W naszych walizkach mnóstwo gotówki, między innymi 70 tysięcy, główna nagroda to 700 tysięcy złotych. Dużo siódemek, więc może dołóżmy kolejne. Co powiecie na 7777 szans? Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. To wszystko kosztuje 3,69 VAT. Grajcie, bonus trwa do 13. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
6: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
7: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
6: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
8: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
17: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
18: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
19: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
20: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
21: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
20: To ty nie jedziesz pociągiem?
21: No nie.
20: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
21: Coś tam słyszałem.
20: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
21: Naprawdę?
20: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
21: Ale autem to chyba szybciej.
20: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
21: Przekonałaś mnie.
20: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
0: reklamie.

0: ale przyjemne. Nowość od Alexa Warrena, Passenger w Radiu Z. No to jest idealny numer na wakacje. Z pozdrowieniami dla wszystkich na przykład kierowców, w tym kierowców autobusów. A propos, taka ciekawostka w Radiu Z, bo kierowca autobusu z Warszawy jeździł w upale, w spódnicy i otrzymał karę od Zarządu Transportu Miejskiego. Teraz pyta, cytuję, gdzie ta słynna tolerancja? O co chodzi? O to, że kierowcom nie wolno jeździć w krótkich spodenkach, choć kobiety mogą zakładać spódnice, no i służbowe spodnie słabo przepuszczają powietrze, a temperatura w kabinie przekracza często nawet 30 stopni, tłumaczy kierowca. No cóż, popieram. Poza tym mężczyzna w spódnicy dzisiaj już nikogo nie dziwi.
1: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9 litra, 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
15: W lodówce tej nowej!
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
19: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Another i wakacyjny hitcher Talk to You w Radiu Z, a wam zostało jeszcze niecałe 5 minut, żeby mnożyć swoje szczęście i szanse na 700 tysięcy złotych w dzisiejszym finale razy 7777. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł i jesteście w grze o dzisiejszy finał i o wielki finał pod koniec wakacji, w którym do wygrania Honda ZR-V. Do usług. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
16: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
17: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
0: Mamy piątek, 7 sierpnia, Iwona Kotyna i ponownie wiadomości w Radiu Z, prawie 13.
20: Sam podłożył ładunek w swoim aucie, trafił do aresztu, ma zarzuty. Gigantyczna kara dla właściciela Facebooka, musi zapłacić ponad 500 milionów dolarów. Łańcuch chłodniczy, powiemy jak go nie zerwać w czasie upałów.
0: Trzynasta.
20: Chciał upozorować na siebie atak i winę zrzucić na byłą partnerkę. Są nowe informacje w sprawie mężczyzny, który podłożył ładunek wybuchowy pod własnym samochodem. Ze stacji benzynowej w Swarzędzu zadzwonił na policję, twierdził, że spod jego auta wystaje podejrzane urządzenie. Służby ewakuowały stację, zamknęły pobliskie drogi i wstrzymały ruch pociągów. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
19: Mężczyzna miał składać fałszywe zeznania, aby skierować podejrzenia na kobietę i jej obecnego partnera. Aby to uwiarygodnić, miał spreparować także fałszywy dowód w sprawie. Jak powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, wskazuje na to analiza ładunku wybuchowego.
21: Zabezpieczono na tym urządzeniu ślady tej kobiety. Według ustaleń ślady te zostały celowo naniesione na urządzenie.
19: Podejrzany nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Za ten czyn, a także za spowodowanie niebezpieczeństwa zagrażającego życiu wielu osób, grozi mu 10 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
20: W mieszkaniu mężczyzny znaleziono środki pirotechniczne identyczne jak te zamontowane w jego samochodzie. Meta musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami. Tak zdecydował sąd w amerykańskim stanie Nowy Meksyk.

0: Wędrówki po sklepach, a produkty zapakować do termotorby, mówi Katarzyna Walcewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
1: Dobrym sposobem na zachowanie tego łańcucha chłodniczego jest posiadanie termotorby. Nie zapomnieć o włożeniu wkładów chłodniczych. Termotorba nie ma za zadanie schłodzić nam środka spożywczego, tylko utrzymać tą temperaturę już schłodzonego produktu.
0: Najważniejsza zasada: w temperaturze powyżej 32 stopni produkty nie powinny pozostawać poza lodówką dłużej niż godzinę. Dotyczy to mięsa, ryb, produktów z jajkami, mleka i nabiału. Stadninie w Janowie Podlaskim rozpoczyna się dziś słynny pokaz koni arabskich czystej krwi. O szykowanych dla kupców i hodowców okazjach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: W pokazach weźmie udział ponad 120 koni, a na wszystkich planowanych aukcjach zostanie wystawionych ponad 40 ogierów i klaczy ze stadnin państwowych i prywatnych. Organizatorzy liczą na wysokie ceny. W zeszłym roku wszystkie licytacje przyniosły ponad $1,5 miliona. Tym razem wylicytować i kupić będzie można także zarodek konia w zestawie z noszącą go klaczą surogatką. Zdaniem specjalistów to jednak rodzaj hazardu, bo nikt nie jest w stanie zagwarantować, że ciąża zakończy się urodzeniem żywego, zdrowego i będącego potencjalnym medalistą źrebaka.
0: Na swój udział w najbardziej prestiżowej aukcji Pride of Poland zapowiedzieli przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii, Szwecji, USA i Brazylii. Gwiazdą ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. To 11-letnia córka ogiera El Omari i klaczy Pentra.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zapowiada się naprawdę idealny pogodowo weekend, spokojny, bez burz, bez deszczu i bez upałów. Z drobnym wyjątkiem, sobota naprawdę pozwoli nam odetchnąć. Najwyższa temperatura to będzie 25 stopni na Podkarpaciu, a jeśli chodzi o niedzielę, no to upalnia może być tylko na zachodzie, tam maksymalnie 30-31 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: A na naszych zegarach już 4 minuty po 13. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Co prawda jeszcze trochę wakacji przed nami, ale pewien kierunek w Europie już wygrał w rankingu tych destynacji, które najczęściej Polacy odwiedzają w Europie. Szczegóły za moment, a teraz trochę klasyki. Dżem, wehikuł czasu u nas.

Oh yeah, Midnight Oil i 15 minut po 13 w Radiu Z. A w prasie o tym, że Portugalia notuje niespotykany wcześniej wzrost liczby turystów z Polski. Tylko w minionym roku wyniósł on o ponad 11% więcej. Eksperci oceniają, że to ma związek z nasilającym się w świecie konfliktami. No i tylko w zeszłym roku byliśmy na 11 miejscu, jeśli chodzi o liczbę turystów odwiedzających Portugalię z zagranicy, ale coś czuję, że w te wakacje jesteśmy już dawno w pierwszej dziesiątce. Algarve, Lizbona, Porto, Madeira, Azory. Można tylko pomarzyć, kochani. No to co? Shakira teraz i Burna Boy? Daj w radiu.

0: Kill the World to oczywiście klasyka od Michaela Jacksona. Tu Radio Z, 24 minuty po 13. Wakacyjne walizki gotowe. Losowanie w dzisiejszym finale coraz bliżej, więc może przypomnę, o co dzisiaj gracie w wakacyjnej grządze pieniądza. W walizkach między innymi 70 tysięcy i gorące jak słońce 700 tysięcy złotych. No i pytanie, może jakieś rady od tych, którzy zagrali i wygrali? Gosiu, co poradzisz?
1: Właśnie, żeby zaryzykowali i grali. Czasami wystarczy jeden SMS i żeby posłuchali intuicji, bo mi ona dzisiaj podpowiedziała, że muszę wysłać tego SMS-a.
0: To nasza słuchaczka Gosia, która wygrała 77 tysięcy złotych, a skoro 13 i 13 u nas zawsze są szczęśliwe, no to niech to będzie szczęśliwa godzina. Dostajecie 13 tysięcy szans do końca godziny jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Radio Z 7353, 13 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
17: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
18: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
19: Oh my God.
18: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
19: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
21: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
22: Po reklamie. Radio Z
23: i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: Rob Thomas, Lonely No More. I jak co roku mamy nadzieję, że ta sama samotność już nie aktualna u pana Roba. 19 minut do 14 i rewelacje z nadmorza Śródziemnego u wybrzeży Majorki. Mamy temperaturę wody w wysokości ponad 33 stopni Celsjusza. Państwowa Agencja Telewizyjna wskazuje, że to może być najwyższa temperatura wody, jaką kiedykolwiek odnotowano na wodach Hiszpanii. Więc wobec tego masz chłodny Bałtyk, brzmi luksusowo.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Kochani, ostatnie 10 minut, żeby mnożyć szanse na 700 tysięcy złotych. 13 tysięcy losów jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 369 VAT. Tyle to kosztuje. Radio Z 7353.

0: serce.
1: To Metzner, to jego nowość. Kim jestem w Radiu Z? Za chwilę 14 i wiadomości.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
11: Prawie 14, ponownie Iwona Kutyna w Radiu Z i te najważniejsze wiadomości słuchamy.
12: Oszust, adwokat w areszcie, kradł pieniądze swoich klientów. Mniej zasłabnięć z powodu pogody, przynajmniej w tym tygodniu. Infantino do dymisji, rezygnacji szefa FIFA chce Norwegia. Znany dolnośląski adwokat trafił do aresztu, ma zarzuty za oszustwa na szkodę swoich klientów na 500 000 zł. Poszkodowanych i zarzutów może być więcej. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia, a szczegóły sprawy zna reporterka Radia Z. Grażyna Wiatr.
13: Adwokat miał podrabiać i przerabiać pełnomocnictwa od swoich klientów, tak żeby, mówiąc wprost, zamiast na ich rachunki bankowe, pieniądze z różnych ugód i spraw sądowych trafiały na jego rachunek.
14: Przestępstwa oszustwa, podrabianie, przerabianie tych dokumentów i posługiwanie się nimi.
13: Jak mówi mi prokurator Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu, na razie ustalono 21 osób poszkodowanych, ale może być ich więcej. Śledczy apelują o zgłaszanie się w przypadku podejrzenia oszustwa. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Przeciwko Ernestowi Z. toczą się jeszcze inne postępowania, w tym za ujawnienie nagrań z tajnej rozprawy. Marcin Horała nie wyklucza szerszej politycznej koalicji przed wyborami parlamentarnymi. Na razie jednak, jak zapowiada w Radiu Z, Rozwój Plus koncentruje się na budowie swojej tożsamości i organizacji. To stowarzyszenie i klub parlamentarny, ale ma być też partia, mówił w rozmowie z Beatą Lubecką Marcin Horała.
15: Utrzymanie dotychczasowego kursu to była pewność, że będzie przyzwoicie, że będzie niezły wynik PiSu i duży klub, niestety opozycyjny w przyszłej kadencji. To nas nie interesuje.
16: No jakby nie patrzeć, przed wami ciężka praca, krew, pot i łzy.
15: Nie mamy nic do stracenia, a świat do zyskania.
12: Nowa partia Rozwój Plus ma

0: malały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
1: Na szpitalnych oddziałach ratunkowych też było mniej pacjentów wymagających pomocy z powodu upałów.
2: Ta pierwsza fala upałów zdecydowanie była gorsza pod względem ilości i ciężkości przypadków.
1: Mówiła mi dr Małgorzata Krakowska-Stasiak ze Szpitala Wojskowego w Krakowie. Podobnie było w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków. Przemek Taranek, Radio Z.
3: Lekarze mają nadzieję, że rośnie świadomość, jak bezpiecznie funkcjonować w trakcie upałów. Prawie 2 razy więcej oddanej żywności niż rok temu. Na warszawskich bazarach trwa kolejna edycja akcji Myślę, nie marnuję. Chodzi o to, żeby nie marnować jedzenia i pomóc potrzebującym. Zbiórki prowadzone są na 7 warszawskich targowiskach. Do tej pory zebrano prawie 9 ton żywności. Ze sprzedawcami z bazaru przy ulicy Namysłowskiej rozmawiał nasz reporter Piotr Gawroński.
4: Przeważnie raz w tygodniu, piątek.
5: Przez cały rok?
4: Tak, tak.
5: Co najczęściej oddajecie, co najczęściej nie schodzi i kiedy?
6: W lato, jak jest gorąco, bo jakaś kiepska pogoda.
5: Ile kilogramów mniej więcej schodzi? Oddajecie?
6: 5, 10.
7: Najczęściej miękki towar, jak zostaje. To wiadomo, który się nie przetrzyma. Czereśnia, papryka, pomidory.
8: Ostatnio tutaj cukinie były i ogórki były. No to ogólnie to będzie 10 kilo, żeśmy i tak dalej.
9: Mniej więcej się przywozi tyle, co trzeba, ale jak zostaje, to jest kogo oddać.
3: Produkty z targowiska są sortowane i przekazywane do warszawskich jadłodzielni oraz osób potrzebujących. Norweska Federacja Piłkarska wzywa prezydenta FIFA Gianniego Infantino do dymisji. Według organizacji stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. To reakcja na trwający konflikt. Zapalnikiem był pomysł Infantino częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. A wśród zarzutów także te dotyczące przyznawania organizacji turniejów pokojowej nagrody FIFA dla Donalda Trumpa czy uchylenia zawieszenia amerykańskiego piłkarza podczas tegorocznego mundialu.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dzisiaj na południu burzowo, Podkarpacie, Małopolska, tutaj może nie tylko pokropić, ale też zagrzmieć. Natomiast weekend bardzo spokojny i znośny, z małym wyjątkiem, bo co prawda w sobotę upałów brak, ale w niedzielę na zachodzie kraju może być nawet 31 stopni.

To The Moon and Back, Savage Garden w Radiu Z i 14.14. A teraz propozycja prosto z Grecji. Grecji. Mieszkacie za darmo przy plaży, dostajecie codziennie śniadanie i to trwa miesiąc. Propozycja od organizacji na Syros, na greckiej wyspie na Morzu Egejskim. W zamian trzeba 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu opiekować się kotami. Na wyspie żyje około 3000 kotów. Zapisy ruszają, ale chodzi o przyszły rok, więc jeśli interesuje Was taki miesiąc siesty, ale w towarzystwie kotków, to polecamy. Oczywiście oferta tylko i wyłącznie dla prawdziwych kociarzy. U nas Kaigo i Kalit w Radiu Z.

0: Lawson i Juliet na antenie Radia Z, a ja chciałam wam przedstawić Agę, naszą słuchaczkę, która wygrała w zabawie wakacyjna rządza pieniądza i ma konkretne plany.
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: A nie ma za co, cała przyjemność po naszej stronie. Dzisiaj ogromna nagroda główna, 700 tysięcy złotych w finale. Do tego wchodzicie do gry o dwa finały, bo także o Hondę ZRV gracie, która przecież do wygrania pod koniec wakacji. Do tego, od tego. Teraz każdy SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 17 tysięcy razy. Inwestycja niewielka, 3,69 zł, a to wszystko może się zwrócić dziś albo pod koniec wakacji. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Ale patrz!
3: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie trzech. A przy zakupie dwóch serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Media Expert.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: and I znalazłam. 20 minut do 15 to Radio Z. No nie da się ukryć, że znaczna część społeczeństwa kończy dzisiaj tydzień pracy w okolicach 15. Co by oznaczało, że już powoli wita się z gąską weekend, już za chwilę wyfrunie z biura. Ale niezależnie jak rysuje się wasza zawodowa sytuacja przed tym weekendem, życzę, aby każdy z was, absolutnie każdy, mógł po weekendzie powiedzieć dokładnie jak nasz pan prezydent Nawrocki na podsumowaniu swojej prezydentury rocznej.
1: Mam 100% baterii.
0: I jeszcze raz.
1: Mam 100% baterii.
0: I żeby się utrwaliło.
1: Mam 100% baterii. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
14: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dante Thomas za nami, a ja przypominam, że do 15 ekstra bonus 17 tysięcy losów jednym zgłoszeniem o treści Radio Z pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 zł, a gracie, przypomnę, o 700 tysięcy w dzisiejszym finale Radio Z 7353.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
14: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Mamy piątek, 7 sierpnia, na zegarach 15. I Dalia Tomczak o tej porze, Wiadomości Radia Z. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Grzmi i pada na Podkarpaciu, zalany został szpital w Rzeszowie. Zderzenie trzech aut, dwie osoby ranne, utrudnienia w Wielkopolsce. W Wiadomościach Ekonomicznych szansa na tańsze paliwo. Posłuchajcie.
6: Piętnasta.
7: Burze i ulewy przechodzą nad Podkarpaciem. Zalana została część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Do 20 wstrzymano przyjęcia. Woda dostała się do apteki, kuchni, izby przyjęć oraz części magazynów. Pomagają strażacy, którzy już mają za sobą sporo interwencji. Usuwają wodę z zalanych piwnic, posesji, domów i budynków, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
8: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach. Najwięcej interwencji w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
7: Bez prądu są odbiorcy w rejonie Mielca i Krosna. Uszkodzone zostały linie średniego napięcia. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Poważny wypadek przy przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Wprowadzono ruch wahadłowy. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, co tam się wydarzyło?
9: Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy, a tuż za nim osobowy, zatrzymały się przed znakiem stop przy przejeździe kolejowym. Wtedy nadjechała kolejna ciężarówka. Jej kierowca nie zahamował i uderzył w osobówkę, wbijając ją w całości pod naczepę stojącego z przodu tira. Mówi Krzysztof Polzin z obornickiej policji.
10: Dwie osoby podróżujące pojazdem osobowym trafiły do szpitala. Na obecną chwilę wiemy, że ich życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
9: Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia. Jak informuje policja, uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Na drodze krajowej numer 11 w Garbatce tworzą się korki. W Niemczech śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami.

0: skutkującego śmiercią. Pilotaż państwowego e-dziennika jeszcze nie ruszył, a już budzi wątpliwości. Senat przyjął ustawę, która pozwoli na testowanie darmowego programu od 1 września. Będzie można z niego korzystać w aplikacji mObywatel. W pilotażu weźmie udział 40 szkół, ale dyrektorzy i nauczyciele zgłaszają zastrzeżenia. Jakie? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: W szkołach, które będą testować państwowy e-dziennik, będą w sumie wykorzystywane dwa. Ten, który był do tej pory używany, oraz darmowy. To dwa razy więcej pracy dla nauczycieli, ponieważ będą musieli wypełniać oba, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
2: Dyrektorzy mają wątpliwości, czy to jest kolejne zadanie, do którego będziemy musieli po prostu zmuszać nauczycieli, skoro i tak mają sporo zadań.
1: Pojawiają się również wątpliwości co do należytej ochrony danych osobowych w e-dzienniku w sytuacji ataku hakerskiego.
0: Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował o wstrzymanie prac nad projektem, tak się jednak nie stało. Średniowieczny zamek z Międzyrzecza w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w serii Odkryj Polskę, mówi burmistrz Remigiusz Lorenc.
3: Będzie wygrawerowany Międzyrzecki Zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
0: Monetę będzie można kupić w przyszłym roku. A więcej o pieniądzach u nas już teraz. Wiadomości ekonomiczne, Iwona Kutyna.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Jest szansa na tańsze paliwo. Wiele zależy od sytuacji na rynku hurtowym, mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
6: Będzie szansa, jeśli ten niższy poziom cen na rynku hurtowym utrzyma się w kolejnych dniach, aby ceny diesla powróciły w okolice 8 zł lub poniżej 8 zł.
5: 7,41 tyle dzisiaj średnio płacimy za 95, za diesla 8,11. 5,9% wyniosła stopa bezrobocia w lipcu. W porównaniu do czerwca wzrosła o 1/10. Wzrost bezrobocia w środku lata to sytuacja nietypowa. Podczas wakacji zawsze więcej jest pracy sezonowej i w tym czasie liczba bezrobotnych spada. Inspekcja Handlowa skontrolowała 16 modeli turystycznych kuchenek gazowych. Jak pisze portal dla handlu.pl, w jednym przypadku wykryto wodę, która mogła zwiększać ryzyko pożaru. Większość urządzeń miała nieprawidłowości w oznakowaniu lub dokumentacji. Rekordowa liczba cudzoziemców opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w Hiszpanii. Zdaniem tamtejszego resortu pracy to m.in. efekt legalizacji pobytu imigrantów. W lipcu składki zapłaciło ponad 22,5 miliona osób, z tego 15% to cudzoziemcy.
0: Dzisiaj jeszcze troszkę deszczu i burz, przede wszystkim w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od jutra nie dość, że pięknie, słonecznie, bez deszczu, to jeszcze bez upałów. Na taki weekend czekaliśmy od dawna. Michał Adamski,
7: Można
0: dobry.
7: Byłoby powiedzieć dzień dobry, że od poniedziałku czekaliśmy na taki weekend, prawda?
0: No można, ale po co, słuchaj. Ale u ciebie są muzyczne ciekawostki,
7: tak,
0: nowości.
7: Tak jest, premiera, proszę państwa, i to już za moment, proszę nie uciekać.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: I to nie taka, ty też, Ewelina, zostań, bo to nie taka niespodzianka, taka premiera, że tak o włączę sobie, tylko bezpośrednio od autorki.
0: Widziałam. Będzie się działo.
7: Wiesz już coś?
0: Dobrze. No, wiem. Ja myślę, że to się zapowiada bardzo smacznie i co prawda mamy już prawie końcówkę wakacji, ale kto wie, może to będzie hit.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure w Radiu Z. Zrobiło się wakacyjnie i mamy wakacyjnego gościa. Gościnie, Sylwia Grzeszczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: U nas w firmie zadajemy sobie wszyscy tego lata jedno pytanie. Jesteś przed urlopem czy po?
1: Ja jestem na takim urlopie, powiedzmy, dwuletnim.
0: Aha, okay.
1: Ale to jest w związku z tym, że przygotowuję się do bardzo, bardzo dużego wydarzenia, które dopiero nastąpi. A po kilkunastu latach grania i od dzieciństwa funkcjonowania jakby w branży muzycznej to i pracy intensywnej wstrzymałam się specjalnie na te dwa lata od koncertów plenerowych, żeby po prostu mieć czas na funkcjonowanie w studio, przygotowanie utworów i tak dalej, więc to ten mój taki urlop, powiedzmy, że nie jest do końca urlopem.
0: No dobra, słuchaj, to może...
1: Więc korzystam z małych momentów, małych rzeczy.
0: Ja tak właśnie czułem, że będzie problem z ustaleniem, na jakim etapie wakacji jesteś, dlatego przygotowałem szybki taki quiz.
1: Dobrze.
0: Powiedziałbym nawet psychotest.
1: Oh my god, dobra, no to musisz
0: quiz.
1: Tutaj...
0: Bardziej quiz, dobra.
1: Słuchaj. Spełnić. Dobrze.
0: Trzy pytania mam, będą odpowiedzi A, B i C.
1: Okay.
0: Ja tam później pozaznaczam sobie te odpowiedzi i wyjdzie, którym owocem tego lata jesteś, dobra?
1: Okej. Okay.
0: Dobra, może być? Okej. Okay. Pierwsze pytanie, ale zanim odpowiesz na to pytanie, pamiętaj, że jutro jest Dzień Parawanów z Radiem Z, dobra? Pytanie brzmi tak, co myślisz, gdy widzisz Polaka, który rozkłada parawan na pół plaży o 5 rano? Jaka przychodzi ci pierwsza myśl? A, prawda o nas? B, och, ach? Czy
1: no
0: słowa
1: nie,
0: na tam?
1: No nie, no nie, no, że zajął mi miejsce, no.
0: Czy prawda
1: na
0: o nas
1: plaży.
0: Dobra. Drugie pytanie. Jak byś określiła siebie w te wakacje? Tamta dziewczyna, księżniczka czy bang bang?
1: No to określiłabym mango. Nostalgiczna i energiczna.
0: Dobra, D, inne w takim kładzie. I ostatnie pytanie. Co najczęściej widzisz, kiedy leżysz plackiem na plaży i patrzysz w błękitne niebo? A, latawce, B, motyle, C, rakiety.
1: Motyle.
0: Motyle, dobrze, czy tu mi wychodzi.
1: Ale jako niestracony czas.
0: No i słuchaj, no i pięknie wychodzi, że jesteś tego lata mango.
1: Mango.
0: Ożywczy,
1: to już nie pomidor, cytrusowo, tylko mango.
0: Mango. A dlaczego jesteś mango, to ty wytłumacz.
1: No mango, no to tak jak właśnie mówię, no to jest, jestem nostalgiczna, jestem taką mieszanką właśnie nostalgiczną i energiczną, ale mango opowiada o takiej tęsknocie za momentami pięknymi, za wspomnieniami, za pięknym latem, ale też tęsknocie do człowieka, do takich momentów, które mogą nadejść, do tego zapachu, do tych chwil. Mango to też tak jak jest w utworze, słońce chce jak kwiaty, chce byś tutaj był, wszystko inne znaczy już nic, już nic, już nic. To są takie kwiaty, które do życia potrzebują właśnie tego słońca, tej całej energii i ustawiają się w kierunku słońca, żeby po prostu żyć. I to jest też równolegle co do człowieka właśnie potrzebujemy też tej bliskości, też tego bycia, też tej energii od drugiego człowieka, żeby być, żeby funkcjonować, ale nie zapominając o tym, żeby jako jednostka, jako że my sami jesteśmy silni, jako taka energia, którą my sami możemy przekazać drugiemu człowiekowi, żeby pięknie funkcjonować i iść przez wszystkie etapy do przodu.
0: Ależ ładnie to powiedziałaś. To może teraz dla...
1: Taki lato.
0: No właśnie, może teraz dla równowagi posłuchajmy, jak to samo wyśpiewujesz. Dobry pomysł?
1: Tutaj na live czy w
0: premierze? Nie.
1: Dobrze.
0: Gramy premierę, słuchajcie.
1: Dobrze.
0: Utwór Mango, jak już pewnie się domyśliliście, to jest najnowsza piosenka Sylwii Grzeszczak. Gramy?
1: Gramy.
0: Gramy. Premiera w Radiu Z.

0: już na zawsze. No właśnie, słuchajcie, tak to jest w radiu, że my znamy te piosenki na pamięć, ale tym razem to była absolutna premiera i tylko Sylwia śpiewała tę piosenkę. Tutaj sobie pod nosem. Jeszcze nie znamy tekstu. Fantastyczna! No wszystko się zgadza, to co mówiłaś. Jest i lato, jest ta refleksja troszkę, co nie?
1: No jest. Tak.
0: Słuchaj, jak ten utwór się przyjmuje? Jeden z komentarzy w internecie.
1: Gej?
0: A wystarczyło wydać ten numer 2 miesiące wcześniej i mielibyśmy przebój tych wakacji.
1: No to już pędzę, nadrabiam zaległości. I Boże, tu się uda, no.
0: Nie, ale dlaczego nie mielibyśmy mieć od ciebie wakacyjnego przeboju na jesień, kiedy przyjdzie deszcz, prawda?
1: No właśnie, i tutaj wszystko przede mną jeszcze.
0: Nie, ale dziękujemy bardzo za piosenkę Mango, no i teraz już jest z tego lata to mój ulubiony owoc.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, życzymy tego urlopu, żeby się jednak jeszcze nadarzył, dobra? Jakieś plany są takie urlopowe?
1: To ja sobie pójdę teraz do studia, żeby, wiesz, na te deszczowe dni jeszcze sobie coś stworzyć.
0: A to namówiłem w takim układzie, tak?
1: Razem
0: z tym internautą.
1: Nie, słuchaj, nie podkręcaj, bo będę naprawdę to robić, więc jestem przekonana.
0: U nas drzwi są otwarte do studia, z premierą zawsze zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze premiery są wspaniałe u was.
0: Dziękujemy, to my dziękujemy za premierę. Sylwia Grzeszczak, najnowsza propozycja Mango jeszcze w Radiu Z, to na pewno usłyszymy. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Cześć, buziaki, pa!

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w Radiu Z za chwilę. Wiadomości o 15.30. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
15: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
16: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
17: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
18: Polecam. Ewa Swoboda.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Jest 15.30, w Radiu Z czas na wiadomości, a tema Idalia Tomczak. Prosimy.
21: Są rezultaty prac na Wołyniu. IPN odnalazł szczątki 55 osób podczas ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Odkryto też wiele przedmiotów osobistych. Pobrany materiał DNA pomoże w identyfikacji genetycznej. Szczątki zostaną pochowane w kwaterze ofiar UPA na cmentarzu w Ostrówkach. Dobre wiadomości dla turystów na Warmii i Mazurach. Odwołano zakazy kąpieli w miejskich kąpieliskach w Olsztynie i Mikołajkach. Zakaz obowiązywał z powodu zakwitu sinic. Na bieżąco sprawdzajcie dostępność kąpielisk w całej Polsce na stronach GIS-u. Kierowcy łatwiej będzie jeździć w okolicach Dworca Zachodniego w Warszawie. Prace naziemne przy budowie tunelu do dworca w Alejach Jerozolimskich pozwalają na przywrócenie ruchu. O zmianach mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
2: W ciągu Alej Jerozolimskich otworzyliśmy drugą jezdnię i ruch w obu kierunkach przy Dworcu Zachodnim odbywa się po dwóch oddzielnych jezdniach. Nie ma już tych przewiązek, przejazdów na drugą jezdnię. W każdą stronę do dyspozycji są trzy pasy ruchu, w tym buspas.
21: Co aktualnie dzieje się na drogach, sprawdźmy już teraz. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 43 w Opolskiem, we wsi Jaworek, między Rudnikami a Jaworznem. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Droga jest tam zablokowana, objazd krajową 42. Stoicie na A6 w Szczecinie, przed węzłem Kijewo. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Problemy są też na ekspresowej 6, ale na Pomorzu, między węzłami Chważno a Gdańsk-Osowa zderzyły się dwa auta. Zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi. 3 km ma korek na A1 za Bytomiem. W kierunku Częstochowy prowadzone są prace drogowe. Jedziecie jednym pasem. Dajcie nam znać, jeśli widzicie utrudnienia.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: I przyszło zapowiadane ochłodzenie, chociaż zimno wcale nie jest. 26 nawet stopni w cieniu, tyle ma najwięcej na południu, na północy kraju 21. Jeszcze na południowym wschodzie coś tam może popada, coś zagrzmi, ale już ogólnie uspokaja się. Weekend spokojny, a w nocy 10-13 stopni. Wyśpimy się. 15.33, The Calling w Radiu Z.

0: More and the Angels w Radiu Z. 700 tysięcy złotych dzisiaj ukryliśmy w walizkach. Wina leżący pieniądza do zgarnięcia. Dzisiaj 700 zmieniających życie tysięcy. Bo zmienia się trochę po wygranej w rządzy pieniądza, prawda, Andrzeju?
1: No powiem szczerze, nie wiem, może te wakacje trochę się zmienią, może będą bardziej ekstra. No nie wiem, może wypożyczymy sobie szybką łódź motorową i opłyniemy całe Rodos naokoło. Czego na przykład nie było w planie.
0: No i już jest. Albo jeszcze można objechać dookoła działki Rod, bo pamiętajcie, że każdy SMS tego lata wchodzi do gry o nową Honda ZR-V. 180 koni w pełnej hybrydzie z genialnym systemem multimedialnym i klimatyzacją. Jeden SMS za 3,69 zł wchodzi do gry o dwa finały. Dzisiaj o 700 tysięcy i na koniec wakacji o nową Hondę. A to niebawem jednak. Ten wakacji koniec. A teraz, kochani, SMS wchodzi do gry 20 tysięcy razy. Pomagam po prostu jak mogę, a to mogę. Każdego SMS-a Radio Z pod 7353 pomnożę 20 tysięcy razy, ale tylko do godziny 16. Skorzystaj, zagraj, wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyls. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
20: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
21: Wakacyjna rządza pieniądza.
12: wakacyjna Rządza Pieniądza w Radiu Z.
20: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
12: Ogromne pieniądze już dziś, a w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest siła młodości. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. A słyszycie to tykanie, słyszycie ten zegar, to zbliżający się koniec pracy, to zbliżający się weekend, ale to też ostatnie 5 minut, kiedy mnożę SMS-y 20 tysięcy razy. Dzisiaj w finale tygodnia 25 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu, a w walizkach nawet 700 tysięcy złotych. I tylko do 16. Każdy SMS wchodzi do gry 20 tysięcy razy. Za jedyne 3,69 zł. Skorzystaj z okazji, zagraj, wyślij Radio Z pod 7353. Radio Z.
1: Reklama. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 7 do soboty 8 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 10 do 12 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Remkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą, wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50 na 50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie Radia Z, to jest piątek, to już prawie 16, czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
7: Poważne zatrucie w ośrodku nad Bałtykiem. Sprawę bada sanepid. Koalicja krytykuje PiS. Chodzi o deportację Ukraińców w wieku poborowym. Zamiast spodni założył spódnicę kierowca autobusu w Warszawie w walce z upałami.
6: 16.
7: Masowe zatrucie w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. 53 osoby mają problemy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusami i adenowirusami. Szczegóły zbiera reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
8: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem, placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
7: Adenowirusy i rotawirusy rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z chorym, brudne ręce, skażone przedmioty lub wodę. Koalicyjna ostra krytyka i mocne nie dla propozycji polityków PiSu. Chodzi o zapowiedź deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Najpierw powiedział o tym Tobiasz Bochański, potem Jarosław Kaczyński. Nie jestem tym zaskoczony, bo obserwujemy, co się dzieje od tygodni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
9: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
7: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej dodaje, że Jarosław Kaczyński w to wchodzi, choć sam w to nie wierzy.
10: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
7: Zdumiony pomysłem kolegów jest też dzisiejszy gość Radia Z, Marcin Horała i jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości. Po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach i wynikach kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska, Tauron Ekoenergia nie rozstrzyga swojej odpowiedzialności. Urzędnicy znaleźli liczne nieprawidłowości, w tym zignorowanie zaleceń ekspertów o wstrzymaniu zrzutu wody. Skutkiem było masowe śnięcie ryb i spłynięcie zanieczyszczeń do rzeki Bóbr. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr od początku zajmuje się tą sprawą. Grażyno, wysłałaś pytania do inwestora. Jaka jest odpowiedź na te zarzuty?
11: Że odpowiedzi nie będzie, przynajmniej do zakończenia sprawy, a pytałam, czy Tauron podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowiska, jak to, że śnięcia ryb nie dało się uniknąć, czy o zatrudnienie pełnego zespołu przyrodników, czego według RDOŚ nie było, czy o to, że wyłączenie z użytkowania rzeki według spółki nie jest związane bezpośrednio z remontem zapory. RDOŚ skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i chce też kary finansowej dla inwestora. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Od ponad miesiąca od katastrofy ekologicznej odcinek rzeki Bóbr poniżej zapory nadal jest zamknięty. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy. To ze względu na temperaturę w kabinie kierowcy, która w upalne dni potrafi osiągać wysokie wartości, a regulamin nie pozwala kierowcom prowadzić autobusu w krótkich spodenkach. Tematem zajmuje

0: sierpnia zwrócono uwagę na niewłaściwy ubiór.
1: Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały. Nowy sezon w piłkarskiej ekstraklasie nabiera tempa. Dzisiaj startuje trzecia kolejka. Rozpoczyna ją spotkanie Wisły z Wisłą. Ekipa z Krakowa podejmie zespół z Płocka. Na pytanie, kto jest faworytem w tym spotkaniu, trener Wisły z Krakowa, Mariusz Job, odpowiada konkretnie.
2: Gramy u siebie przed własną publicznością. Postrzegam nas jako faworyta. Zrobimy wszystko, żeby dać dobre, pozytywne emocje kibicom.
1: Początek tego meczu o 20:30. Jego wynik na bieżąco będziemy sprawdzać w wieczornych wiadomościach sportowych Radia Z.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: No i patrzcie, przetrwaliśmy upalny tydzień w pracy i nadchodzi weekend, który temperatury, powiedziałbym, będzie miał idealne. No może na wybrzeżu te 20-21 stopni ciut za mało, mogłoby być kilka stopni więcej, ale w centrum do 23, na południu do 25, no idealnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Marisa i Odkochaj w Radiu Z. Słuchajcie, ja wiem, że o tej porze myślimy już tylko o weekendzie, ale proszę się skupić, żeby nie było później gafy jakiejś, bo na przykład w Piotrkowie Trybunalskim na publicznym kąpielisku pani pluskała się z dwoma pytonami królewskimi na szyi. Policja tutaj interweniowała, mimo że węże pani adoptowała, ale nie można z nimi do ludzi. No i teraz morał. Morał wakacyjny z tego jest taki, że na plażę zamiast węża lepiej wziąć męża. Gada jednego. Tu Radio Z. To jest Agnieszka Chylińska. Pamiętajcie, ona wystąpi na Lecie Z.

0: Radiu Z. Jedna z gwiazd jutrzejszego Lata Z w Suwałkach, w mieście 10 krasnali, bohaterów baśni o krasnoludkach sierotce Marysie, autorstwa przecież Marii Konopnickiej z Suwałk. Musicie być.
1: Estamos rulando y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Tak brzmią wakacje w Radiu Z. Karol G. 16:18 w Radiu Z. Pora zająć się planami. Na co wydać ogromne pieniądze, które dzisiaj być może trafią do kogoś z was.
1: Ale duże też są potrzeby, nie wiem, jakiś delikatny remont może mieszkania, może jakiś, nie wiem, wyjazd, wyskok nad morzem. No zobaczymy, zobaczymy. Przemyślę to z moją partnerką.
0: Marcin z Dzierżoniowa wygrał 60 000 zł i teraz mają dużo przemyśleń z partnerką. Dzisiaj za samo odebranie telefonu 25 000 zł, a w walizkach ukryte nawet 700 000 zł na długie przemyślenia. Co z tym zrobić? Najważniejsze to wejść do gry, bo finał już za godzinę, a tylko teraz mnożę każdego SMS-a 21 000 razy. Czyli wysyłasz raz SMS-a za 3,69 z VAT, Radio Z pod 7353, a do gry wchodzisz 21 000 razy. Do gry w dzisiejszym finale tygodnia o 700 000 zł i do gry w finale wakacji o Hondę ZRV. Tym jednym SMS-em 21 000 razy. Zagraj, bo warto. Radio Z pod 7353.

0: of Base.
1: Radio Z. Dlaczego żywność na całym świecie drożeje? Odpowiedź za chwilę w wiadomościach Radio Z o 16:30. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
15: Jasne!
14: Czyli wszystko jest możliwe.
16: Wakacyjna żądza pieniądza.
14: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 700 tysięcy złotych.
15: Wow! Super!
17: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
14: Ty też możesz wygrać.
18: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
10: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
11: Po reklamie.
12: Jest 16.30, a więc czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Idalia Tomczak.
13: Na świecie ceny żywności w lipcu były najwyższe od ponad 3 lat, informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Powodów jest kilka, w tym upały, wysokie ceny energii i wzrost napięcia w basenie Morza Czarnego. Z powodu rosyjskich ataków największe firmy transportowe zawiesiły obsługę ukraińskich portów wokół Odessy. Złota alga w kanale Gliwickim to glon, którego zakwity są toksyczne. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie wstrzymano przepływ wód z poszczególnych sekcji kanału. Naukowcy uznali złotą algę za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze 4 lata temu. Koncertowa Gdynia. Miasto zaprasza wszystkich, którzy kochają muzykę, mówi Maja Wagner z ratusza.
14: Już w najbliższy weekend zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów Zaczęło się od morza. Artyści Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni wystąpią w plenerze w gdyńskich dzielnicach z okazji stulecia naszego miasta. W programie największe przyboje inspirowane morską historią Gdyni.
13: A Trójmiasto zaprasza także na Jarmark Dominikański, ten w Gdańsku do 16 sierpnia. W Radiu Z sprawdzamy, co na drogach. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zablokowana jest krajowa 92 w Wielkopolsce we wsi Posadowo między Lwówkiem a Pniewami. Osobówka wjechała do rowu. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Także w Wielkopolsce stoicie na ekspresowej 11 między węzłami Dąbrówka a Poznań Zachód. Zderzyły się 2 auta. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Wrocławia. Uważajcie też na krajowej 7 na Mazowszu w Łomnie między Czosnowem a Łomiankami. Osobówka stanęła w ogniu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. I jeszcze ekspresowa 8 w Łódzkiem w pobliżu węzła Wieluń bus wjechał w bariery. Także nieprzejezdny jest jeden pas w stronę stolicy. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: Wszelkie prognozy wskazują na to, że ta burza, co przeszła przez Bieszczady, to już na razie będzie koniec tego typu niebezpiecznych zjawisk. Teraz będzie słońce, deszczu nie będzie i nie będzie już upałów. Jutro od 21 stopni w Trójmieście do 26 stopni w Rzeszowie. W niedzielę tylko na zachodzie 30 stopni, ale też nie 38. Znośna pogoda, super. 16:32,5. Tu Radio Z i Alan Walker.

0: Jay Goya. Jason Derulo, Melody w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 17. Słyszeliście może, jakie hobby ma prezydent Czech, sąsiadów naszych, Czechów? Robi zdjęcia, ale jakie? Taki wielki ma obiektyw, ma papiery czeskiego fotografa sportowego i robi zdjęcia wyścigówkom. Grand Prix Czech, MotoGP, Grand Prix w Pradze, tam ostatnio robił zdjęcia. Ale patrzcie na tych prezydentów, nie? Jeden lubi na narty skoczyć, inny gra w golfa, ten zdjęcia robi, no... Słuchajcie, widocznie prezydenci w pracy nie mają dość wrażeń.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3, a przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Rekordowe ceny i rekordowe zyski firm paliwowych. Czy jest szansa na tańsze tankowanie? 200 buldogów francuskich odkryły służby w pseudohodowli w Świętokrzyskiem. Estetyczny problem. Sąsiedzkie kłótnie o suszenie prania.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

7,5 minuty, żeby dołączyć do gry o 700 tysięcy złotych w finale po 17. I tylko do 17 jeden SMS wchodzi do gry 21 tysięcy razy. Ja po 17 dzwonię, ty do 17 wyślij. Radio Z pod 735.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają uzdrowisko termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
15: Słuchacie Radia Z. Jest piątek, dochodzi 17, czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak.
16: Burze przeszły przez Podkarpacie, zalany szpital wstrzymał przyjęcia. Drony z Rosji atakują niemieckie cele na Morzu Czarnym i w Kijowie. Jedzenie w szkołach po nowemu. Sprawdzamy, jak będzie wyglądało menu w stołówkę.
15: 17.
16: Zalane piwnice i powalone drzewa, ulewy i błyskawice przeszły przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, rozmawiałeś ze strażakami.
17: Tak jest.
16: Jak teraz wygląda sytuacja na miejscu?
17: Powoli się uspokaja, ale strażacy wciąż mają ręce pełne roboty. Przede wszystkim przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej.
18: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
17: Podczas burz deszcz zalał m.in. część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej.
16: Straż pożarna nie ma informacji o poszkodowanych w burzach na Podkarpaciu. Rosyjskie drony atakują niemieckie cele, wśród nich statek handlowy na Morzu Czarnym i magazyny firmy naftowej w Kijowie. Wcześniej na lotnisku w Lipsku znaleziono bezzałogowca z materiałem wybuchowym. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
14: Płynący pod banderą Liberii niemiecki frachtowiec Emil zaatakowany został rosyjskimi dronami u wybrzeży Ukrainy w odległości 21 mil morskich od portu w Odessie. Należąca do hamburskiego armatora JMK Blumenthal jednostka została poważnie uszkodzona. Wybuchł na niej pożar. Podczas ewakuacji 11 członków załogi niemiecki statek był ponownie celem ataku kilkunastu rosyjskich dronów. Na szczęście żaden z marynarzy nie został ranny. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
16: Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło atak na niemiecki statek, bo rzekomo przewoził uzbrojenie dla ukraińskiej armii. Adwokat miał oszukiwać swoich klientów. Ernest Z. z Dolnego Śląska trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty oszustwa na co najmniej 500 000 zł. Miał przerabiać pełnomocnictwa klientów, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
18: Mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
16: Śledczy proszą o zgłaszanie się kolejnych poszkodowanych. Mecenasowi grozi do 12 lat więzienia. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu. Członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gosłowski.
19: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
16: Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz Radia Z, a potem TVN24, zmarł we wtorek po długiej chorobie. Za tydzień na Powązkach odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. Nowy rok szkolny i nowe zasady żywienia w stołówkach. Od 1

0: odpowiednie normy.
1: W sklepikach będą dostępne napoje bez dodatku cukru. Resort Zdrowia chce, by pierwszym wyborem dzieci była woda. Rozpoczął się Festiwal Wisły we Włocławku. Bierze w nim udział kilkadziesiąt drewnianych łodzi, które odwiedzą miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim, w tym Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz. Przygotowano jarmarki, pokazy i widowiska dla mieszkańców. Atrakcją będą rejsy po Wiśle. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Patrzę na te prognozy pogody i tak patrzę, do czego tu się przyczepić. No ciężko, naprawdę ciężko, bo chmury będą, ale raczej tylko z dobą. Jutro sporo słońca, jutro 25-26 stopni maksymalnie na południowym wschodzie, a na północnym zachodzie takie 20-22. No przyczepić się można jedynie do tego, co tak późno.
3: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Ewentualnie jeszcze można przyczepić telefon do ładowarki, jeśli tam jedna kreseczka w baterii została na przykład. Dobrze sprawdzić, ile kreseczek zasięg ma, bo za chwilę dzwonię w sprawie wielkich pieniędzy.

0: David Guetta i Sia w Radiu Z.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: To jest właśnie wakacyjna żądza pieniądza. Tutaj wszystko jest możliwe. Nawet wygrana główna. Ale najważniejsze to odebrać teraz telefon. Dzwonię i standardowo czekam 5 sygnałów. To halo. Albo słucham, które mam nadzieję za chwilę usłyszę, jest warte dzisiaj 25 tysięcy złotych, bo to jest pewniak za odebranie telefonu. To już był drugi sygnał. Halo?
3: Halo?
0: Halo? Halo! Dzień dobry! Radio Z, wakacyjna żądza pieniądza. Michał Adamski z tej strony. A ty jak masz na imię?
3: Mariusz.
0: Mariusz?
3: Mariusz! No to... M jak Mariusz.
0: M jak Mariusz.
3: Jak Mario.
0: Jak bogaty człowiek. Wiesz, że jak odebrałeś telefon ode mnie, to właśnie wygrałeś 25 tysięcy złotych.
3: Nie za bardzo w to wierzę.
0: No nie wiem, co mogę zrobić, żebyś uwierzył? No bo nie uszczypnę, co nie? Może tak zróbmy. Mariuszu, Mario, usiądź.
3: No, dobra. Mario, jestem nazywany Super Mario.
0: Super Mario.
3: Z tego względu, no, że wykonuję usługi budowlane.
0: Aha, rozumiem. I teraz masz jeszcze 25 tysięcy więcej. To też jest super, nie? Mario?
3: Może być.
0: Może być. Ale poczekaj.
3: Tam bogatych klientów dobrze płacą, nie?
0: Czyli coś tutaj mi się wydaje, że 25 tysięcy złotych to dla ciebie drobne w takim układzie. Bo wiesz, że...
3: To jest, tak szczerze mówiąc, praca za parę dni.
0: Tak, 25 tysięcy złotych mówisz. A urlopu chciałbyś mieć pewnie więcej, więc przydałoby ci się więcej pieniędzy, tak? Dobrze rozumiem?
3: Może i by się przydało.
0: Bo słuchaj, bo jest opcja. Możesz mi tego pewniaka oddać i wybrać sobie jedną z walizek, ale musisz wiedzieć, że w walizkach dzisiaj jest 15 tysięcy, albo 20 tysięcy, albo 30 tysięcy, albo 70 tysięcy, albo nawet 700 tysięcy złotych. Ale musisz mi te 25 tysięcy pewniaczka tego oddać, jeśli chcesz wybierać walizkę. No i to jest właśnie ten moment, w którym trzeba podjąć decyzję.
3: Mogę wygrać 15 tysięcy, a z reguły to tak zawsze jest, nie?
0: Wiem, są przypadki, że naprawdę wygrywa się więcej.
3: Ale rzadkie,
0: Mario, brzmisz mi na dosyć rzadki okaz pozytywnego człowieka, ale decyzja musi należeć do ciebie, nie?
3: Gramy dalej.
0: Gramy. Oddajesz mi 25 tysięcy, wybierasz
3: Oczywiście.
0: Sobie walizkę. Dobra, nie ma sprawy. No, Mario, teraz zobaczymy, jaki jesteś super. Wyobraź sobie napis...
3: No, jestem super, tak ludzie mówią. Czy ja dla siebie jestem super? Chyba nie, ale dla ludzi jestem super i dlatego nazywają mnie Super Mario.
0: Wiesz co? Dobra, to słuchaj, to skoro jesteś taki super, a gdybym te 25 tysięcy zamienił na 30 tysięcy...
3: 30 to jest trochę za mało. Byś musiał dołożyć jeszcze zdyszkę.
0: Jeszcze zdyszkę, mówisz? No dobra, próbowałem. To teraz idziemy w walizki. Mario, słuchaj, Radio Z, napis przed tobą. Wybierz sobie jedną literkę z napisu Radio Z.
3: E jak Elka.
0: E jak Elka. Pod E mamy 35 walizek. Wybierz sobie jedną. Od 1 do 35. Jakaś może...
3: 8.
0: 8. To jest szczęśliwa liczba twoja?
3: Znaczy nie jest szczęśliwa. Tak sobie palnęłem, nie? Bo mógłbym wybrać 7 albo 6.
0: No tak, ale wybrałeś 8.
3: Ale wybrałem 8.
0: No dobra, Mario, słuchaj.
3: Tak z reguły faceci wybierają.
0: Mówisz? Wow.
3: No, chyba tak jest, nie?
0: No to sprawdźmy może w takim układzie, czy z reguły faceci mają szczęście, co? E, 8. Otwieramy walizkę?
3: 15 tysięcy, no.
0: Otwieramy. Nie, poczekaj, to my powiemy ile. Dobra, otwieram.
3: Ale ja wolę powiedzieć pierwszy, bo jestem Super Mario i muszę mówić pierwszy.
4: Masz 15 tysięcy złotych.
0: Mario, ty naprawdę jesteś jakiś super. Skąd wiedziałeś?
3: No wiedziałem, bo z reguły tak jest, nie? Widzę.
0: Słuchaj, dokładnie 4 minuty i 40 sekund temu nie miałeś 15 tysięcy, a teraz już masz!
3: No i się bardzo cieszę z tego powodu.
0: Mario, zapamiętam...
3: Jestem strasznie zadowolony.
0: Słyszę, ja zapamiętam ciebie na zawsze już.
3: No, z reguły, którzy mnie biorą do roboty, mnie zawsze zapamiętują.
0: Trzymaj się, Mario, wszystkiego dobrego.
3: Ja również.
0: Okłoń trochę, za chwilę jeszcze porozmawiamy o pieniądzach.
3: Dobra,
0: oczywiście.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, a ja was teraz namawiam, żebyście podzielili bądź, nie wiem, super Mirkiem, super Grażyną. 500 tysięcy złotych do zgarnięcia w poniedziałkowym finale Rządzy Pieniądza w Radiu Z. Do gry dołączamy tak samo SMS-em za 3,69 z VAT o treści Radio Z. To trzeba wysłać pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna Rządza Pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
8: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
9: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 17.30, więc czas na wiadomości w Radiu Z. A tema Idalia Tomczak. Słuchamy.
12: Po śmierci Natalii z Andrychowa 3 lata temu, w tym roku, we wrześniu, ruszy proces 3 policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo. Po otrzymaniu informacji od ojca dziewczynki o jej złym samopoczuciu w drodze do szkoły i zerwanym kontakcie, mundurowi nieodpowiednio pomogli w poszukiwaniach. Dziecko leżące na ziemi niedaleko supermarketu odnalazł znajomy. Dziewczynka zmarła następnego dnia w szpitalu. Wybuch i pożar w rafinerii w Bratysławie. Nie ma poszkodowanych. Zapaliły się ropopochodne produkty znajdujące się w jednym ze zbiorników na odpady. Strażacy mają ogień pod kontrolą. Mieszkańcy okolicy nie mogą otwierać okien ze względu na zadymienie. Metamorfoza w Gdyni. Zmieni się jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów zielonych w mieście. To Polanka Redłowska. O jej nowym obliczu opowiada szef zarządu dróg Michał Felon.
13: Będzie to nadal teren oparty na zieleni. Natomiast ta zieleń zostanie uporządkowana, zagospodarowana. Będą nowe nasadzenia. Powstanie również plac zabaw.
12: Uporządkowane mają być też miejsca na ogniska. Prace potrwają 3 lata. W Radiu Z już teraz wiadomości do kierowców. Zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
12: Zablokowana jest Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W Elzanowie między Toruniem a Kowalewem Pomorskim zderzyły się 2 samochody. Korkuje się w obie strony, a utrudnienia mogą potrwać do 19. Zatory są też na ekspresowej 7 w Świętokrzyskiem. We wsi Łączna to odcinek Skarżysko-Kamienna Kielce. Także zderzyły się 2 osobówki. Nieprzejezdny jest 1 pas w stronę Kielc. Korki na A1 na trasie do Gdańska. Powodem prace drogowe za węzłami Nowe Marzy oraz Kopytkowo. Jedziecie tam tylko 1 pas. W Warszawie stoicie na S8. Zatory są od wjazdu na most Grota Roweckiego w stronę Poznania oraz za węzłem Bemowo w kierunku Białegostoku. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
11: Sprzątać czy plaża? Sprzątanie czy plaża? Jaki macie plan na jutro? Na Mazurach, w Śniardwach prawie 26 stopni w wodzie, zachodniopomorskie jeziora mają 23-24. No, ciepła, słodka woda, a na brzegu upału nie będzie. Od 21 na północy do 25 na południu Polski słonecznie, bez deszczu, w niedzielę podobnie. Super na plaży.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
11: A jutro jest dzień parawanów z Radiem Z. Jak nie posprzątacie, to się później parawanem przysłoni, nie?

0: ostatni dzień lata, to spokojnie, jeszcze nie dziś. Tu Radio Z, za 18 minut będzie godzina 18, no to jest już chyba ten czas, żeby rzucić tymi kwotami. Od 250 do nawet 1500 zł, tyle wydamy, zanim wyślemy dziecko do szkoły. Nawet 1500 zł na jednego, na książki, na plecaki, zeszyty i te rzeczy. Od 250 do nawet 1500 zł, drogo, ale warto, no bo pójdą do szkoły, podkreślam, pójdą. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
7: Ale chyba nie włosów.
6: Akurat włosy wypadają mi garściami.
7: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
6: Ale łysienia u ciebie nie widać.
7: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
5: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
14: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
15: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
16: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
15: Pamiętałem o wszystkim.
16: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
15: Dokładnie, kochanie.
16: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
15: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
16: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
17: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
18: Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
23: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicić wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
23: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
10: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 18. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. A tam i Dalia Tomczak. Prosimy.
19: Nadal ciężki jest stan dziewczynki, która spadła z hulajnogi i jechała bez kasku. Łukasz Gibała ogłosił start w wyborach prezydenta Krakowa. Wieczorem emocje na korcie. Hubert Hurkacz zagra o awans do kolejnej rundy w Montrealu.
18: 18.
19: Nastolatka z Wągrowca nadal w szpitalu po tym, jak wczoraj spadła z hulajnogi elektrycznej. Jechała nią bez kasku razem z kolegą. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, co ustaliłeś?
0: Dziewczynka jechała na jednej hulajnodze razem z kolegą, który kierował pojazdem. W odróżnieniu od nastolatki miał on na sobie kask. Jak poinformowała Malwina Szuman z wągrowieckiej policji, nastolatkowie jechali drogą pieszo-rowerową bardzo szybko. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad jednośladem i oboje się wywrócili.
17: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
0: Nastolatkowie zostali przewiezieni do szpitala, skąd chłopiec już wrócił do domu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
19: Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na hulajnodze i rowerze. Marcin Horała ostro o pomyśle PiS dotyczącym deportacji niepracujących Ukraińców. Według przedstawiciela Rozwoju Plus pomysł jego jeszcze partyjnych kolegów z PiS to działania antypolskie, a skorzystałaby na tym tylko Ukraina. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
20: Prawo i Sprawiedliwość obiecuje, że jeśli tylko wygra przyszłoroczne wybory, od razu deportuje z kraju niepracujących legalnie Ukraińców w wieku poborowym. Zdaniem wciąż jeszcze posła PiS Marcina Horały to postulat wpisujący się w antyukraińską retorykę, ale w sposób chybiony.
21: Natomiast to jest jakiś straszny paradoks, bo przypomnę wszystko, jest to wielkie marzenie Włodymira Żeleńskiego. To jest bardzo proukraiński ruch i bardzo antypolski.
20: Bo jak dodaje Horała, Polska potrzebuje osób do pracy z naszego kręgu kulturowego i jego zdaniem w zamian za uchodźców z Ukrainy przyjadą tu migranci z Syrii, Bangladeszu czy Konga.
19: Całej rozmowy z gościem Radia Z posłuchajcie na radioz.pl. W Polsce chwilowo bez upałów, ale fale ekstremalnych temperatur i gwałtownych zjawisk pogodowych mocno dają się we znaki tego lata w całej Europie. Zdaniem specjalistów to przejaw zmian klimatu. O sposobach na skuteczne prognozowanie pogody reporter Radia Z Tomasz Kubat.
22: Więcej ciepła w atmosferze przekłada się nie tylko na więcej dni ze skwarem, ale i potężniejsze nawałnice.
23: Jest więcej energii w tych burzach w ogóle i zwiększa prawdopodobieństwo występowania trudnej pogody.
22: Tłumaczy Michał Brenek z Instytutu Geofizyki PAN. Rozwój nauki pozwala nie tylko to bezdyskusyjnie stwierdzić, ale i tworzyć dokładniejszą, bieżącą prognozę.
23: W tej chwili ona jest liczona na bardzo potężnych komputerach i my bardzo dużo wiemy. 1 do 4 dni to jest pogoda bardzo pewna.
22: Długoterminowe prognozy już takiej precyzji nie mają. Te na powyżej 10 dni to w zmieniającym się klimacie tylko potencjalne scenariusze.
19: W nadchodzących latach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni będzie drastycznie rosła i z tej perspektywy obecne lato będziemy oceniać jako chłodne. Biznesmen i krakowski radny Łukasz Gibała po raz czwarty wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. To on doprowadził do odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego pod koniec maja. Z ogłoszeniem startu w wyborach zwlekał jednak ponad 2 miesiące. Zrobił to przed chwilą na krakowskim rynku.
24: Na pewno nie była to decyzja łatwa, bo ja poważnie podchodzę do tego zobowiązania. To będzie krótka kadencja. Kraków jest miastem mocno zadłużonym. W związku z tym trzeba było rozwalić wszystkie za i przeciw, ale ostatecznie uznałem, że mieszkańcy mają po prostu prawo do tego, żeby mieć wybór. Wybór między kandydatami partyjnymi, którzy bez małego startu prowadziliby w sondażach, a wybór pomiędzy kandydatem, który nie będzie reprezentował jednej konkretnej opcji politycznej.
19: Komitety wyborcze zarejestrowało do tej pory 15 kandydatów. Wybory 27 września. Kibice tenisa trzymają dzisiaj kciuki za Huberta Hurkacza. Polak zagra o awans do 4. rundy turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp. Więcej o tym meczu wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Hubert musi mieć się na baczności w tym pojedynku.
25: To prawda, jego rywal pokazał już siłę w Montrealu. Pokonał 6. w rankingu Rosjanina Daniła Miedwiediewa, ale Hubert nie jest na straconej pozycji. Wrocławianin sam przyznaje, że w Kanadzie łapie formę.
26: Dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
25: Polak i Holender są bardzo blisko w światowym rankingu. Hurkacz jest

0: Je osłaniają setki czerwonych parawanów Radia Z i nie wieje. Przybywajcie jutro do Pobierowa.
1: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
0: Ja wiem, jutro ogólnopolski dzień sprzątania. Słuchajcie Radia Z. Zaraz powiem wam, jak to załatwić, żeby nie sprzątać, a z nami parawanować. Tymczasem Lorin w Radiu Z.

0: Edzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Męskie granie orkiestra w Radiu Z, 11 minut po godzinie 18. W zasadzie to w Pobierowie mamy bazę główną, ale czerwone parawany Radia Z spotkacie jutro także na plażach w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. Zapraszamy nad polskie morze. Dzień parawanów z Radiem Z. Ja wiem, że nie każdy może, bo w sobotę trzeba sprzątać, ale mam dwa parawany Radia Z, które teraz przedpremierowo, przed jutrzejszym dniem parawanów, oddam i które zasłonią nieposprzątane aż do następnej soboty. I nie będzie widać, że nieposprzątane. I może sobie zostać w domu, bo w Pobierowie każdy będzie mógł sobie parawan pobrać. Dlatego Pobierowo. Dzwońcie pod 321-321-321. Powiedzcie, co musicie zasłonić parawanem w domu zamiast sprzątania. Pół godziny czekam od teraz na telefony, na tylko poważne propozycje. Na poważny bałagan, który nagrodzę parawanem do zasłonięcia. 321-321-321.

0: Mam syna, który jest fanem dinozaurów i w domu muszę zasłonić te wszystkie wykopaliska, wszystkie dinozaury i wszystkie zabawki, bo jest tego naprawdę tyle, że nie idzie przejść przez dom, przez pokój, jak przychodzą goście.
1: Parawan Radia Z wysyłam i zapraszam do Pobierowa.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamo, chcę pić.
7: Dzień dobry.
6: Chcę pić.
7: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
8: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz.
7: Już kupuję. To najlepszy wybór
8: na 100%.
9: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
8: Plusz.
9: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
8: Na 100%.
9: Dziękuję.
8: Na zdrowie.
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: Słuchaj, Marian.
4: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Po reklamie.
12: Jest 18.30, Lucyna Tłużyczka w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: I słuchamy.
13: W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął podczas niesienia pomocy cywilom w pobliżu frontu. Rosyjski dron trafił go w zeszły poniedziałek w okolicach Charkowa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Polski i Ukrainy. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha zapowiedział, że Kijów opłaci budowę pomnika na grobie Polaka. Jest akt oskarżenia przeciwko członkom jednej z obwodowych komisji wyborczych we Włocławku. Chodzi o ostatnie wybory prezydenckie. Według prokuratury oskarżeni nieprawidłowo przypisali Karolowi Nawrockiemu jeden głos więcej. Z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu nie doliczyli aż 92 głosów. 8 oskarżonym zarzucono niedopełnienie obowiązków, grozi im do 3 lat więzienia. Zielona Góra będzie miała nowe autobusy elektryczne. Planujemy kupić 7 pojazdów przegubowych, mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
14: Autobus komfortowy, klimatyzowany, 120 osób maksymalnie może być w autobusie, 40 miejsc siedzących. Zasięg autobusu na jednej baterii to jest około 300 km. To jest dobry dzień dla komunikacji miejskiej i kolejnej inwestycji.
13: Autobusy będą kosztować w sumie ponad 32 miliony złotych. Pierwsze 2 trafią do Zielonej Góry do końca listopada przyszłego roku, pozostałe dojadą w ciągu kolejnego roku. Teraz jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Zablokowana jest droga krajowa 42 w Opolskiem we wsi Jaworek między Rudnikami a Jaworznem. Osobówka zderzyła się z motocyklem. Policja kieruje na objazdy drogami powiatowymi. Uważajcie też na czwórce na Dolnym Śląsku. Za węzłem Wrocław Południe zderzyły się 4 auta. Nieprzejezdne są 2 pasy w kierunku Zgorzelca. Stoicie również na autostradzie A1 w Łódzkiem. Za węzłem Radomsko trwają prace drogowe. W stronę Gdańska zablokowany jest jeden pas. Przez prace drogowe utrudnienia także na krajowej Kolejowej 12 w Łódzkiem we wsi Poniatów, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, wprowadzono ruch wahadłowy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
12: To mam takie wrażenie, że ostatnio pogoda dba o wszystkich, czyli po takim okresie skierowanym do tych najbardziej ciepłolubnych, teraz mamy taki malutki okres skierowany do tych, którzy za upałami raczej nie przepadają, ale lato lubią, bo będzie słonecznie, ale maksymalnie jutro 26 stopni. Podobnie w niedzielę, w poniedziałek wracają trzydyżki, wracają burze. Weekend spokojny. A to Fool's Garden w Radiu Z.

0: Radiu Z. Za 15 minut będzie godzina 19. A co prawda pytałem, co w całotygodniowym bałaganie musicie przykryć, żeby jutro nie sprzątać i bawić się z nami w Pobierowie. Ale pan był jeszcze sprytniejszy. Halo.
1: Jeżeli chodzi o to, co bym zasłonił parawanem z Radia Z, byłyby to oczy mojej żony, żeby nie widziała tego bałaganu w domu.
0: No, a czego oczy nie widzą, ciało nie musi sprzątać. A jeśli nie widzą niczego, no genialne. Parawan Radia Z panu wysyłam, a resztę do pobrania osobiście w Pobierowie zapraszam. Jutro dzień parawanów z Radiem Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Media Expert, taniej.
3: Po reklamie.

Ten, a teraz to już Sombr. W Radiu Z posłuchajcie, bo facet czaruje nieziemsko. A za chwilę wiadomości o 19:00.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają uzdrowisko termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę...
7: Oryginalnego plusza?
5: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak,
9: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Reklamie.
18: Słuchacie Radio Z. To jest piątek, już prawie 19. Czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka.
19: Wywiad USA ostrzega: Rosja może planować ataki na państwa NATO. Myślę, nie marnuje, trwa kolejna edycja akcji na warszawskich bazarach. Z Krakowa bezpośrednio do Rabatu będzie nowe połączenie lotnicze.
18: 19.
19: Władimir Putin może testować państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu, ostrzega amerykański wywiad. W nowym raporcie służb, do którego dotarło The Wall Street Journal, są wskazywane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. Z tym tematem w studiu teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Przed czym konkretnie ostrzegają Amerykanie?
20: W analizie pojawiają się różne scenariusze, od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tak zwanych zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni, najbardziej niebezpieczny scenariusz jest mało prawdopodobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Rosji mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych 2 lat. To zmiana w ocenie polityki Kremla. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie.
19: Według władz USA i państw europejskich Rosja coraz częściej testuje system obronny NATO. Świadczą o tym m.in. upadek rosyjskiej rakiety na terytorium Polski i naruszanie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony. obóz władzy oburzony słowami polityków PiS-u. Chodzi o zapowiedzi deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Najpierw mówił o tym Tobiasz Boheński, a potem Jarosław Kaczyński. Na szczęście to bez szans na realizację, mówią niemal jednym głosem politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Co do jednego nie ma wątpliwości. Choć w obozie władzy jest oburzenie, to nie ma absolutnie zaskoczenia, bo zdaniem polityków PiS od tygodni ściga się z Konfederacją na radykalizmy. Jak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, choć Jarosław Kaczyński w to wchodzi, to na pewno w to nie wierzy, bo sam prowadził inną politykę.
10: Dzisiaj proponuję rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
0: Merytorycznie, jak mówi, to nie do wdrożenia, ale rysa na wizerunku z pewnością pozostanie.
19: Jarosław Kaczyński tłumaczy, że deportacja Ukraińców w wieku poborowym to pomoc dla Kijowa w zakresie mobilizacji. W Warszawie trwa kolejna edycja akcji Myślę, nie marnuję, której celem jest ograniczanie marnowania żywności. W jej ramach warzywa i owoce są odbierane z targowisk i przekazywane do stołecznych jadłodzielni i osobom potrzebującym. W tym roku zebrano już prawie 9 ton. W tym samym okresie rok temu było to o połowę mniej. Na bazarze przy ulicy Namysłowskiej z klientami rozmawiał na temat akcji reporter Radia Z Piotr Gawroński.
21: Wiedział pan, że jest taka akcja?
22: Nie wiedziałem o tej akcji.
23: Gdzie, tutaj na bazarze?
21: Też tak.
23: Aha, a to nie wiedziałam.
22: Raczej z żoną równo kupujemy i wykorzystujemy całą żywność.
24: Swego czasu to mam działkę i kurą wywoziłam sobie.
21: Pani się zdarza czasami kupić za dużo?
25: Czasami się zdarza. Jeżeli czegoś kupię za dużo, to muszę przetworzyć.
21: Wiedziała pani o tej akcji?
24: Tak, coś słyszałam.
21: Popieramy?
24: Wie pan, jak ma się do kosza wyrzucić, to pewnie, że tak.
19: Żywność jest zbierana przez cały rok, przeważnie raz w tygodniu na 7 stołecznych targowiskach. I jeszcze nowość. Na polskim rynku lotniczym Kraków jako jedyne miasto w Polsce będzie miało bezpośrednie połączenie lotnicze ze stolicą Maroka, Rabatem. Już od października uruchomi je linia Ryanair. Loty będą realizowane w sezonie zimowym 2 razy w tygodniu, we wtorki i soboty. Władze portu mają nadzieję, że chętnych do podróży będzie dużo. Maroko cieszy się bowiem coraz większą popularnością wśród polskich turystów. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie lotami do Marrakeszu i Agadiru. Czas już na kulturę w Radiu Z. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Kolejna odsłona weekendu z Latem Z przed nami. Tym razem będą aż 2 koncerty. Pierwszy jutro w Suwałkach na bulwarach nad Czarną Hańczą wystąpią Maciej Skiba, Kejra i Agnieszka Chylińska. Start o 18:00. Z kolei w niedzielę będziemy w Uniejowie w pobliżu kompleksu boisk imienia Smolarka. Tam usłyszycie Roxy Węgiel, Kombi, Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów oraz Oskara Cymsa. Strefa Radia Z w obu miejscach będzie działała od 15:00. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Bądźcie z nami. Wielkie granie także w Katowicach. Dziś w Dolinie Trzech Stawów rusza OFF Festival, który reprezentuje różne oblicza współczesnej muzyki alternatywnej. Wystąpi w sumie około 80 artystów, w tym The Flaming Lips, Johnny Marr oraz Black Country New Road. Mnóstwo atrakcji czeka też na Was na Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku.
26: Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20:00 rusza festiwal Let's Baroque na przystanku u Dominikanów. Wstęp wolny.
19: Zapraszał rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk.

0: Miejsce 10 listy przebojów Radia Z, Kuba i Kuba, stygnie lato. Moi drodzy, teraz czas na pierwszą z dzisiejszych propozycji. No i zachęcam do tego, żeby głosować na tego młodego człowieka. Jeden z najzdolniejszych młodych artystów polskiego pokolenia. Młodego oczywiście. Metzner z utworem Kim Jestem. To propozycja w liście przebojów Radia Z.
1: W kieszeni bez grosza na szczęście.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Lista przebojów Radia Z, Shakira i Burna Boy, Die Die, to jest miejsce 9. Przypomnę, że Shakira wypuściła w pełni hiszpańską wersję numeru Die Die, to dla tych, którzy lubią czasem w innym języku posłuchać znanego numeru. 15 minut po godzinie 9, a my pędzimy dalej. Przed nami teraz miejsce 8. Tutaj Sanach, ITP i DD.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Radio Z. To jest kolejna z propozycji do listy przebojów Radio Z. Za tydzień Becky G wyda album Baraja Bendita. Piąty album studyjny amerykańskiej piosenkarki. To będzie powrót do jej korzeni, związanych z rapem i popem, przy jednoczesnym zachowaniu latynoskich korzeni. Brzmi ciekawie. Radio Z i już. A po przerwie miejsce siódme to będzie Sarsa. Czy będziemy pamiętać?
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
15: Na zdrowie.
14: Dziękuję.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Po reklamie.

0: Miejsce szóste, listy przebojów Radia Z, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. 29 minut do 20. Moi drodzy, przed nami kolejna z dzisiejszych propozycji. Jest to Sylwia Grzeszczak, która była u nas chwilę po 15 i opowiedziała, o czym jest ten numer. Numer nosi tytuł Mango. Posłuchajmy.
1: Mango opowiada o takiej tęsknocie za momentami pięknymi, za wspomnieniami, za pięknym latem, ale też tęsknocie do człowieka, do takich momentów, które mogą nadejść, do tego zapachu, do tych chwil.
0: Czyli już wiem, bo ja się trochę bałem, że chodzi o ten trend z TikToka Mango Mango 7 Musztarda. Sylwia Grzeszczak i Mango. Yeah.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk to miejsce piąte listy przebojów Radia Z, a po krótkiej przerwie wracamy z miejscem czwartym, tam Marisa z numerem Odkochaj. Marisa zawalczy o wygraną w plebiscycie na przebój lata Radia Z i Polsatu, rozwiązanie 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. No my też tam będziemy.
1: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
8: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Tak, dobrze rozpoznajecie, to Katy Perry i ostatnia z dzisiejszych propozycji do listy przebojów Radia Z, Watch It Burn. A już teraz miejsce trzecie, Temper City, czyli zespół rockowy z Los Angeles, Self-Aware.

zawsze z ogromną przyjemnością. Dawid Podsiadło. Na błysk w Radiu Z to w liście przebojów miejsce drugie, teraz miejsce pierwsze. Run, Run River, David Guetta, Alok i Stick Figure. Przypomnę, że Alok pojawi się na Bittersweet Festiwalu, który już 14 sierpnia na miejscu także Radio Z.

0: Reklama.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
3: Polecam. Ewa Swoboda.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
15: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Tak zakręcone.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
4: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
4: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchacie Radia Z, dochodzi 20. W studiu Lucyna Płużyczka. To czas na wiadomości. Zapraszamy.
10: Połowa mieszkańców łaz bez pitnej wody, wykryto w niej bakterie E. coli. Mieszkaniec Swarzędza podejrzany o podłożenie ładunku wybuchowego we własnym aucie. Łukasz Gibała kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa.
9: 20.
10: Połowa miasta Łazy w województwie śląskim pozbawiona dostępu do czystej wody z kranu. Prawie 4000 ludzi może jej używać tylko do spłukiwania toalet. Absolutnie nie można kranówki pić, ani nawet myć nią rąk, ostrzega w rozmowie z reporterem Radia Z szefowa stacji sanepidu w Zawierciu Ewelina Sergiel-Błaszczyk.
11: Niestety w wodzie wyszły przekroczenia, jeżeli chodzi o bakterie grupy coli i opacierkowce kałowe, w związku z czym ta woda nie nadaje się do spożycia i nie nadaje się również do takich celów sanitarno-higienicznych. To są bakterie, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie, po prostu dawać jakieś objawy ze strony układu pokarmowego, jakieś nudności, wymioty, biegunkę.
10: Dziś pobrano kolejne próbki. Ich wyniki będą znane najwcześniej w niedzielę po południu. Jeżeli drobnoustrojów uda się pozbyć, to znów będzie można bezpiecznie korzystać z wodociągów, ale do tego czasu w dwóch punktach łaz będą otwarte zastępcze punktu poboru wody pitnej. Butelkowaną wodę dostarczają mieszkańcom także strażacy ochotnicy. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Według śledczych 35-latek zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł urządzenie z kablami, a potem złożył fałszywe zeznania, żeby skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. Żeby uwiarygodnić swoją wersję, naniósł materiał blogiczny kobiety na ładunek, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
12: Prowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
10: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Śledczy badają motywy jego działania. Do zdarzenia doszło w połowie lipca. Po zgłoszeniu 35-latka trzeba było ewakuować stację benzynową, zamknąć pobliskie drogi i wstrzymać ruch pociągów. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Start w wyborach ogłosił dzisiaj Łukasz Gibała, bezpartyjny radny i biznesmen. To on finansował kampanię referendalną w Krakowie i doprowadził do odwołania poprzedniego prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO. To, że wystartuje w wyborach, ogłosił dzisiaj na krakowskim rynku dwa miesiące po referendum. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
13: Swoich kandydatów już dawno przedstawiły wszystkie partie polityczne, ale o Gibale mówi się, że jest czarnym koniem tych wyborów. Gibała podkreśla swoją niezależność.
14: Możemy wybrać nominata partyjnego, u którego paska będą uwieszone tabuny partyjnych działaczy, ich rodzin, ich znajomych, albo kandydata obywatelskiego.
13: Kandydata, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta po raz czwarty. Wcześniej za każdym razem zdobywał więcej głosów. Czy wygra za czwartym podejściem, przekonamy się pod koniec września. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
10: Pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się 27 września dokładnie, a druga, jeżeli będzie taka konieczna, to dwa tygodnie później. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na Jagodnie we Wrocławiu, osiedlu, które zasłynęło w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Gigantyczna kolejka stała do lokalu wyborczego aż do 3 w nocy, a mieszkańcom na miejsce za darmo dostarczano pizzę właśnie. I lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić te, jak powiedział, jaskinie lwa, bo poparcie w ostatnich wyborach całej koalicji rządzącej wyniosło tam powyżej 80%.
8: Dzień dobry, Jagodno.
15: Oglądając tłumy ludzi zmierzające w tym kierunku, z ciekawości przyszliśmy.
8: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować?
16: Smaczna pizza?
17: Bardzo dobra.
18: Bardzo smaczna.
17: To na pewno. Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
15: Podziwiam odwagę za to, co zrobił w tej chwili, że się jakby odłamał czy odłączył.
10: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze Stowarzyszenia Rozwój Plus powstanie nowa partia polityczna. W studiu jest już Krzysztof Wilanowski.
19: Jestem.
10: Czas więc na wiadomości sportowe w Radio Z.
19: Zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Katarzyna Niewiadoma Fini została liderką Tour de France. Nasza kolarka przejęła żółtą koszulkę po tym, jak wygrała siódmy etap. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na szczycie Mont Ventoux i nie oddała go aż do mety. Niewiadoma w klasyfikacji generalnej ma 15 sekund przewagi nad drugą Holenderką Demi Vollering. Zła wiadomość dla kibiców naszej kadry siatkarek. Jedna z liderek reprezentacji, Martyna Łukasik, nie zagra na Mistrzostwach Europy. Przyjmującą z gry wykluczyła kontuzja. Z powodu przedłużających się problemów z barkiem Martyna Łukasik zmuszona jest zakończyć sezon kadrowy, czytamy w komunikacie PZPS. Biało-czerwone Mistrzostwa Europy zaczną 22 sierpnia od spotkania z Węgierkami. A w piłkarskiej

0: Magda Ponoń, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Przed nami spokojna noc, żadna burza nie powinna nas dzisiaj budzić. Najchłodniej na Warmii i Mazurach w okolicach 10 stopni, 11 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, do 12 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Trochę cieplej, bo 15 już na Mazowszu, w Małopolsce nawet 16, do maksymalnie 17 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.com

0: True Colors w Radiu Z, Heavy Metal Love. Dzisiaj ostatni piątek przed Bittersweet Festiwalem, więc czas też na ostatnie wydanie wywiadu Magdy Barczyk z Sarą Kordek, szefową całej imprezy. Posłuchajmy.
1: Dopytam cię o sam koncept taki artystyczny samego Bittersweet, bo to też nie jest przypadek, że obracamy słowem Bittersweet, które wymawiamy w sumie razem, ale jest zarówno bitter, jak i sweet. Więc opowiedz nam o tym, czym jest ten festiwal pod tym względem.
2: Myślę, że tu w ogóle wchodzimy w to, co bardzo się cieszę, że jest wyczuwalne dla naszych odbiorców, czyli do tej takiej nostalgii. Bardzo trochę się złapaliśmy tego słowa i jakby z samej takiej definicji ta nostalgia to jest taka słodko-gorzka tęsknota za tym, co gdzieś było, coś, co romantyzujemy, do jakichś wspomnień, do czasów. I to też była jedna z takich linii, która bardzo mocno kiełkowała i ona cały czas kiełkuje, więc na pewno jednym z elementów, który jakby podjęliśmy tę decyzję, na pewno chcemy mieć takich artystów, którzy będą przywoływać określone wspomnienia. Ten Nelly Furtado, czy ktoś jest fanem dzisiaj, czy nie, w jakim jest Nelly Furtado i jakaś tam piosenka gdzieś będzie. Natasha Bedingfield, Unwritten, oczywiście, że tak. I jakby zaczęliśmy sobie programować jakby ten program artystyczny w taką stronę, żeby dotykać też takich czułych strun, które są mocno uniwersalne. I kontynuujemy to i na pewno będziemy to kontynuować, dlatego że nostalgia też jest o tyle ciekawym konceptem, czy jakby ideą, czy... chodzi o to, że nostalgia jest inna dla każdego z nas. Ona jest zawsze aktywna. Dla kogoś to może być 2016, dla kogoś to może być 2008, dla kogoś to mogą być lata 90, ale jest, daje nam to taką furtkę do tego, żeby zapraszać tych artystów, którzy na przykład nie byliby dzisiaj w trasie koncertowej. Albo takich artystów, których chcielibyśmy ściągnąć do Poznania, a normalnie by tutaj nie przyjechali, gdyby nie ten festiwal. Więc to jest jedna z takich linii, która jest mocnym fundamentem całego programu artystycznego, ale oczywiście szukamy też tych połączeń, żeby nie było tylko słodko, tylko właśnie, żeby było też trochę bardziej bitter. I cała ta warstwa tej goryczy czy gorzkości ma być takim elementem szorstkości życia, że czasami jest też tak, że coś na przykład nie wyjdzie, albo coś właśnie, coś się nie uda, albo coś pójdzie niezgodnie z naszym planem, ale to jest okej, bo takie jest życie, bo życie właśnie jest słodko-gorzkie i no, nie zawsze jest tak kolorowe, jak nam się wydaje, ale właśnie ta perspektywa patrzenia na coś z perspektywy czasu, tu się powtórzę, pokazuje nam, że pewne rzeczy muszą się wydarzyć, albo miały się wydarzyć, żeby dzisiaj być w innym miejscu. Więc cały czas gdzieś kręcimy się wokół tego elementu wspomnień, tego elementu takiego czułego, tego, co jest ważne dla ludzi, szczególnie w tym takim pędzie, który nam towarzyszy na co dzień. I ten Bittersweet ma być taką przestrzenią, w której ludzie mogą na chwilę się zatrzymać, spędzić wspólnie czas, oczywiście w towarzystwie dobrej muzy, ale żeby skupiać się też na tych relacjach i na tym, na co na co dzień nie mamy czasu. Więc tak sobie tutaj wokół tego krążymy i staramy się to pielęgnować.
0: Do Magdy i Sary wracamy za chwilę, a teraz jedna z gwiazd tegorocznego Bittersweet Festiwalu, czyli Mrozu. Robimy głośniej.

0: And I'll write your name.
1: To Taylor Swift w Radiu Z, 22 minuty po 20. Wracamy za chwilę, będzie LP Lost on You. Wracamy też do rozmowy z Sarą Kordek, organizatorką Bittersweet Festival.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Ale patrz!
7: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
17: Na zdrowie.
16: Dziękuję.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
0: Radio Z i już.
6: Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.

0: LP Lost on You w Radiu Z. 20:30. A my, moi drodzy, przypominamy, że Bittersweet już 13 sierpnia. Dlatego wracamy do wywiadu Magdy Barczyk z Sarą Kordek.
1: Lubię to w Radiu Z. Bittersweet Festival.
0: Czyli organizatorką tego wydarzenia.
2: Trafiacie do bardzo szerokiego grona. Mam nadzieję, że wy też to widzicie.
3: Tak, tak, widzimy i też takie było założenie. My myśleliśmy o tym, żeby ten festiwal był takim festiwalem międzypokoleniowym. Że oczywiście dany artysta, artystka często definiują, kto będzie na tym festiwalu. Tak jest w przypadku tego roku, jakby ogłoszenie 21 Pilots. Zdecydowanie uderzyliśmy dokładnie w ich fanbase, więc będziemy mieli bardziej zróżnicowaną tą grupę odbiorczą na tegorocznym festiwalu i tak będzie, zakładam, rokrocznie, że niektórzy artyści będą przyciągali określonych fanów. Natomiast całościowo my w tej naszej takiej strategii mamy właśnie całą historię tej międzypokoleniowości, że możesz przyjść z mamą, możesz przyjść z tatą, możesz przyjść z koleżanką, może kiedyś będą przychodziły na ten festiwal, mam nadzieję, twoje dzieci i żeby właśnie uderzać w różne tego typu struny, no bo tak jak już wspomniałyśmy, każdy ma gdzieś ten swój punkt ciepłego wspomnienia i ten festiwal ma być właśnie o przywoływaniu tych wspomnień albo o budowaniu nowych. Bo nie tylko muza, ale właśnie też zapachy, stąd też jakby ten element tegorocznego, naszego nowego pomysłu, żeby stworzyć zapach bittersweetowy. To jest znowu kolejny element tego, żeby uderzać właśnie w punkty, co buduje tobie jakąś taką mapę uczuciowo-wspomnieniową. I mamy nadzieję, że właśnie w tym roku no, ten zapach z bittersweetem też będzie przywoływało czy budowało kolejne wspomnienia dla przyszłych pokoleń, mam nadzieję.
0: Ja też czuję zapach, to jest zapach kolejnej gwiazdy, która wystąpi na Bittersweet Festival, czyli Robbie Williams.

0: Another 54 Ultra. Tu Radio Z, 21 minut do 21.
1: Lubię to w Radio Z. Bittersweet Festival.
0: A Magda Barczyk, nasza dziennikarka, jak co piątek opowiada o dwójce artystów, którzy wystąpią na tegorocznym Bittersweet Festival. Magda, kogo mamy teraz?
2: Raz jeszcze hej, hej. Dziś przybywam z przedstawieniem dwóch artystek, które wpadną na Bittersweet Festival. Zacznijmy może od Jessie J, czyli Brytyjki, która podbiła listy przebojów już w 2011 roku, kiedy wydała swój debiutancki album z przebojem Domino, a potem było już tylko lepiej. Wśród najbardziej znanych utworów są m.in. Bang Bang we współpracy z Arianą Grande i Nicki Minaj, czy Do It Like a Dude. I tutaj muszę powiedzieć tak trochę prywatnie, że to jest akurat mój ulubiony numer tej wokalistki. Na koniec wspomnieć trzeba też o piosence Price Tag, która królowała w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Jessie tylko na Instagramie obserwuje blisko 14 milionów użytkowników, ale być może niewielu z nich wie, że zanim Jessie rozpoczęła swoją solową karierę, współtworzyła dla innych, m.in. utwór Party in the USA Miley Cyrus. A poza tym artystka chętnie udziela się w wielu akcjach społecznych, no i czaruje fanów swoim dystansem i poczuciem humoru. Jego pewnie też nie zabraknie podczas występu Jessie J na Bittersweet już 13 sierpnia. A ja proponuję teraz, żebyśmy kliknęli play i zagrali jeden z największych przebojów Jessie J, czyli wspomniany już Price Tag w Radio Z.

0: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
1: Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Remkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: to w Radiu Z Bittersweet Festival.
1: Przed nami jeszcze kolejna rozmowa Magdy Barczyk z kolejną artystką, która wystąpi na tegorocznym Bittersweet Festival. Magda, oddaję Ci w takim razie głos.
2: To teraz pora na kolejną artystkę. Tym razem będzie to prawdziwy powrót do przeszłości. Do przeszłości, kiedy to muzyka R&B święciła triumfy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, no a oczywiście wszystko to za sprawą Ciary, czyli dziewczyny, której piosenki słuchaliśmy na Walkmanach, Discmanach, a później już na słynnych przecież MP3-kach. Prosto z USA do Poznania przyjedzie prawdziwa ikona, która bez wątpienia rozrusza publiczność. Warto przypomnieć, że sama Ciara podczas swojej już długiej muzycznej kariery współpracowała m.in. z Justinem Timberlake'iem czy Missy Elliott, ale jej działalność artystyczna to także kilka występów filmowych. Co tu więcej dodać? Świetny wokal, dopracowana choreografia, no i oczywiście światowe przeboje sprawią, że koncert Ciary to pozycja obowiązkowa w festiwalowym rozkładzie jazdy. Amerykanka na scenie Bittersweet Festiwalu pojawi się już 15 sierpnia. A teraz uwaga, moi drodzy, bo mam dla Was na koniec żenujący żart. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, zaczynam. Na koncercie Ciary będziecie mieć ciary. Koniec żartu, dziękuję.
1: Dzięki, Magda. Bittersweet Festival, 13 sierpnia, start w Poznaniu, a teraz w Radiu Z kolejna z gwiazd, która wystąpi na tymże genialnym festiwalu, czyli Becky Hill. Posłuchajmy.

0: Dub Dog, Spetce i Zark to w Radio Z przed godziną 21. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.

0: Borys Szyc.
1: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
1: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
3: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
1: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
3: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Po reklamie.
5: Słuchacie Radia Z, dochodzi 21, a to czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Lucyna Płużyczka.
6: Ukraiński system obrony coraz bliżej, pierwsze testy pomyślne. Nastolatka molestowana na plaży w Poznaniu, podejrzany z zarzutami. Nowy e-dziennik już prawie gotowy, czeka tylko na podpis prezydenta. I jeszcze w tym roku Ukraina ma mieć swój własny system obrony przeciwrakietowej. Jak zapewnia ukraiński prezydent, prace nad systemem są bardzo zaawansowane. Pierwsze testy nowej rakiety okazały się sukcesem. Teraz jednak na dużą skalę musi ruszyć produkcja amunicji. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
7: Ukraiński system ma być podobny do systemu Patriot, ale znacznie tańszy. Koszt jednego pocisku według wyliczeń firmy odpowiedzialnej za projekt ma być nawet 6 razy niższy, nie przekraczając $1 miliona. Do tego pociski znacznie szybciej mają powstawać. Linie produkcyjne zakładają, że każdego dnia wyprodukowanych zostanie nawet 6 rakiet. Prace nad pociskami znacznie przyspieszyły po tym, jak do Ukrainy przestały płynąć nowe rakiety do systemu Patriot. Stąd naciski, by system zaczął działać i chronić ukraińskiego nieba jeszcze w tym roku.
6: Z powodu braków amunicji do zestrzeliwania rakiet ostatnie rosyjskie ataki na Ukrainę są wyjątkowo celne. Są zarzuty dla mieszkańca Poznania podejrzanego o pedofilię na miejskiej plaży. Do zdarzenia doszło w środę przy jeziorze Strzeszyńskim. Według śledczych mężczyzna miał molestować 16-latkę. Więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Zatrzymany 30-letni Dawid F. nie przyznaje się do winy. Jak informuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu, mężczyzna podczas przesłuchania złożył wyjaśnienia.
9: Zaprzeczył, aby dotykał pokrzywdzoną. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji.
8: 30-latek ma także zakaz kontaktowania się z nastolatką oraz zakaz zbliżania się do niej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Według śledczych mężczyzna miał zaczepiać na plaży także inne dzieci. Grozi mu 8 lat więzienia. Polacy coraz lepiej radzą sobie z upałami. Z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wynika, że w ostatnim tygodniu lipca pogotowie w całym kraju było wzywane 11 200 razy, a w minionym tygodniu, kiedy temperatury były ekstremalnie wysokie, interwencji było zaledwie o 150 więcej. Mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w ramach którego działa centrum.
10: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasławnieć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
6: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, a w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. Już tylko podpis prezydenta dzieli od wejścia w życie pilotażu e-dziennika. Ma on ruszyć od nowego roku szkolnego. Będzie bezpłatny i dostępny z poziomu aplikacji mObywatel. Senat przyjął bez poprawek ustawę, która umożliwia testowanie państwowego rozwiązania, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
11: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna.
6: Nauczyciele i dyrektorzy mają jednak zastrzeżenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przechowywania danych w państwowym e-dzienniku, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
12: Czy bezpieczne będzie logowanie i potwierdzanie dwuskładnikowe z prywatnych telefonów nauczycieli, a po drugie, czy w takim razie, jeśli nie, to 500 000 nauczycieli dostanie służbowe komórki?
6: W szkołach objętych pilotażem będą 2 e-dzienniki, ten działający dotychczas oraz testowany. Średniowieczny zamek w Międzyrzeczu znajdzie się na monecie. W przyszłym roku w ramach serii Odkryj Polskę Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę, mówi burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc.
13: Zostanie wyemitowana 5-złotówka, na której będzie wygrawerowany międzyrzecki zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
6: NBP wybije 1 000 000 monet z wizerunkiem zamku w Międzyrzeczu. Czas już na sport w Radiu Z. Zaprasza Krzysztof Wilanowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Piłka jest już w grze w Krakowie. Od pół godziny trwa pierwszy mecz trzeciej kolejki Ekstraklasy. Wisła 1-1 remisuje ze swoją imienniczką z Płocka. Wynik golem dla gospodarzy otworzył Angel Rodado, wyrównał Said Hamulić. A na korcie w Montrealu lada moment powinien pojawić się Hubert Hurkacz. Celem naszego tenisisty jest awans do czwartej rundy kanadyjskiego turnieju. Zmierzy się z Holendrem Botikiem van der Zandschulpem i celuje w kolejne zwycięstwo, bo jak sam przyznaje, jego forma rośnie.
15: Dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
14: Mówił Hurkacz. Wielka siatkówka znowu w Polsce. Województwo śląskie będzie gospodarzem klubowych Mistrzostw Świata w tym i przyszłym roku. Lokalnym gospodarzem wydarzenia będzie Aluron CMC Warta Zawiercie.
16: Na pewno cieszymy się, że ominiemy długą podróż, a jeszcze bardziej, że będziemy grali przed własną publicznością.
14: Mówił trener mistrzów Polski Michał Winiarski. Turniej w tym roku ruszy 15 grudnia i potrwa 5 dni. Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w Katowicach i Sosnowcu. Faza finałowa w Częstochowie.
4: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
5: Noc spokojna, tak jak mówiłem, bez opadów deszczu. Od 11 stopni na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do maksymalnie 16-17 na południu w okolicach Małopolski, a także Podkarpacia będzie najcieplej. Jutro w ciągu dnia, moi drodzy, do...

Soler w Radiu Z, 15 minut po 21. Proszę Państwa, ja pochodzę z Warszawy, ale mój teść pracuje w Uniejowie i stąd w 100% mogę Wam polecić to miejsce, nie tylko z tego powodu, że są tam wody geotermalne, o których na pewno już słyszeliście nieraz, ale także z tego powodu, że jest to po prostu bardzo atrakcyjne, fajne miejsce do zwiedzania, także zabytków. A już za dwa dni do Uniejowa zawita Radio Z. Zawitamy my. Podczas kolejnego przystanku na trasie Lata Z wystąpią dla Was między innymi Roxy Węgiel, Grupa Kombi, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów, Onda Czadu, a także Oskar Cyms. Wstęp wolny, a na każdej imprezie Radia Z są atrakcje oprócz muzycznych także dla Waszych dzieciaków i dla Was także. Także pamiętajcie, za dwa dni do Uniejowa.

0: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
12: Teraz w Media Expert nowy

0: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.

Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio Z. Tak wam gramy. Kochani, tymczasem przed wami propozycja do listy przebojów Radio Z. To będzie Sienna Spyro. Minął miesiąc od jej debiutanckiego albumu zatytułowanego Visitor. Krytycy nazywają Siennę nową nadzieją muzyki pop, a dziewczyna ma niespełna 21 lat. W Radio Z w takim razie czas na jej nowość, która tym samym ląduje w propozycjach do listy przebojów Radio Z. Głosować możecie na radioz.pl. No i mam teraz prośbę do was. Jeżeli macie możliwość, żeby zwolnić odrobinę, zrobić troszkę głośniej, to razem pozachwycajmy się. Sienna Spyro, Great Expectation w Radio Z. In my head.

0: 19 do 10 to Milki i David Guetta w Radiu Z. Muzyka numer 1. Na pewno kojarzycie ten sample. Ten sample wykorzystano z utworu Music Sounds Better With You grupy Stardust z 98 roku. A zobaczcie, jak dobrze działa. Za chwilę w Radiu Z. 18L. Bądźcie blisko Zetki.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Tak zakręconej lotki.

0: Borys Szyc.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

gdy marzenia się spełniały, wszystko takie realne. Chwile szybko tak mijały, tylko my zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni, ważne, ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze?

0: Jedna z naszych nowości. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Z. 4 minuty do 22 za chwilę. Najnowsze wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Tak zakręconej loteriady.

0: Borystrzyc.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
17: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z, za chwilę 22. U nas czas na wiadomości, które przygotowała Lucyna Półżyczka.
19: Groźny wypadek w Strzegomiu. 11-latek spadł z dachu. Masowe zatrucie w ośrodku nad Bałtykiem. Sprawę bada sanepid. Niewykluczone są kolejne transfery. Rozwój Plus Morawieckiego rozmawia z posłami.
18: 22.
19: 11-latek spadł z dachu pustostanu w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Życie chłopca udało się uratować dzięki reakcji świadka. Na dachu miało się bawić w sumie 5 nastolatków. Informacje w tej sprawie zbiera reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Co dokładnie się wydarzyło?
20: Dzieci miały biegać na dachu pustostanu. 11-latek spadł z wysokości około 2 piętra. Jak się dowiedziałam, na 112 zadzwoniło jedno z dzieci, ale zareagował też błyskawicznie świadek, który zaczął uciskać serce chłopca do czasu lądowania śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. To zabrało dziecko do szpitala. Policja teraz wyjaśnia całą sprawę i dlaczego dzieci bawiły się tak niebezpiecznie, bez żadnego nadzoru dorosłych. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Masowe zatrucie w nadmorskim szpitalu rehabilitacyjnym w Międzywodziu. 53 pacjentów ośrodka ma objawy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusem. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocowski.
21: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem, placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
19: A już jutro powinny być wyniki badań wody. Deklaracja Marcina Horały w Radiu Z. Nie mamy nic do stracenia, mówi poseł i potwierdza budowę nowej partii zwolenników Mateusza Morawieckiego, która ma ujrzeć światło dzienne przed 15 października. Na razie Rozwój Plus to stowarzyszenie, ale też klub parlamentarny w mocnym składzie 40 posłów. Pytanie, czy będzie ich więcej? O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
0: Na sejmowych korytarzach słychać o posłach rozważających transfer do klubu Rozwój Plus. Ten na razie 40-osobowy może być przecież większy. Marcin Horała w Radiu Z mówi jednak wprost, nam nie zależy na liczbach, ale jednocześnie potwierdza trwające negocjacje.
17: Rozmawiamy z różnymi osobami, z Pawłem Kukizem też rozmawiam.
22: A z kim jeszcze rozmawiacie?
17: A to nie powiem.
0: Na pewno jednak w tym gronie nie ma ani Jacka Sasina, ani Dariusza Mateckiego, bo Rozwój Plus w swoich szeregach ich nie chce. Jak mówi Marcin Horała, to jakby nie nasz kierunek.
19: Według nieoficjalnych doniesień do klubu mogą jednak dołączyć inni z obecnego klubu PiS. 3 osoby aresztowane po wielkim pożarze w okolicach Aten. Ogień wybuchł w zeszłym tygodniu na farmie wiatrowej. Spłonęło ponad 10 tysięcy hektarów lasu. Zatrzymani to właściciel farmy, kierownik techniczny firmy działającej na terenie obiektu oraz burmistrz miejscowości Stilida, który jest też właścicielem firmy elektroinstalacyjnej. Cała trójka została oskarżona o podpalenie lasu i uszkodzenie infrastruktury publicznej. Grozi im za to ponad 10 lat więzienia. Nie mógł pracować w krótkich spodenkach, pracował więc w spódnicy. Kierowca miejskiego autobusu w Warszawie znalazł nietypowy sposób na radzenie sobie z upałem. Dla większego komfortu prowadził pojazd właśnie w spódnicy. Nie miał jednak szczęścia, bo podczas kontroli klimatyzacji kontrolerzy uznali, że jego ubiór jest niezgodny z regulaminem i nałożyli karę na firmę realizującą kurs. Mówi Marzena Toczek, stary brat ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego.
23: Pan usłyszał tylko uwagę słowną dotyczącą jego ubioru, natomiast kara w wysokości kilkuset złotych została nałożona tylko i wyłącznie na operatora, co wynika jakby z umowy.
19: Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które uwzględnią intensywne upały. Teraz już sport w Radiu Z i Krzysztof Wilanowski.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
26: Hubert Hurkacz coraz bliżej awansu do czwartej rundy turnieju w Montrealu. Nasz tenisista wygrał pierwszego seta pojedynku z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem 6-3. Trwa drugi set. Hubert prowadzi 3-2 z przewagą przełamania. A w piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków jak na razie lepsza od Wisły Płock. Biała Gwiazda po ponad godzinie gry prowadzi 2-1. To dzięki bramkom Hiszpanów Angela Rodado i Jordi Sancheza. Gola do nawciarzy strzelił Said Hamulić. A jutro ekstraklasowe granie zacznie się w Radomiu. Radomiak podejmie Górnika Zabrze. Jak ma w tym meczu przyspieszyć. Jego trener Tomasz Kaczmarek podkreśla znaczenie intensywności w grze.
27: Dzisiaj Ekstraklasa jest bardzo intensywną ligą. Polska piłka może, czy piłka w Ekstraklasie technicznie nie jest na najwyższym poziomie, ale w kontekście intensywności jest kilka bardzo dobrze przygotowanych zespołów. Liga jest bardzo wymagająca.
26: Mecz Radomiak-Górnik o 14.45, później Pogoń zagra z Motorem, a Korona z Legią. Jan Christen wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Szwajcar był najlepszy na trasie z Opola do Kocierzy. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen, który był dzisiaj 11.
25: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
18: Jeżeli byliście zabiegani dzisiaj przez cały dzień, nie mieliście jak zaplanować sobie weekendu i pogoda jest ważnym elementem waszych planów, no to moi drodzy, sobota bez deszczu w całej Polsce od 21 stopni na północy do 24 na południu. Niedziela także bez opadów deszczu, ale już z temperaturami powyżej 30 stopni na zachodzie.
25: Na program zaprasza jego sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.

Czas minął, na wysłuchacie Radia Z, 16 minut po 10. Moi drodzy, za chwilę na naszej antenie Marisa z numerem Odkochaj. Marisa będzie walczyła z tym numerem na imprezie 30 sierpnia w Kadzielni Kieleckiej na zakończeniu lata Radia Z i Polsatu. Tymczasem za chwilę opowiem wam o nietypowej historii ze Stanów Zjednoczonych. A co jeśli my wszyscy jesteśmy obserwowani?

0: Duke Dumont w Radio Z, a teraz o facecie, który został zamknięty w jednym z billboardów, przez który obserwował ludzi przez lornetkę. Brzmi nietypowo, ale chodzi o akcję promocyjną. To było w Los Angeles. Chodzi o nowy film, który wchodzi na jedną z platform streamingowych. W Polsce nie trzeba oglądać z billboardów, wystarczy na osiedlu popatrzeć, kto patrzy z balkonu. Radio Z i już. Najlepszy osiedlowy monitoring. Za chwilę w Radio Z, Brian Adams.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na phoenixkultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Phoenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Odkryj sekrety tropikalnej wyspy. Psi Patrol rusza na ratunek i poznaje niezwykłego przewodnika, pieska Rexa. Małe pieski, wielkie dinozaury i wspaniała przygoda, która porwie całą rodzinę. Czy zdążą przed erupcją wulkanu? Przekonaj się. Psi Patrol i dinozaury w kinach od 7 sierpnia. Poleca Radio Z.
5: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Tak zakręcam.

Mariah Cross i Break Your Heart w Radiu Z. Słuchacie programu Lubię To, programu, w którym prezentujemy wam propozycje do listy przebojów Lubię To. No i teraz czas na kolejną z tych propozycji. Co wiemy o Skubasie? Tak naprawdę nazywa się Radosław Skubaja, wcześniej znany jako SQ Bass albo MC SQ Bass. Teraz w Radiu Z prezentuję wam numer pod tytułem Życie jest piękne. Posłuchajmy.

In Bandit i Zara Larsson w Radiu Z Symfony. 15 minut do 23. To jest program Lubię To. Tymczasem duńscy licealiści będą musieli bronić swoich prac jak na obronie magisterskiej. Powodem jest sztuczna inteligencja. Tak dobrze pisze za nich wypracowanie, że nauczyciele już nie wiedzą, kto tu zdaje maturę. Teraz pytanie tylko, czy te rozwiązania szybko przejdą do Polski? Kto będzie za kogo odrabiał prace domowe? Laura Breiningen, wracamy do grania. To jest Radio Z i muzyka numer 1.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu Z. Minuta do godziny 23. 20 dni dokładnie zostało do premiery debiutanckiego albumu Alexa Warrena. Album będzie nosił tytuł Wild Child. Już za chwilę w Radiu Z najnowsze wydanie wiadomości. Bądźcie blisko.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenix.kultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
3: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
4: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
4: Oczywiście.
5: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
3: Dziękuję.
6: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
0: Dochodzi 23. tu Radio Z. W studiu ponownie Lucyna Półrzeczka. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
7: 15-latek zaatakowany ostrym narzędziem na Dolnym Śląsku jest w ciężkim stanie. Hiszpania odpowiada Włochom, wprowadza kontrolę na granicy. Jarmark Świętego Dominika na półmetku. Za chwilę pierwsze podsumowanie. Tragiczne zdarzenie w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. 15-latek został zaatakowany ostrym narzędziem. W poważnym stanie trafił do szpitala. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch 16-latków. Na razie nie wiadomo, jakim narzędziem został zraniony chłopiec. Policja przesłuchuje świadków i zabezpiecza dowody. Znany dolnośląski adwokat trafił do aresztu. Ma zarzuty za oszustwa na szkodę swoich klientów na 500 000 zł. Poszkodowanych i zarzutów może być jednak więcej. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. O szczegółach reporterka Radia Z. Grażyna Wiatr.
8: Adwokat miał podrabiać i przerabiać pełnomocnictwa od swoich klientów, tak żeby, mówiąc wprost, zamiast na ich rachunki bankowe, pieniądze z różnych ugód i spraw sądowych trafiały na jego rachunek.
9: Przestępstwa oszustwa, podrabianie, przerabianie tych dokumentów i posługiwanie się nimi.
8: Jak mówi mi prokurator Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu, na razie ustalono 21 osób poszkodowanych, ale może być ich więcej. Śledczy apelują o zgłaszanie się w przypadku podejrzenia oszustwa. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Przeciwko Ernestowi Z. toczą się jeszcze inne postępowania, w tym za ujawnienie nagrań z tajnej rozprawy. Hiszpania wprowadza kontrole graniczne dla Włochów. Mają obowiązywać już od północy i potrwają do 7 września. To reakcja na utrzymanie kontroli granicznych we Włoszech dla Hiszpanów, mimo apelu Madrytu, żeby je odwołać. Reżim wprowadził je w reakcji na kryzys migracyjny na Ceucie, kiedy do hiszpańskiej eksklawy z Maroka przedostało się ponad 70 tysięcy osób. Włochy tłumaczą restrykcje względami bezpieczeństwa i obawami przed kolejną falą migracji. Hiszpański rząd uznał włoskie działania za niesprawiedliwe i zapowiedział proporcjonalną odpowiedź. Rzym odrzuca te zarzuty i podkreśla, że nie zamierza ulegać presji. Ukraińskie zboże znowu może jechać przez Polskę. Po zablokowaniu żeglugi na Morzu Czarnym ukraińskie władze negocjują z Rumunią, Węgrami, Słowacją i Mołdawią oraz Polską w sprawie ponownego uruchomienia korytarzy zbożowych znanych z początku pełnoskalowej wojny. Czy ponowne uruchomienie tranzytu jest możliwe? Sprawdzał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
10: Negocjacje trwają. Taką informację dostałem od ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co podkreśla Ukraina. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę wprost do portów, tak by zboże nie trafiało na lokalne rynki, tylko było eksportowane do Azji i Afryki. Zważywszy jednak na wydarzenia sprzed kilku lat, protesty rolników i blokady dróg, rozmowy są bardzo delikatne. Jak zapewniają polscy rządzący, o sprzedaży ziarna w naszym kraju nie może być mowy, bo cały czas obowiązuje embargo na ukraińskie produkty zbożowe.
7: Handlowy na Morzu Czarnym jest wstrzymany od ponad miesiąca. Rosja ostrzeliwuje statki, które płyną z ukraińskiej Odessy czy Mikołajowa. Dobra wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu ceny paliw powinny wreszcie spadać średnio o 30-40 groszy na litrze. Takie właśnie obniżki widać już w Hurcie, mówi analityk portalu epetrol.pl Grzegorz Maziak.
11: co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
7: Obniżka będzie oczywiście zależała od sytuacji w cieśninie Ormuz, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Od 1 września będzie nowy jadłospis w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ma być zdrowie i mniej tłusto. Żywienie ma być urozmaicone o dania wegetariańskie i produkty pełnoziarniste. Nowe zasady będą obejmować także sklepiki szkolne. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Nowy jadłospis według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ma zawierać więcej warzyw i owoców. Mniej będzie cukru, soli oraz smażonych potraw. Minimum raz w tygodniu będą też potrawy z ryb i wegetariańskie, zapowiada Marcin Tischner z Fundacji Prowek.
13: Większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
12: Żywność, która będzie sprzedawana w sklepikach, będzie musiała spełniać wymogi, między innymi zawierać mniej cukru.
7: Obecne badania pokazują, że 30% dzieci i nastolatków ma nadwagę. Tłumy zwiedzających na jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Słynna impreza jest już na półmetku. To dobry moment na pierwsze podsumowania. Wystawcy są zadowoleni.
14: Pierwsza połowa jarmarku, myślę, że bardzo pozytywna. Dużo odwiedzających, tłumy na ulicach, radosne twarze. Myślę, że wszyscy, zarówno odwiedzający, turyści, jak i kupcy, powinni być zadowoleni.
7: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. Na odwiedzających czeka ponad 700 najróżniejszych stoisk. Ja już dziękuję za wspólny wieczór na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Przed nami słoneczny i ciepły weekend. W sobotę temperatury od 21 stopni na północy do 24 na południu, a w niedzielę będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Wracają upały. Na zachodzie powyżej 30 stopni, na południu 26, dużo słońca i, tak jak mówiłem, bez opadów przez cały weekend. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się nisko, Norbert Pienkowski, teraz Status Quo. No dobranoc.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
2: Po reklamie.
3: Hej, tu Zalia. Radio Z. Muzyka numer jeden.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nastolatka z Wągrowca pozostaje w szpitalu po tym, jak razem z kolegą wypadli przedwczoraj z hulajnogi elektrycznej. Jak podają służby, stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Trzynastolatka jechała bez kasku na głowie. Informacje w tej sprawie zbierał Adam Kaźmierczak.
1: Dziewczynka jechała na jednej hulajnodze razem z kolegą, który kierował pojazdem. W odróżnieniu od nastolatki miał on na sobie kask. Jak poinformowała Malwina Szuman z wągrowieckiej policji, nastolatkowie jechali drogą pieszo-rowerową bardzo szybko. W pewnym momencie chłopiec stracił panowanie nad jednośladem i oboje się wywrócili.
2: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
1: Nastolatkowie zostali przewiezieni do szpitala, skąd chłopiec już wrócił do domu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku wprowadzono obowiązek jazdy w kasku na hulajnodze i rowerze dla osób poniżej 16 lat. W Niemczech śledztwo w sprawie Polaka, który zmarł podczas interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie kraju. Prokurator wyjaśni, czy funkcjonariusze, obezwładniając mężczyznę, działali zgodnie z przepisami. O szczegółach z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
3: Policja została wezwana pod koniec lipca do awantury domowej w Duisburgu. Funkcjonariusze obezwładnili stawiającego opór agresywnego mężczyznę, skuli go kajdankami i przycisnęli do podłogi. 37-letni Polak stracił przytomność. Sanitariusze przybyłego pogotowia skutecznie go reanimowali i przewieźli do szpitala, gdzie zmarł na skutek niedotlenienia i dodatkowo zatrucia. Teraz prokuratura ustala, czy śmierć Polaka była skutkiem działań funkcjonariuszy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Dochodzenie jest prowadzone przeciwko 6 policjantom i 2 sanitariuszom. Dotyczy podejrzenia spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Poseł jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, absolutnie zdumiony pomysłem partyjnych kolegów. Nie do końca przemyśleli, mówił w Radiu Z Marcin Horała. To o deklaracji Tobiasza Bocheńskiego, powtórzonej przez Jarosława Kaczyńskiego, o deportacji z Polski ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są u nas legalnie zatrudnieni.
4: Ja rozumiem, o co chodzi. Znaczy, chodzi o to, żeby się zakorzenić tej antyukraińskiej emocji. Natomiast to jest jakiś straszny paradoks, bo przypomnę wszystko, jest to wielkie marzenie Włodymira Żeleńskiego. To jest bardzo proukraiński ruch i bardzo antypolski, bo ktoś, kto tutaj chwilowo nie pracuje, za chwilę może pracować i budować nasze PKB i co więcej jest kraju kulturowo bliskiego.
0: A jak mówił w Radiu Z członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała, sytuacja, w której wypchniemy kogoś takiego, a za niego przyjedzie ktoś z Syrii czy Bangladeszu, jest dla nas gorsza. Jest akt oskarżenia przeciwko członkom jednej z obwodowych komisji wyborczych we Włocławku. Chodzi o ostatnie wybory prezydenckie. Według prokuratury oskarżeni nieprawidłowo przypisali Karolowi Nawrockiemu 1 głos więcej. Z kolei Rafałowi Trzaskowskiemu nie doliczyli aż 92 głosów. 8 oskarżonym zarzucono niedopełnienie obowiązków. Grozi im do 3 lat więzienia. Po nienawistnym wpisie w sieci koniec kariery w zarządzie piłkarskiego klubu. Członek zarządu szczecińskiej Pogoni Rafał Chlasta został zwolniony z pracy. Wcześniej wulgarnie napisał o zmarłym dziennikarzu Andrzeju Morozowskim. Ze szczegółami reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
5: Rafał Chlasta pełnił funkcję jednego z członków zarządu klubu, reprezentując w Pogoni Stowarzyszenie Kibiców. Po swojej wypowiedzi w social mediach właściciel szczecińskiej Pogoni zwolnił go ze stanowiska i chce, żeby Stowarzyszenie Kibiców wysunęło bardziej odpowiednią kandydaturę na funkcję członka zarządu. Według prezesa Pogoni w klubie nie ma miejsca na tak nienawistne i haniebne wypowiedzi i każdy, kto będzie używać w debacie publicznej takiego języka, z klubu wyleci. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Andrzej Morozowski, wieloletni dziennikarz Radia Z, a potem TVN24, zmarł we wtorek po długiej chorobie. W najbliższy piątek na warszawskich Powązkach odbędzie się jego ostatnie pożegnanie. Obecne lato i tak jest najchłodniejsze z tych, które przed nami. Takie przewidywania ekspertów mogą szokować. Tegoroczna fala ekstremalnego upału może z perspektywy czasu wydawać się chłodna, bo w nadchodzących dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie rosnąć, a zjawiska takie jak susze i gwałtowne burze staną się stałym elementem letnich miesięcy. Wciąż robimy zbyt mało, a emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, alarmuje Michał Brandt z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy. Proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś. One już są.
0: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne. Na razie w Polsce odpoczywamy od upałów, ale fale ekstremalnych temperatur i gwałtownych zjawisk pogodowych mocno dają się we znaki. tego lata w całej Europie. Zdaniem specjalistów to przejaw zmian klimatu. O sposobach na skuteczne prognozowanie pogody reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Więcej ciepła w atmosferze przekłada się nie tylko na więcej dni ze skwarem, ale i potężniejsze nawałnice.
6: Jest więcej energii w tych burzach w ogóle i zwiększa prawdopodobieństwo występowania trudnej pogody.
7: Tłumaczy Michał Brenek z Instytutu Geofizyki PAN. Rozwój nauki pozwala nie tylko to bezdyskusyjnie stwierdzić, ale i tworzyć dokładniejszą bieżącą prognozę.
6: W tej chwili ona jest liczona na bardzo potężnych komputerach i my bardzo dużo wiemy. 1 do 4 dni to jest pogoda bardzo pewna.
7: Długoterminowe prognozy już takiej precyzji nie mają. Te na powyżej 10 dni to w zmieniającym się klimacie tylko potencjalne scenariusze.
0: A walka z upałami skłania czasami do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach do pracy przyszedł w spódnicy. To ze względu na temperaturę w kabinie kierowcy, która w upalne dni potrafi osiągać wysokie wartości, a regulamin nie pozwala kierowcom prowadzić autobusu w krótkich spodenkach. Kreatywny kierowca wpadł, co znamienne, na kontroli klimatyzacji. Kontrolerzy zwrócili uwagę na jego niecodzienny ubiór i stwierdzili, że jest niezgodny z regulaminem, mówi Marzena Toczek-Starybrat z Zarządu Transportu Miejskiego.
8: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
0: ZTM nałożył karę w wysokości kilkuset złotych na firmę, która realizowała kursa kierowcy w spódnicy. Ustnie zwrócono uwagę na niewłaściwy ubiór. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały. Na koniec sport. Norweska Federacja Piłkarska wzywa prezydenta FIFA Gianniego Infantino do dymisji. Według organizacji stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. To reakcja na trwający konflikt. Zapalnikiem był pomysł Infantino częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata. Wśród zarzutów także te dotyczące przyznawania organizacji turniejów, pokojowej nagrody FIFA dla Donalda Trumpa czy uchylenia zawieszenia amerykańskiego piłkarza podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza.
1: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nad bazą wojskową w Messerschmitt w Nadrenii Północnej Westfalii w Niemczech zauważono w czwartek wieczorem dwa drony, podała agencja DPA, powołując się na wypowiedzi rzeczniczki Bundeswehry. Sprawę zbadali żandarmi wojskowi, a potem przekazano ją policji Wojskirchen, która wszczęła dochodzenie. Policja nie wypowiedziała się na temat zdarzenia, zaznaczyła niemiecka agencja. Rosyjskie drony atakują niemieckie cele, wśród nich statek handlowy na Morzu Czarnym i magazyny firmy naftowej w Kijowie. Wcześniej na lotnisku w Lipsku znaleziono bezzałogowca z materiałem wybuchowym. Z Berlina o tym korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: Płynący pod banderą Liberii niemiecki frachtowiec Emil zaatakowany został rosyjskimi dronami u wybrzeży Ukrainy w odległości 21 mil morskich od portu w Odessie. Należąca do hamburskiego armatora JMK Blumenthal jednostka została poważnie uszkodzona. Wybuchł na niej pożar. Podczas ewakuacji 11 członków załogi niemieckiej statek był ponownie celem ataku kilkunastu rosyjskich dronów. Na szczęście żaden z marynarzy nie został ranny. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło atak na niemiecki statek, bo rzekomo przewoził uzbrojenie dla ukraińskiej armii. Władimir Putin może testować państwa NATO. W grę wchodzi nawet ograniczony atak na jeden z krajów sojuszu, ostrzega amerykański wywiad. W nowym raporcie służb, do którego dotarło The Wall Street Journal, są wskazane potencjalne zagrożenia ze strony Rosji. W analizie pojawiają się różne scenariusze, od cyberataku przez wysłanie nieoznakowanych grup zbrojnych, czyli tzw. zielonych ludzików, aż po ograniczone wtargnięcie lądowe na teren wschodniej flanki NATO. Amerykanie zwracają jednak uwagę, że ten ostatni, najbardziej niebezpieczny scenariusz jest mało prawdopodobny, bo wiązałby się z uruchomieniem artykułu 5 sojuszu. Raport wskazuje, że wrogie działania Moskwy mogłyby nastąpić w ciągu najbliższych 2 lat. To zmiana w ocenie polityki Kremla. Wcześniej amerykański wywiad uważał, że Putin nie będzie prowokował NATO do momentu zakończenia wojny w Ukrainie. Według władz USA i państw europejskich Rosja coraz częściej testuje systemy obronne NATO. Świadczą o tym m.in. upadek rosyjskiej rakiety na terytorium Polski i naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Niewykluczone, że ukraińskie zboże znów będzie jechać przez Polskę po zablokowaniu żeglugi na Morzu Czarnym. Ukraińskie władze negocjują z Rumunią, Węgrami, Słowacją, Mołdawią i Polską ponowne uruchomienie korytarzy zbożowych znanych z początku pełnoskalowej wojny. Czy to w ogóle możliwe? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Negocjacje trwają. Taką informację dostałem od ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co podkreśla Ukraina. Chodzić ma jedynie o tranzyt przez Polskę wprost do portów, tak by zboże nie trafiało na lokalne rynki, tylko było eksportowane do Azji i Afryki. Zważywszy jednak na wydarzenia sprzed kilku lat, protesty rolników i blokady dróg, rozmowy są bardzo delikatne. Jak zapewniają polscy rządzący, o sprzedaży ziarna w naszym kraju nie może być mowy, bo cały czas obowiązuje embargo na ukraińskie produkty zbożowe.
1: Ruch handlowy na Morzu Czarnym jest wstrzymany od ponad miesiąca. Rosja ostrzeliwuje statki, które płyną z ukraińskiej Odessy czy Mikołajowa. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmianę w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Od lipca weszły nowe zasady finansowania ich pobytu w OZZ-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Niektóre grupy straciły prawo do bezpłatnego pobytu, pojawiły się też luki. Na przykład z zakwaterowania może skorzystać matka z dzieckiem z niepełnosprawnością, ale rodzeństwo tego dziecka już nie. Dlatego potrzebne są zmiany, tłumaczy Joanna Jesis-Polewska, która prowadzi ośrodek w Gorzowie Wielkopolski.
4: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład 3, 4, 5 dzieci.
1: Sprawę chce wyprostować Lewica, która złożyła projekt ustawy w tej sprawie. Sejm zajmie się nim we wrześniu. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Według śledczych 35-latek zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł urządzenie z kablami, a potem złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. Żeby uwiarygodnić swoją wersję, naniósł materiał biologiczny kobiety na ładunek, mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
5: Prowadzono eksperymenty. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
1: Mężczyzna nie przyznaje się do winy, śledczy badają motywy jego działania. Do zdarzenia doszło w połowie lipca w Swarzędzu. Po zgłoszeniu 35-latka trzeba było ewakuować stację benzynową, zamknąć pobliskie drogi i wstrzymać ruch pociągów. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia. Pilotaż państwowego e-dziennika jeszcze nie ruszył, a już budzi wątpliwości. Senat przyjął ustawę, która pozwoli na testowanie darmowego programu od 1 września. Będzie można z niego korzystać w aplikacji M-Obywatel. W pilotażu weźmie udział 40 szkół, ale dyrektorzy i nauczyciele zgłaszają zastrzeżenia. Jakie? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
0: W szkołach, które będą testować państwowy e-dziennik, będą w sumie wykorzystywane dwa. Ten, który był do tej pory używany, oraz darmowy. To dwa razy więcej pracy dla nauczycieli, ponieważ będą musieli wypełniać oba, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
6: Dyrektorzy mają wątpliwości, czy to jest kolejne zadanie, do którego będziemy musieli po prostu zmuszać nauczycieli, skoro i tak mają sporo zadań.
0: Pojawiają się również wątpliwości co do należytej ochrony danych osobowych w e-dzienniku w sytuacji ataku hakerskiego.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował o wstrzymanie prac nad projektem. Tak się jednak nie stało. Tłumy zwiedzających na jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku, słynna impreza jest już na półmetku. To dobry moment na pierwsze podsumowania. Wystawcy są zadowoleni.
7: Pierwsza połowa jarmarku, myślę, że bardzo pozytywna. Dużo odwiedzających, tłumy na ulicach. Radosne twarze. Myślę, że wszyscy, zarówno odwiedzający turyści, jak i kupcy, powinni być zadowoleni.
1: Jarmark potrwa do 16 sierpnia. Na odwiedzających czeka ponad 700 najróżniejszych stoisk. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek masowe zatrucie w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. 53 osoby mają problemy żołądkowe i gorączkę. Wstępne badania sanepidu wykazały zatrucie rotawirusami i adenowirusami. Szczegóły zbierał reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
1: Jak przekazali mi przedstawiciele sanepidu, wszyscy chorzy są w dobrym stanie, nikt nie wymaga opieki szpitalnej, nie ma też nowych przypadków, więc prawdopodobnie ci, którzy mieli zachorować, już zachorowali. Sanepid prowadzi postępowanie, jak mogło dojść do zakażenia wirusem, placówka została dokładnie sprawdzona, wyniki w poniedziałek. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Adenowirusy i rotawirusy rozprzestrzeniają się przez bezpośredni kontakt z chorym, brudne ręce, skażone przedmioty lub wodę. Adwokat miał oszukiwać swoich klientów. Ernest Z. z Dolnego Śląska trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty oszustwa na co najmniej 500 000 zł. Miał przerabiać pełnomocnictwa klientów, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
2: Mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
0: Śledczy proszą o zgłaszanie się kolejnych poszkodowanych. Mecenasowi grozi do 12 lat więzienia. Koalicyjna ostra krytyka i mocne nie dla propozycji polityków PiS-u. Chodzi o zapowiedź najpierw Tobiasza Bocheńskiego, powtórzoną przez Jarosława Kaczyńskiego, o deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym. Nie jestem tym zaskoczony, bo obserwujemy, co się dzieje. I to od tygodni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
3: Oni chcą być bardziej konfederacyjni niż Konfederacja pana Brauna, więc ścigają się w tej chwili w jakichś idiotycznych pomysłach po to, żeby znowu napuszczać Polaków na Ukraińców, bo myślą, że im będzie poparcie rosło.
0: A Jarosław Kaczyński w to wchodzi, choć sam w to nie wierzy, dodaje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wtedy, kiedy miał pełnię władzy, prowadził kompletnie inną politykę, a dzisiaj proponuje rozwiązania, które są kretyńskim, idiotycznym populizmem.
0: I choć, jak mówimy retorycznie, to oczywiście nie do zrealizowania, to jednak rysa na wizerunku pozostanie. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na Jagodnie we Wrocławiu, osiedlu, które zasłynęło w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Gigantyczna kolejka stała do lokalu wyborczego aż do 3 w nocy, a mieszkańcom na miejsce za darmo dostarczano pizzę. Lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić, jak powiedział, jaskinię lwa, bo poparcie w ostatnich wyborach całej koalicji rządzącej wyniosło na Jagodnie powyżej 80%.
5: Dzień dobry, Jagodnie!
6: Oglądając tłumy ludzi zmierzające w tym kierunku, z ciekawości przyszliśmy.
5: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować?
7: Smaczna pizza?
8: Bardzo dobra.
9: Bardzo smaczna.
10: Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
6: Podziwiam odwagę za to, co zrobił w tej chwili, że się jakby odłamał czy odłączył.
0: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze stowarzyszeniem Rozwój Plus powstanie nowa partia polityczna, a jeden z jego stronników, Marcin Chorała, który wczoraj był gościem Radia Z, nie wykluczył szerszej politycznej koalicji przed wyborami parlamentarnymi. Na razie jednak, jak mówił, Rozwój Plus koncentruje się na budowie swojej tożsamości i organizacji. Na razie to stowarzyszenie i klub parlamentarny, ale ma być także partia, mówił w rozmowie z Beatą Lubecką Marcin Chorała.
11: Utrzymanie dotychczasowego kursu to była pewność, że będzie przyzwoicie, że będzie niezwykle.